pray the Lord my soul to keep. And if I die before I wake,

Thank you. Thank you very much. Love goes with you.

of cotton silk. The great unknown, I'm in another time zone.

rozszerzał oczu twych blask i coś zmieniło się w nas. Nie wiem, czy ja to wina, że wokół nas rośnie chuda, lato zamknięte już w butelkach jagód.

0: Autopromocja.
1: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i Polskie Radio Dzieciom przedstawiają apel Twojego dziecka.
2: Wyobraź sobie, że mój rozwój jest jak podróż morska, a życie niczym żeglowanie. Niesie ze sobą radosne przygody, ale i niebezpieczeństwa. Podpowiem Ci, czego potrzebuję od Ciebie, żeby czuć się bezpiecznie w tej podróży. Potrzebuję Twojej obecności. W moim życiu jesteś jak latarnia morska. Dzięki Tobie czuję się pewnie, dajesz mi bezpieczeństwo i sprawiasz, że czuję się kimś ważnym.
3: Potrzebuję ciepłego, jasnego światła latarni morskiej, które mnie oświeca. Tym światłem jest Twoja uważność, Twoje zaciekawienie mną, tym, co przeżywam. To pozwala mi każdego dnia czuć się dobrze.
2: Każdego ranka, gdy rozstaję się z Tobą, ale i w nocy, gdy zasypiam, wypływam z bezpiecznej przystani w kolejną podróż. Zadbaj proszę o to, by początek dnia dodawał mi sił na kolejne godziny, a wspólny wieczór i czas zasypiania był czasem bliskości i odpoczynku.
1: Więcej treści dla rodziców autorstwa ekspertów Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę znajdziecie na rodzice.fdds.pl.
0: Autopromocja.
4: Dzień dobry, mówi pani Literka. Dziś rozmawiamy o różnych fikołkach językowych. Fikołkach, które robią słowa przeskakujące do języka polskiego z różnych wyrazów, z różnych języków obcych, a także słowa, które już się w języku polskim zadomowiły, tylko trochę im się chyba nudzi. No i fikają sobie i czasem robią nam takie niespodzianki, że naprawdę musimy się bawić w detektywów językowych, żeby dociec, skąd się na przykład w języku polskim wzięła taka forma, a nie inna. Jak to się stało, że taki wyraz się w ogóle pojawił? W ten sposób właśnie dzięki fikołkom językowym rodzą się w języku krasnoludki. Krasnoludki, jak wiadomo, są

0: Oczywiście, że są, chociaż ich nie ma. No bo wiadomo, że ich nie ma, ale jednak są. Jesteśmy o tym przekonani, choć z drugiej strony jesteśmy też pewni, że krasnoludków naprawdę nie ma. Więc jak to jest? Krasnoludki językowe pojawiają się tylko czasem w pewnych specjalnych formach. I mamy takich krasnoludków kilka, może nawet kilkanaście, a może kilkadziesiąt. Zależy jak liczyć, bo one są bardzo przebiegłe i właśnie tylko czasem nam się pokazują. Może przyjrzymy się dzisiaj krasnoludkowi, który ma na imię Ciszek. Ciszek. Znacie takie słowo? Ciszek? Ja nie znam, ale jeżeli chcemy dostrzec tutaj krasnoludka, to zobaczymy go w formie ciszkiem, bo właśnie krasnoludek Ciszek pokazuje się nam w formie ciszkiem, czyli w takiej formie, którą mamy na przykład w zdaniu Jasio zaglądał ciszkiem do pokoju, czyli po cichu, cichuteńko. A zatem ciszkiem to znaczy po prostu bardzo, bardzo cicho i ostrożnie. W słownikach języka polskiego nigdy nie było wyrazu Ciszek, ale mamy dzisiaj takie nazwisko, na przykład Jan Ciszek, Piotr Ciszek, Maria Ciszek i Anna Ciszek. To są państwo Ciszkowie. Mamy takie nazwisko i ono się ma bardzo dobrze, ale wyrazu takiego zwykłego, który nie byłby nazwiskiem, nigdy nie było, no i nie ma. Tylko mamy w słownikach utrwaloną tę formę ciszkiem, czyli bez hałasu, potajemnie. I nawet powiem wam, że jest to forma dzisiaj trochę przestarzała. Bo powiemy, co prawda, Jasio zaglądał ciszkiem do pokoju, ale chyba chciałoby się częściej powiedzieć, Jasio zaglądał cichaczem do pokoju. I to też będzie dobrze, bo nasz krasnoludek Ciszek ma, wyobraźcie sobie, brata bliźniaka. I ten brat bliźniak ma na imię Cichacz. Właśnie pojawia się nam ten cichacz, także krasnoludek, rzecz jasna, w formie cichaczem. Czyli w tej formie, która także oznacza po cichu, potajemnie i którą mamy na przykład w zdaniu Jasio cichaczem zaglądał do pokoju, albo wyglądał przez okno, albo skradał się cichaczem, czyli po cichutku na paluszkach. Nasi bracia dzisiejsi, czyli Ciszek i Cichaczek, to krasnoludki językowe, które pojawiają nam się w formach ciszkiem i cichaczem. Czy umielibyście wskazać takie zdania, takie przebiegłe i cichutkie zdania, w których te krasnoludki moglibyśmy podejrzeć, zobaczyć, w których moglibyśmy zobaczyć, jak się one w języku polskim zachowują? Spróbujecie wymyślić takie zdania? Na pewno się wam uda. Powodzenia i do usłyszenia.
1: W kapeluszu życie jest piękniejsze. Ja kocham kapelusze, złociutka.

0: dziewczyny! Naście kapelusze!
1: Dzień dobry, mówi pani Literka. Proponuję, żebyśmy się zajęli dzisiaj powiedzeniami związanymi z kolorem złotym. Złoty to przede wszystkim jest barwy złotej, mający kolor bliski złotu, taki żółto-pomarańczowy. No i z tym znaczeniem wiąże się przede wszystkim to nasze powiedzenie złota polska jesień, czyli ten okres jesienny, kiedy jest ciepło, słonecznie, sucho, liście przybierają rozmaite kolory i naprawdę jest urokliwie. Ale złoty ma też inne znaczenia. Jeżeli sobie pomyślimy o takich powiedzeniach jak złoty pierścionek albo złoty łańcuszek, to doskonale rozpoznamy to właśnie znaczenie, o które nam chodzi. Złoty pierścionek to jest pierścionek zrobiony ze złota, czyli ze specjalnego metalu. Tak samo jak złoty łańcuszek, to też jest łańcuszek zrobiony, wykonany ze złota. Mamy tutaj także złoty medal. On albo jest wykonany ze złota, albo jest powleczony złotem. Najważniejsze jest jednak to, że to jest takie odznaczenie przyznawane sportowcom w różnych dyscyplinach, sportowcom, którzy zajęli pierwsze miejsce w jakichś zawodach. O, dobrze jest dostać złoty medal. Jeżeli sportowcy startują w jakiejś dyscyplinie, startują w zawodach, to właśnie dlatego, że chcą zdobyć złoty medal. Mamy też złotą żyłę albo żyłę złota, a także złote jabłko. To jest coś, co przynosi wielkie zyski. Doskonały interes, źródło wielkich dochodów, żyła złota, złoty interes, złote jabłko. Wszyscy biznesmeni chcą natrafić na żyłę złota, czyli chcą zrobić takie interesy, które przyniosą im bardzo duże zyski. Mówimy też czasem o kurze znoszącej złote jajka. Taki właśnie interes, który jest żyłą złota, można też nazwać kurą znoszącą złote jajka, czyli źródłem wielkiego dochodu, takiego dochodu, którego czasem bardzo, bardzo potrzebujemy. Niekiedy słyszy się także powiedzenie, że ktoś wyrył się gdzieś albo zapisał się gdzieś złotymi zgłoskami. Wcale nie chodzi o to, że się wpisaliśmy na jakąś listę. O nie, nie, na przykład na listę na wycieczkę. Nie, nie, nie, nie, nie. Jeżeli mówimy, że ktoś zapisał się gdzieś złotymi zgłoskami, to chcemy pokazać, że ktoś się czymś wsławił. Ktoś miał wielkie zasługi, tak, że wiele osób o tych zasługach pamięta. I nawet takiego kogoś, wielce zasłużonego, czci się. Wystawia się mu pomniki, pisze się różne ważne teksty na jego temat. Pamięta się o tym, co taka osoba ważnego zrobiła dla danego miejsca, dla innych ludzi, może dla swojej miejscowości. Ktoś taki, kto zrobił coś

coś bardzo ważnego dla innych, zapisał się złotymi zgłoskami. Złotymi, bo to takie ważne. Czasami również słyszymy o złotej młodzieży. I wbrew pozorom wcale to nie jest komplement, gdy się młodzież, czyli młodych ludzi, takich już nie dzieci, ale jeszcze nie dorosłych, więc to wcale nie jest komplement, gdy się ich nazywa złotą młodzieżą. Dlaczego? Dlatego, że to są tacy ludzie, którzy trwonią czas na hucznych zabawach, wcale nie pracują, tylko korzystają z majątku swoich rodziców. Właściwie to są takie lekkoduchy, złota młodzież. Więc nie wiem, czy chciałabym was zachęcić do tego, żebyście byli częścią tej złotej młodzieży. Nie, chyba was do tego nie zachęcam. Za to zachęcam was do tego, żebyście w sobie pielęgnowali złote serce. To jest ostatni dzisiaj już frazeologizm związany ze złotym. Złote serce to jest po prostu dobre serce. Ktoś o złotym sercu to jest ktoś bardzo dobry, ktoś wrażliwy na innych, ktoś, kto chce też innym pomagać. Ciekawa jestem, czy znacie jeszcze jakieś inne powiedzenia związane ze złotym albo ze złotem, bo mamy też słowo złoto i to ten wyraz również obfituje we frazeologię. Jeżeli sami znacie jeszcze jakieś inne powiedzenia, to może ułożycie z nimi jakąś złotą historię i może podzielicie się tym opowiadaniem z innymi. Co wy na to? Powodzenia i do usłyszenia!

jestem samolot transportowy. Taki skrzydlaty samochód ciężarowy. I choć mam masę kilku wielorybów, ciągnie mnie w górę sześć potężnych silników.

Dzień dobry, mówi pani Literka. Rozmawiamy od jakiegoś czasu o eponimach, czyli o takich słowach, zwykłych słowach, które pochodzą od nazwisk albo nazw miejscowych, albo innych nazw własnych. Dziś mam dla was aż dwa eponimy, jeden ze świata roślin, a drugi ze świata zwierząt. Z obiema nazwami jestem pewna, że już się kiedyś spotkaliście, ale też jestem pewna, że mogliście nie wiedzieć, że to są właśnie eponimy, czyli słowa utworzone od nazw, przekonacie się od czyich nazw. Pierwszy wyraz to gerbera. Oczywiście wyraz znany. To jest nazwa bardzo ładnego kwiatka. Kwiatka, który zresztą ma wiele odmian. Kiedyś gerbery kojarzyły się nie najlepiej. Dzisiaj przeżywają w Polsce renesans, bo to są kwiatki bardzo ozdobne. Występują w stanie dzikim w południowo-wschodniej Afryce i na Madagaskarze, a także w różnych rejonach tropikalnych. Tam jednak nazywają się trochę inaczej. A dlaczego u nas noszą nazwę gerbera? Ano dlatego, że tę nazwę nadano tym roślinom prawie 300 lat temu dla upamiętnienia pewnego niemieckiego lekarza, Traugotta Gerbera. Był to lekarz, ale także botanik, który podejmował wiele zamorskich wypraw, między innymi po to, żeby znaleźć rośliny lecznicze oraz zioła. I dla upamiętnienia jego szlachetnych działań właśnie jedną z roślin, piękny kwiat, nazwano gerberą. On nazywał się Gerber, a kwiat to gerbera. Drugi eponim, który mam dla was dzisiaj, to gupik. Uwaga, nie głupik, tylko gupik, bo przechodzimy teraz do świata zwierząt. Jeżeli hodujecie rybki akwariowe, albo jeżeli u kogoś widzieliście kiedykolwiek akwarium, to prawdopodobnie w tym akwarium pływały gupiki. Gupiki, czyli inaczej pawie oczka. To są takie typowe rybki akwariowe, piękne, bardzo kolorowe. Przypominają właśnie pawie oczka, stąd ich druga nazwa. No ale skąd nazwa gupik? A, to też jest eponim. No i ta nazwa wzięła się od nazwiska osoby, pewnego duchownego, który po raz pierwszy publicznie w muzeum zaprezentował okazy tej właśnie ryby. Ryby pochodzącej z Ameryki Południowej. Tę rybę ten człowiek, którego nazwisko zaraz powiem, przywiózł do Europy. Ona się tutaj, a także w innych częściach świata przyjęła i właśnie dla upamiętnienia tej osoby, która rozpowszechniła gupiki, która spopularyzowała gupiki jako rybki akwariowe także, gupiki tak właśnie nazwano. A jak się nazywał ten człowiek, któremu zawdzięczamy naszą nazwę? Był to Robert Guppy. Pisze się Guppy, ale wymawia się po angielsku Guppy. I wiecie co? Także w języku angielskim właśnie od jego nazwiska pochodzi nazwa tej rybki, bo ta rybka, którą po polsku nazywamy gupik albo pawie oczko, po angielsku to Guppy. Tak samo jak człowiek, który ją spopularyzował. Skąd więc różnica w wymowie między nazwą angielską a nazwą polską? Ano stąd, że bardzo wiele wyrazów, które przywędrowały do polszczyzny, na przykład z języka angielskiego, wymawiamy tak, jak je zapisujemy, czyli nie tak jak Anglicy, tylko tak, jak my byśmy tę nazwę wymówili, gdybyśmy ją wymyślili. Nazwę gupik pisze się przez U, w języku angielskim mówimy guppy, ale po polsku to ciągle jest gupik. Tylko pamiętajcie, tam nie ma głoski ły w środku. To nie jest rybka głupia. O, nie, nie. Rybka jest bardzo sprytna, bardzo mądra. Dlatego gdy wymawiacie jej nazwę, pamiętajcie, żeby tam żadnego ły nie wciskać. A ciekawa jestem, czy sami hodujecie może rybki akwariowe? Jeżeli tak, to jak

0: wszystkie gatunki, a może lubicie również hodować kwiaty, na przykład gerbery, a może jeszcze inne gatunki kwiatów hodujecie? Wiecie, skąd się wzięły ich nazwy? Może poszperacie i znajdziecie odpowiedź na to pytanie? Co wy na to? Powodzenia i do usłyszenia!
1: Jadę z tatą na wycieczkę. Jedzie.

Dzień dobry, mówi pani Literka. Od jakiegoś czasu rozmawiamy o eponimach, czyli wyrazach, których mamy bardzo dużo w języku polskim, pochodzących od nazw własnych, na przykład imion albo nazwisk. Takich wyrazów, takich eponimów jest naprawdę sporo. Proponuję wam dzisiaj wyraz, jeden z nich, jeden z tych eponimów, a mianowicie bojkot. Czy kiedyś słyszeliście coś o bojkocie? Może wam się obiło o uszy, gdy na przykład oglądaliście telewizję, albo gdy słyszeliście rozmowę dorosłych, rozmowę o tym, że ktoś się przeciwko czemuś albo przeciwko komuś zbuntował i coś zbojkotował. No bo właśnie bojkot to jest rodzaj buntu. Buntujemy się przeciwko niesprawiedliwemu traktowaniu, buntujemy się przeciwko temu, jak ktoś organizuje nam życie. I właśnie w formie protestu odmawiamy wykonania czegoś, odmawiamy wykonania jakiejś pracy, albo zerwamy z kimś stosunki, bo może być na przykład bojkot towarzyski. Jeżeli ktoś przestaje kogoś innego odwiedzać, jeżeli przestaje z kimś rozmawiać, to tak jakby tego kogoś bojkotował, czyli tak jakby dawał mu do zrozumienia: nie chcę z tobą mieć nic wspólnego, właśnie cię bojkotuję, nie chcę z tobą rozmawiać. Więc bojkot to jest taki wyraz sprzeciwu wobec czegoś albo wobec kogoś. Dlaczego się sprzeciwiamy? Bo coś nam nie odpowiada w tym, jak ktoś się zachowuje, jak ktoś coś robi, jak ktoś nas traktuje. No i skąd się ten wyraz bojkot wziął? Już wiemy, że to jest eponim, czyli wiemy, że pochodzi od jakiejś nazwy własnej, tylko od jakiej? Bojkot pochodzi od nazwiska.

od nazwiska emerytowanego kapitana wojska angielskiego Charlesa Cunninghama Boycottat. On tak się właśnie nazywał. Żył mniej więcej 150 lat temu i w momencie, gdy przeszedł na emeryturę, czyli przestał służyć w wojsku, został zarządcą, administratorem ziem i dóbr pewnego lorda. Odznaczał się jednak tak ogromną bezwzględnością w stosunku do ludzi, którzy dzierżawili ziemię, te ziemie, którymi on rządził, że właśnie od jego imienia nazwano opór, który stawiali ludzie, ci ludzie, z którymi powinien współpracować. No bo pan Boycott, admirał Boycott, zarządzał ogromnymi ziemiami, ogromnym majątkiem. Na tych ziemiach mieszkali ludzie, którzy powinni z nim współpracować. Ci ludzie, którzy dzierżawili ziemię, czyli uprawiali ją w zamian za to, że mogli na niej mieszkać, mogli czerpać korzyści. I właściwie zdrowa sytuacja powinna być taka, że ci ludzie dzierżawiący ziemię współpracują z zarządcą tego terenu. Ale ten zarządca, czyli admirał Boycott, był tak bezwzględny, tak okrutny, że właśnie ci ludzie odmawiali z nim współpracy. Ryzykowali, że nie będą mieli co jeść, no bo zrywają z nim stosunki. Ale okrucieństwo pana Boycotta, admirała Boycotta, było tak ogromne, że ci ludzie woleli przymierać głodem, niż wchodzić we współpracę z kimś tak potwornie, potwornie okrutnym. I ten pierwszy opór, tę pierwszą oznakę sprzeciwu wobec tego, jak ktoś kogoś traktuje, nazwalibyśmy dzisiaj właśnie Boycottem, dlatego że sprzeciwiono się temu, jak admirał Boycott kogoś traktował. Z czasem ludzie zapomnieli o tej historii, ale bojkotowanie, czyli sprzeciwianie się komuś, weszło na stałe do języka. No i dzisiaj możemy bojkotować i ludzi, i sprawy, i rządy, i stanowiska, różne rzeczy w świecie, które nam się nie podobają i wobec których się sprzeciwiamy. Jeżeli nie podoba nam się, jak ktoś nas traktuje, możemy tego kogoś bojkotować. A właśnie to słowo zawdzięczamy pewnemu okrutnemu, niestety, angielskiemu admirałowi, żyjącemu mniej więcej 150 lat temu. A czy przychodzi wam do głowy, co można by zbojkotować i właściwie czy bojkot ma sens, albo inaczej, kiedy bojkot ma sens? Chcielibyście o tym z kimś porozmawiać? Bardzo was do tego zachęcam. Powodzenia i do usłyszenia.

na obiad można ją upiec. Pan kucharz kaczkę starannie piekł jak należy brytwannie, lecz zdębiał oczy.

0: autopromocja.
1: Mis Michaś
2: i Smok Adaś
3: zapraszają na nowy podcast o szkołach.
2: Hengar! Cięcie, unik, garda, cięcie, unik, garda.
4: Dzięki magicznej tablicy pradziadka Damasego odkryją świat daleki od szkolnej ławki.
1: Jeszcze jedna gałązka i szałas gotowy.
3: Będzie przygodowo.
2: Michasiu, Wicelon, Wicelon, ster prawo, prawo.
1: Prawo, ster na prawo.
4: I oczywiście smacznie.
1: Na jaszce trochę pieprzu, parmezan i kilka kropelek oliwy. I nasze kaneloni ze szpinakiem jest gotowe. Pychotka!
3: Czego dowiedzą się nasi bohaterowie?
4: I czy będzie to dla nich prawdziwa szkoła życia?
3: Dowiecie się słuchając najnowszego podcastu misiowo-smokowego.
5: Do szkoły!
4: Zapraszamy na stronę podcastypolskieradio.pl.
0: Autopromocja. Poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
6: Martyna Chuderska, Filip Górski. Zapraszamy na poranek 18 czerwca. Everything is great, everything is grand. I got the whole wide world in the palm of my hand. Everything is perfect, it's falling into place. I can't seem to wipe this smile off my face. Life's a happy song.

bardzo optymistyczna piosenka o poranku. The Muppet Show. Ciekawe, czy dzieci znają mapety, bo dorośli to na pewno. Wierzę głęboko, że Państwo pamiętają. 5 minut po godzinie 7. Kłaniamy się wszystkim w poranku Polskiego Radia Dzieciom, jakże słonecznym. Od razu inaczej zaczyna się dzień, prawda? Jak słońce wysoko. No, a wstało już dawno, dawno temu. Nie wiem, czy ktoś wstał wcześniej niż słońce, tak około godziny 4. Niekoniecznie. Filip, wstałeś? Nie. Skąd? Ja 5:15 walczę z moim budzikiem. Dzień piękny. No i temat, mam nadzieję, też będzie interesujący dla Was. Za chwileczkę zagadka związana z bohaterem naszego dzisiejszego spotkania. A będzie to piękny, dumny jegomość. Dumny, wspaniały. Kroczy swoją drogą i wszyscy podziwiają jego piękny ogon, szczególnie jak ogon ten rozłoży. Więcej na razie nie powiem. Może on się do nas odezwie za chwilkę. Jak krasnoludki go tu wpuszczą do studia, bo krasnoludki studio zajęły i nikogo nie chcą wpuścić. 22 600 45 20 55 to oczywiście w ramach przypominajki. Numeru telefonu, ale warto jeszcze przypomnieć adres mailowy dzieci@polskieradio.pl. Zapraszamy do naszych mediów społecznościowych na Instagram, na stronę Polskiego Radia Dzieciom i na stronę podcasty polskieradio.pl. Dzisiaj będziemy mieli też wspaniałego gościa, artystkę, która śpiewa, tworzy, muzykuje. Artystka przyniosła wspaniałą płytę, więc będziemy też grać piosenki z tej płyty. Ja gram je sobie dziś od 6 rano i to jest bardzo przyjemna, kojąca muzyka. Bardzo pozytywnie, proszę Państwa, nastraja na cały dzień, więc mam nadzieję, że uda mi się troszeczkę tej mojej energii i tej energii płyty i też gościa Wam przekazać, tak żeby i Wam się całe to dobro udzieliło. A co więcej, będzie można płytę też zdobyć dzisiaj w poranku, ale to między godziną 8 a 9, a wcześniej będzie można zawalczyć o zaproszenia do teatru oraz o niespodziankę. Oczywiście w radiowym budziku około godziny 7:30. To tyle tytułem wstępu. Jeszcze raz przypomnę zagadkę. Dumny, wspaniały, kroczy swoją drogą, a wszyscy podziwiają jego piękny ogon. A gdzie można go spotkać? No, między innymi w Łazienkach Królewskich. Jest ich tam całkiem sporo. No, może nie więcej niż wiewiórek, ale na pewno kilkanaście.

0: Pierwsza dzisiaj dodzwoniła się do nas Krysia. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Krysiu, udało ci się rozpracować zagadkę?
1: Tak.
0: Wiesz, kto jest bohaterem dzisiejszego spotkania? Kto taki? Paf. Brawo. Chodźcie, krasnalki, chodź. Chodźcie, nie ma co. Trzeba się rozgrzewać. Ciach, ciach, fanfary, oklaski, trąbeczki. Dla naszej zwyciężczyni, która odgadła, że chodzi o pawia. Paw wydaje taki bardzo dziwaczny dźwięk. Nasza reporterka Julka Rozbiecka zarejestrowała. Chcesz usłyszeć? Jak paw mówi?
1: Tak.
0: Pawiu, drogi, proszę powiedzieć dzień dobry tu Krysi. Raz, dwa. No ja bym nie zgadła, że to paw. Gdyby Julka nie przyniosła takiego dźwięku, a do Julki mam zaufanie, więc to na pewno jest paw. A ty widziałaś kiedyś takie stworzonko, Krysiu?
1: Tak.
0: Podoba ci się? A widziałaś ogon pawia? Jak ma rozłożony, taki jak wachlarz? Przepięknie to wygląda. A gdzie ty widziałaś pawia? Krysiu, jesteś jeszcze z nami? Zniknęła Krysia. Paw został, Krysia zniknęła. Krysiu, może będziesz miała jeszcze możliwość zadzwonić, to będziemy tutaj czekać. No bo przecież pozdrowień nie usłyszeliśmy. Także czekamy pod numerem telefonu 22 645 20 55. No i wszystko stało się jasne. Dzięki Krysi paw będzie dzisiaj naszym bohaterem. No i będziemy szukać różnych ciekawostek z pawiem związanych.

związanych między innymi z pawiem indyjskim, zwanym niebieskim, takim pawiem, który występuje na terenie subkontynentu indyjskiego, ale na całym świecie pawie spotkać można, w Warszawie również, a żeby zobaczyć jak najszybciej, to trzeba się udać do Łazienek Królewskich, one sobie tam dumnie kroczą alejkami, są bardzo odważne, zupełnie nie przejmują się turystami, czasami podchodzą bliziutko. Ja w tym roku bywałam często w Łazienkach w związku z naszym podcastem, gdzie paw mówi dzień dobry. Dzisiaj do tego podcastu też wrócimy w poranku. I miałam okazję obserwować pawie w różnych sytuacjach. I też zarówno jesienią, jak i zimą. I widziałam je, jak śpią, jak był naprawdę taki siarczysty mróz, przytulone do jednego z budynków i też przytulone do siebie. No wyglądają naprawdę nieziemsko i są zaprzyjaźnione z pracownikami Muzeum Łazienki Królewskie. Naprawdę zadomowiły się w tym środowisku i bardzo dobrze się czują. Gdybyście wy mieli jakieś pawie opowieści, to zapraszamy oczywiście do tego, żeby się nimi z nami dzielić. 22 645 20 55, a my po piosence sprawdzimy pogodę. Czy naprawdę nadciągają upały, takie o jakich wspominałam wczoraj i które zapowiada Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej? No przekonamy się, proszę Państwa, już niebawem.

człowiek zerka na informacje pogodowe, a tu takie hasła. Gorąco, aż strach. Albo na przykład upał i burze. Mapy pokazują, jak groźna będzie pogoda. No dobrze, no to sprawdźmy, ile tych stopni będzie w weekend, skoro takie szaleństwo się zapowiada. No nie tylko w weekend, bo jutro piątek, taka końcówka tygodnia i w zasadzie już od jutra temperatura poszybuje, a najbliższe dni przyniosą najwyższe jak dotąd temperatury w roku, powyżej 30 stopni Celsjusza, a kulminacja fali upałów w sobotę. Co tutaj się wydarzy konkretnie? W ciągu najbliższej doby zmieni się cyrkulacja powietrza, która napływa do naszego kraju i zamiast tego chłodniejszego powietrza atlantyckiego z północnego zachodu nadejdą do nas ciepłe masy. Na początkowo polarne z zachodu, a potem zwrotnikowe z południowego zachodu. A to wszystko dzięki niżowi Sabina, który wypełnia się chłodnym powietrzem i odsuwa nad północno-zachodnią Rosję. Więc dzięki temu rozbudowuje się wyż Falk z centrum, przemieszczający się z Alp w kierunku Sudetów i Karpat. No i po zachodniej i północnej stronie wyżu powietrze zwrotnikowe. Ono będzie bardzo intensywnie się poruszać, a ten ruch będzie wspomagany przez zbliżające się od zachodu systemy frontów atmosferycznych atlantyckich niżów. Skomplikowana sytuacja. A my będziemy w przedniej części

tego zamieszania. I to właśnie dziś strefa, no niby mało na razie aktywnego frontu ciepłego, przemieści się z zachodu na wschód Polski. A za frontem napłynie wspominane ciepło i już dziś na zachodzie kraju będzie powyżej 25 stopni Celsjusza. Piątek okaże się jeszcze gorętszy. Dziś na wschodzie początkowo pogodnie, no w drugiej części dnia zachmurzenie może troszkę wzrosnąć. Na zachodzie, północy i częściowo w centrum duże zachmurzenie, ale z większymi przejaśnieniami i jeszcze miejscami słabymi opadami deszczu, ale myślę, że to będzie bardzo przyjemny opad deszczowy. Temperatura osiągnie maksymalnie od 20 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 24 stopnie w centrum kraju, do 26, a nawet 27 na ziemi lubuskiej i Dolnym Śląsku. Wiatr przeważnie z kierunków zachodnich, słaby i umiarkowany. A ponieważ jutro ja nie prowadzę audycji poranek, to powiem Wam, że piątek też zapowiada się dość pogodnie w przeważającej części kraju. Słaby, przelotny deszcz może wystąpić na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu, a na termometrach od 23-24 stopni na Suwalszczyźnie i Podlasiu, przez 27-8 w centrum kraju, do 32-33 na ziemi lubuskiej i Dolnym Śląsku. Więc chyba warto zaplanować sobie jakiś fantastyczny weekend na łonie natury, ale na pewno w takim miejscu, w którym również będzie można się schronić przed upałami.

0: 24,5 minuty po godzinie 7. Krysia rozpracowała pierwszą zagadkę, dzięki której wszyscy już wiedzą, że w poranku dyskutować będziemy na temat pawi. Pawie, proszę Państwa, należą do najpiękniejszych i najbardziej dostojnych ptaków. Nie tylko ze względu na wspaniałe ubarwienie, ale no, zdecydowanie ze względu na to ubarwienie. Dawniej hodowano je nawet na królewskich dworach. Co ciekawe, w niektórych kulturach krzyk pawia uchodzi na przykład za zwiastun nadchodzącego niebezpieczeństwa. Bardzo ciekawa jest ta symbolika. Też dzisiaj się jej uważnie przyjrzymy. No jakbyśmy tak spojrzeli na pawia, no ja nie chcę tutaj pawia obrażać. Kury też bardzo lubię, ale niektórzy mówią, że trochę jak kura wygląda, tylko ma imponujące kolory, bo pawie należą do ptaków grzebiących i do rodziny kurowatych, więc no cóż, no z kurami mają też sporo wspólnego. A co na temat tych ptaków wiedzą dzieci? Oczywiście nasza niestrudzona reporterka Julka Rozbiecka postanowiła to sprawdzić.
1: Jesteśmy ze szkoły imienia Polskich Mistrzów Olimpijskich w Skarszewie Włościańskim. I zaraz wam trochę opowiemy o pawiu. Paw swoje ciało ma takie niebieskie, a pióra to ma takie różnych kolorów, z takimi oczkami.
2: Krzyczy głośno, ale ja tego nie potrafię powtórzyć. Ma takie płaskie pióra, wygładzone mega, ma dużo kolorów i też ma te takie kółka i one są takie złociste, lekko.
3: Pawie oczka, takie, tak to się nazywa. Takie kółeczko kolorowe. Widziałam pawia w zoo, który rozkładał ogon. Bardzo piękny. Zielono-niebieski. Paw krzyczał. Chyba był taki trochę smutny albo podirytowany, bo ktoś rzucał w niego jedzenie. Nie można rzucać w zoo niczym.
0: Gdybyście coś chcieli dodać, to zapraszam 22 645 20 55.

0: Rodzinny budzik, czyli poranne zgadywanie na dobre wstawanie.
1: Ja mam nadzieję, że zaraz radość wybuchnie w jakiejś rodzinie, jak uda wam się dodzwonić do Polskiego Radia Dzieciom. 22 645 20 55. Proszę się nie obawiać. Nie mamy tutaj bardzo trudnych zestawów pytań, tylko te trudne. Krasnoludki pomagają. Pytanie, odpowiedź, niespodzianka, fanfary, może jakaś piosenka do wybrania? Takie mam propozycje o poranku. Minęła 7:30, a my czekamy na dorosłego, który się z nami skontaktuje.

zacząć od budowy domu. Przystawiamy meble i wykorzystujemy wszystkie kołdry, poduszki, ciężkie albumy i encyklopedie. W gotowym domku

szyb. Brudnych ubrań nie odnosimy do specjalnego pojemnika, ale mieszamy z pustymi, dopiero co ułożonymi w szafie i rzucamy na podłogę. 4. Skarpetki trzeba wrzucać za piec, pod łóżko i za szafę, tak żeby sprawiały wrażenie, że ich w ogóle nie ma.

0: Rodzinny budzik, czyli poranne zgadywanie na dobre wstawanie.
1: Dodzwonił się do nas pan Robert i Zoe. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: No cześć. Pierwsze zasadnicze pytanie. Czy wy się chcecie spóźnić dzisiaj do szkoły, czy nie?
2: Tak.
1: A co na to pan, panie Robercie? A zaczynacie lekcję o 8?
3: O 7.30.
1: 7.30, no to już się spóźniliśmy.
3: No już się spóźniliśmy.
1: No właśnie. Dobrze.
3: Ale... Siedzimy na ławce właściwie.
1: Rozumiem.
3: Pod szkołą i widzimy klasę z okna.
1: Wspaniale.
3: Przez okno.
1: Możecie tam pomachać, powiedzieć, spóźnijmy się, bo jesteśmy w radiu. Wszystko możecie na mnie zgonić po prostu. I tak się umówmy.
3: No tak. To jednak ja będę tłumaczył.
1: No dobrze. Panie Robercie, bardzo się cieszę, że jednak zdecydowaliście się zadzwonić. Filip mi tutaj szepnął, że pierwszy raz dzwonicie. Tak. Tym bardziej się cieszę. No mamy tutaj taki zestaw pytań. Powiedzcie, wy już zjedliście śniadanie?
2: Nie, ja nie.
3: Jeszcze nie.
1: Jeszcze nie. No dobrze. No bo moje pytanie dotyczy śniadania pawia, bo dzisiaj o pawiach rozmawiamy. Trzeba by było zjeść. No, ja wam też oczywiście polecam, żeby jak najszybciej, jak to będzie możliwe. Ja też jeszcze nie zjadłam śniadania, więc wszystko rozumiem, bo poranki są szalone. Ale jakbyśmy mieli takie śniadanie przygotować dla bohatera naszego dzisiejszego poranka, no to co by to mogło być? Mam takie dwie zagadki najpierw. Chcecie spróbować?
2: Tak.
1: Dobra. No to pierwsza zagadka dotyczy takiego stworzonka. Jego domkiem muszelka, jego postać niewielka, choć na głowie ma dwa spore rogi, to się nimi nie broni. W swoim domku się chroni lub odpełza z pomocą swej nogi.
2: Ja wiem. Ślimak.
1: Brawo. No niestety na talerz dla pawia najpierw wskakuje ślimak, bo podobno lubią. No tak, dokładnie. A teraz mamy taką zagadkę związaną z drugim stworzeniem, które też jest przysmakiem pawia. W ziemi pełznie, w ziemi drzemie, stale żuje tylko ziemię. Kiedy kropel dżdżu nie zliczę, wtedy wyjdzie na ulicę.
2: Dziownica.
1: No pięknie. Nie ma pan w ogóle szans, panie Robercie.
3: No w... jeszcze lektury tak się odnajdywały, nie? W domu, dobrze.
1: Tak. Dokładnie. A jak myślicie, co tam jeszcze można by było dorzucić? Oprócz...
2: Ziarno.
1: Ziarna, świetnie. Pszenicę i kukurydzę i jęczmień. A chlebek? Tak czy nie? To podchwytliwe. Nie, nie.
2: Może zaszkodzić.
1: Jasne, nie dajemy ptakom chleba. Ale ziarenka to i owszem, jakaś zielenina, owoce podobno też czasami pawie zjadają. No i te dżdżownice, wspomniane ślimaki. Chociaż i chapną czasami małą jaszczurkę czy żabę. Też się podobno tak zdarza. A znacie jakieś powiedzonko związane z pawiem? Czasami się mówi, że ktoś jest, i tu kilka kropek, jak paw.
3: Dumny.
1: Tak. A jak myślicie, skąd to się mogło wziąć, że ktoś dumny jak paw?
2: Bo pawie to są dostojne ptaki.
1: To prawda. Jak tak kroczą, to mają wysoko te łebki podniesione, a jak rozłożą ogon, to wyglądają, jakby byli królami wśród ptaków. Pięknie, brawo!
3: Dziękuję.

0: Gratulujemy. Wysyłamy niespodziankę. Dokąd?
1: Do Starych Bielic pod Koszalinem.
0: A to bardzo proszę, już tutaj zaraz zapakujemy niespodziankę i niech do was frunie.
1: Super,
0: macie plany na weekend? Ten upalny niezwykle?
1: Gdzie wyjedziecie?
2: No, w niedzielę to mamy piknik.
1: Mamy piknik.
0: No. O, wspaniale.
2: Tak, dzisiaj.
0: Wspaniale. No, zapowiada się naprawdę upalny weekend, tak ponad 30 stopni Celsjusza, to trzeba będzie się tam pewnie też schłodzić i ochronić przed słońcem w pewnym momencie. Ale życzę wam przede wszystkim wypoczynku.
1: Dziękujemy pięknie, dziękujemy.
0: No i pozdrowienia, pozdrowienia serdeczne. A chcecie wy, państwo, kogoś pozdrowić? Zoe, panie Robercie?
2: Tak. Szkołę sportową numer 1 i moją całą klasę, drugą psę, tak. Moją całą rodzinę, panią i krasnoludki.
1: Panią redaktor.
0: Pięknie, tak. Pięknie dziękuję.
1: I ja też pozdrawiam i moją żonę, która na pewno jest szczęśliwa, że się dzisiaj spóźniliśmy.
0: Ale to w słusznej sprawie. W słusznej sprawie. Jesteście usprawiedliwieni. Oczywiście. Tak, także my też pozdrawiamy szkołę i pozdrawiamy nauczycielkę bądź nauczyciela bardzo serdecznie, bardzo się kłaniamy nisko.
1: Dziękujemy pięknie w takim razie.
0: I do usłyszenia, mam nadzieję, kolejnym razem.
1: Do usłyszenia.
3: Ma chère mademoiselle, z ogromną dumą, tudzież z przyjemnością, witamy panienkę. A teraz prosimy do stołu. Panienka wygodnie sobie zasiądzie, a nasza kuchnia przedstawi jej obiad.
4: Gościem bądź, gościem bądź, sprawdź obsługę naszą, siądź. Weź serwetkę, my w ukłonach wokół się będziemy giąć. Zupa dnia, z ostrych sos, służyć tutaj to nasz los. To jest pyszne, jeśli raczysz, skosztuj, uwierz, spytaj, naczyń, śpiewać.

dzik zamówimy w chwilę dwie. Porzuć strach na stół, racz spojrzeć, oto bankiet, patrz. Lęk i nuda precz znikają, gdy nas srebra zabawiają, żartów i świetnie.

0: gościem bądź, smutki z serc umiemy zdjąć.
1: Gościem bądź, gościem bądź, gościem bądź.
0: Wszystko męczy, nuży, gdyś służącym co nie służy, w jednej chwili zniknął cały życia sens. Były kiedyś dni wspaniałej służby, lecz przepadły, odpłynęły hen. Niepotrzebni, zakurzeni, 10 lat już rdzewiejemy, zamiast ćwiczyć styl i doskonalić fach. Cały Boży dzień leżymy w zamku, grubi i leniwi, lecz umiemy wciąż zadziwić.
2: Oto gość, oto gość! Zbawi nas.

15 minut zostało do godziny 8. Kto z Państwa chciałby się jeszcze spóźnić do szkoły albo do pracy? To mam taki pomysł. Można do nas zadzwonić i tym razem zawalczyć o bilety do Teatru Maska. Teatr Maska mieści się w Rzeszowie, a spektakl, na który zapraszamy, nosi tytuł Nie skakać na bombę. I to jest podwójne zaproszenie na spektakl grany 21 czerwca o godzinie 16:30. Przygotujcie się na pełną humoru, wzruszającą i absolutnie nieprzewidywalną opowieść o przyjaźni dwóch nietuzinkowych bohaterek, mianowicie ślepej kury i kulawej kaczki. Bohaterki, wędrując po okolicy, wyobraźcie sobie, że trafiają na basen, na który wstęp mają tylko kaczki. Skandal? No w rzeczy samej. Bo dla przebojowej kury to jest sygnał, że trzeba jednak zawalczyć o to, żeby na basen wejść. A poza tym dla tej kury konkretnej nie ma rzeczy niemożliwych. Więc z niezłomną determinacją toruje sobie drogę. Wchodzi na basen, rzecz jasna, a co więcej zyskuje sympatię początkowo nieprzychylnych kaczek. Ba, z czasem zostaje ratowniczką. No, ale to całe bycie w centrum uwagi trochę jednak uderza jej do głowy. Jak potoczy się ta historia? Jeżeli chcecie zobaczyć spektakl w lekkiej, satyrycznej formie, poruszający ponadczasowe tematy związane i z akceptacją, i z lojalnością, ale także poświęceniem, to zapraszamy do Teatru Maska w Rzeszowie. A żeby zdobyć podwójne zaproszenie, przypomnę raz jeszcze na 21 czerwca na godzinę 16:30, to trzeba szybciutko dodzwonić się do nas pod numer 22 645 2055 i odpowiedzieć na pytanie. A pytanie dotyczy stylu pływackiego, no bo skoro jesteśmy na basenie, to popływajmy troszkę. Stylu, w którym występuje w nazwie pewne zwierzątko. No, mam nadzieję, że nie będziecie mieli problemu z odpowiedzią na to pytanie. Czekam na pierwszą osobę, która się ze mną skontaktuje.

0: Polcie chce zajrzeć na basen i zobaczyć ślepą kurę i kulawą kaczkę, tak? Cześć,
1: tak.
0: Polciu.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Byłaś już w Teatrze Maska?
1: Chyba nie.
0: To bardzo dobrze. Będzie okazja, żeby się wybrać do teatru. A ty już potrafisz pływać?
1: Potrafię.
0: A znasz jakiś styl pływacki, w nazwie którego występuje zwierzątko?
1: Piesek.
0: No pięknie, można pływać pieskiem. Ja prosiłam tylko o jedno, więc już teraz gratuluję. Ale chwilkę temu przypomniało mi się, że można też pływać żabką, prawda?
1: Tak.
0: I delfinem można też pływać. Sporo jest takich ciekawych nazw. A ty jakim stylem lubisz pływać najbardziej?
1: Żabką.
0: Żabką, to tak jak ja. To jest mój ulubiony styl. Żabka, taka kryta żabka, że tam chowa się regularnie głowę pod wodę. A powiedz, moja droga, czy ty lubisz chodzić na basen? Albo w jakim zbiorniku lubisz pływać najbardziej tą żabką?
1: Lubię chodzić na basen.
0: A wybierasz się nad wodę w najbliższym czasie, żeby popływać?
1: Tak.
0: Piękny weekend.
1: Bo czasami miałam też zajęcia.
0: Ach, no to ty pewnie już świetnie tą żabką pływasz, skoro chodziłaś na zajęcia. No a teraz będziesz mogła zobaczyć, co się wydarzy na basenie, na którym są tylko kaczki i jedna ślepa kura, ratowniczka. Świetna jest scenografia tego spektaklu. Ja oglądałam zdjęcia, więc mam nadzieję, że ci się spodoba. Kaczki mają takie śmieszne koła ratunkowe. Przekazujemy ci podwójne zaproszenie, bardzo się cieszę. A chcesz kogoś pozdrowić?
1: Tak.
0: Bardzo proszę.
1: Mamę, tatę, wujku, mojego brata na wycieczce i całą klasę.
0: Pozdrawiamy i życzymy wszystkiego dobrego. Wybierasz się teraz do szkoły?
1: Tak.
0: No to dobrego dnia. I dużo słońca ci wysyłamy. Pa, pa. Do usłyszenia.
2: Dziękujemy. Dobrego dnia.
0: Dobrego. Pozdrawiam.

5 minut zostało do godziny 8. Na momencik odpływamy od tematu związanego z pawiem, żeby opowiedzieć wam o pikniku, jaki odbędzie się w przyszłym tygodniu, w weekend w Krakowie. Piknik pod hasłem Przystanek Młody Miłosz w ramach festiwalu Czesława Miłosza. Jest wspaniale zorganizowana przestrzeń dla troszkę młodszych czytelników. W programie głównym między innymi botaniczne warsztaty z Jolą Richter-Magnuszewską. No, chyba nie trzeba więcej dodawać, bo to będzie wspaniałe wydarzenie. W sobotę 27 czerwca przy Festiwalu Miłosza Przystanek Młody Miłosz od godziny 11. Od 12.30 między innymi też literacki talk show z nominowanymi do nagrody Literacka Podróż Hestii. Literacka Podróż Hestii to jest taki konkurs literacki, do którego są nominowane najlepsze tytuły. W ten najbliższy weekend w Sopocie odbywa się spotkanie z autorami książek. Weronika Wawrzkowicz to spotkanie prowadzi, więc też jeżeli jesteście nad morzem, to proponuję wytropić to wydarzenie, bo w tym roku, no jak co roku tak naprawdę, wspaniałe książki i autorzy są nominowani. A literacki talk show w Krakowie z udziałem Cezarego Harasimowicza, Krzysztofa Łapińskiego, Katarzyny Ryrych, Mani Strzeleckiej, Agnieszki Wolny-Hamkało, a talk show poprowadzi na pewno, jak zawsze, wspaniale, z dużym poczuciem humoru, Szymon Kloska. Zapowiadany jest też wykład Michała Rusinka, potem swobodne czytanie na trawie, na kocykach, a od 16 poetycki mecz badmintona Dzieci kontra poeci. Będą też strefy działania, czytania, oglądania i słuchania. W ramach tych stref warsztaty z Biblioteką Kraków i z Radiem Kraków i Wielki Pokój do rysowania, no a także plenerowa czytelnia Biblioteki Kraków, strefa literacka Podróży Hestii i ostry dyżur literacki. Co więcej, proszę Państwa, będziemy także jako Polskie Radio Dzieciom prowadzić audycję z tego wydarzenia zarówno w sobotę, jak i w niedzielę. Między godziną 10 a 12 zapraszam bardzo, bardzo serdecznie. Jeżeli będziecie mieli ochotę troszkę wcześniej do nas dotrzeć, to będzie nam bardzo miło, bo wszystkie strefy startują od godziny 11, a my od 10 w specjalnym wydaniu poranka będziemy zapowiadać to, co się wydarzy, no i także zapraszać oczywiście na poszczególne wydarzenia w towarzystwie znakomitych gości. No na pewno do strefy sportowo-wyczynowej przyciągnie was Kocia Szajka, bo między godziną 11 a 17 odbywać się będzie literacka gra parkowa. Także dużo, dużo wspaniałości. W niedzielę też teatry lalkarskie z teatrem Groteska i haftowanie z żywą pracownią. Będzie też wielki pokój do rysowania. No i spotkania między innymi z Małgorzatą Mikulską, Aleksandrą

wnuk, to będą takie spacery dźwiękowe, no i spotkania z Danielem Delaturem, Anią Onichimowską, Janną Olech, Martą Ruszkowską i literacki talk show również w niedzielę. Proszę zajrzeć koniecznie na stronę internetową, no i mam nadzieję, że spotkamy się

0: Autopromocja.
1: Czemu w studni woda dudni?
2: Czy na diabelskich skrzypcach na pewno gra diabeł?
3: A burczy bas na pewno burczy basem?
4: Odpowiedzi znajdziemy w źródełku.
5: A co jeszcze w audycji?
1: Ciekawe wydarzenia.
2: Wartościowe książki.
6: I niepowtarzalne nagrody.
4: Posłuchamy też opowieści.
5: Usłyszymy dawne melodie.
2: Porozmawiamy na żywo z ciekawymi gośćmi.
1: I z wami.
7: Na wędrówkę po świecie dawnej wsi w każdą niedzielę od 11:00 zapraszają
2: Jolanta Kossakowska,
5: Monika Gigier,
4: Patrycja Cisz,
1: Mateusz Dobrowolski
7: i Piotr Piszczatowski.
0: Autopromocja. Poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
8: Minęła 8:00. Martyna Huderska i Filip Górski. Zapraszamy na drugą poranną godzinę audycji.
9: Chyba każdy z was już słyszał o Kolumbie.
10: O Kolumbie każdy coś powiedzieć umie.
11: O Kolumbie wyrażamy się z zachwytem.
9: Kolumb Krzyś to ten, co odkrył Amerykę.
12: Amerykę?

0: Szukał Krzyś nowego szlaku, więc popłynął nie na wschód, tylko na zachód.
1: Rozumował, skoro ziemia jest jak piłka, to do Indii musi dróg prowadzić kilka.
2: Szlaków kilka.

0: że odkrył Indię, tak był przekonany, że tubylców nazwał Kolumb Indianami.
1: Jest więc sporym nadużyciem i wyprykiem twierdzić, że to Kolumb odkrył Amerykę.
2: Amerykę?
1: Tak, tak, Amerykę!

5,5 minuty po godzinie 8. Tak zrobiło się nam błogo na pokładzie Santa Marii. To była piosenka pochodząca ze spektaklu Wanna Archimedesa, a w tej godzinie będzie błogo, proszę Państwa, i mogę Wam to obiecać. Za sprawą płyty, o której będziemy dzisiaj rozmawiać, płyta Piff Paff dla różnych dzieci z takim pięknym pawiem na okładce. W studiu pojawi się już niedługo dziewczyna, która będzie nam opowiadała o tym projekcie, no i o poszczególnych piosenkach. Przytoczymy też teksty, które są bardzo ciekawe. Na płycie znalazła się i dżdżownica, i piosenka O dniu który, i pływamy po mym oceanie, i huśtamy się na huśtawce, jeździmy na rowerze, zajrzymy na piknik i rozpalimy ognisko i będziemy dzwonić. No, może nie zagramy kołysanki na dobranoc, to Wam zostawię na deser. Szczególnie tym osobom, które dzisiaj zdobędą tę płytę. A płyta jest też bardzo ciekawie wydana, bo mamy tutaj 13 kolorowych piosenek do śpiewania, muzykowania i oglądania. O szczegółach porozmawiamy sobie w tej godzinie. A zatrzymując się jeszcze na moment przy samym pawiu, no jest to bez wątpienia jeden z najpiękniejszych ptaków. Trudno to podważyć, ale w kulturach bardzo ciekawie jest postrzegany, ponieważ w zależności od tego, o jakim gatunku mówimy, w różnych zakątkach świata ma różną symbolikę. Jest kilka gatunków pawi, bo mamy i pawia indyjskiego, inaczej nazywanego niebieskim czy też zwyczajnym. To pavo cristatus. Jest paw złoty, inaczej nazywany jabajskim czy też zielonym, pavo muticus. Jest paw kongijski, afropavo congensis i paw szmaragdowy, czyli krzyżówka pawia indyjskiego i pawia złotego. No to, co najbardziej charakterystyczne, to ten słynny pawi tren, prawda? Czyli pióropusz składający się, jak myślicie, z ilu bajecznie kolorowych piór o tych charakterystycznych, mieniących się pawich oczkach. To właśnie one tworzą często oryginalne wzory. Co ciekawe, wśród pawi spotyka się czasem odmiany białe, pstrokate, a nawet czarne. Ale zatrzymajmy się na moment przy tej liczbie. Jak myślicie, ile piór można znaleźć w pawim ogonie, w pawim trenie pióropuszu? 22 645 20 55 numer telefonu do studia, a ja czekam na pierwszego sprytka, który spróbuje to policzyć.

0: 12 minut po godzinie 8. Milo się do nas dodzwonił. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Mój drogi, jak myślisz, ile piór może być w pawim ogonie? Masz jakiś pomysł?
1: 100.
0: 100? Jesteś bardzo blisko, bo podobno około 150, ale to jest tak plus minus, więc no... Myślę, że możemy zaliczyć taką odpowiedź bez dwóch zdań. Czy ty widziałeś kiedyś Milo Pawia?
1: W zoo.
0: Podoba ci się ten ptak?
1: Tak.
0: Tak, może być. Ale tak czuję, że to nie jest twoje ulubione zwierzę.
1: Nie.
0: Nie. A jakie jest ulubione?
1: Lampart.
0: Lampart. Filip, my chyba dawno nie mówiliśmy o lampartach w poranku, co? Chyba trzeba taki temat przygotować. A
1: no,
0: dlaczego
1: tak.
0: Lampart? Dlatego, że jest taki szybki?
1: Tak.
0: Mhm. Czyli ty stawiasz na szybkość, Milo.
1: Tak.
0: A gdybyśmy poszukali jeszcze jakichś innych takich szybkich zwierząt, najszybszych na świecie? Strusie podobno bardzo szybko biegają. Ja tego jeszcze nie sprawdziłam, ale może...
1: Tak, też kojarzę.
0: Mhm. No, to może my się przyjrzymy w którymś poranku wakacyjnym takim najszybszym zwierzętom. Ja sobie zanotowałam ten temat. A szczerze mówiąc, w ogonie pawia to jeszcze nigdy nie policzyłam tych piór i zdaje się tutaj na naukowców, którzy właśnie mówią, że około 150 można ich znaleźć w ogonku. No, pozdrawiamy wszystkie pawie serdecznie i ciebie przede wszystkim pozdrawiamy. Masz jakiś plan na dzisiaj? Co będziesz robił w czwartek?
1: Idę do szkoły i idę na basen.
0: O, to dobry plan. Lubisz chodzić na basen?

0: masz ulubiony styl pływacki? Bo dzisiaj troszkę też o tym rozmawialiśmy w poranku.
1: Tak, mam.
0: Jaki to styl?
1: Kraul na plecach.
0: O, brawo. Lubię. Ja się nigdy nie nauczyłam dobrze pływać kraulem. A ty chodzisz na lekcje pływania?
1: Tak.
0: Mhm. Przydają się takie lekcje?
1: Tak.
0: Oto technikę człowiek szlifuje, prawda? To wie, jak układać ręce, żeby sprawniej
1: tak,
0: pływać.
1: Trudno jest czasami pływać.
0: No, rozumiem cię dobrze, bo ja z tym kraulem to już oj, tyle lat wojuję, jeszcze się nie nauczyłam. Też przydałyby mi się chyba jakieś lekcje kraula. A w którym zbiorniku wodnym, że tak powiem, lubisz pływać najbardziej? W morzu, na basenie, czy może w jeziorze albo rzece?
1: Chyba w morzu.
0: Ja też bardzo lubię. Choć też nie jest to łatwe, szczególnie jak są większe fale. A wybierasz...
1: Dlatego lubię, bo są fale.
0: Ach, ja też lubię przeskakiwać przez fale bardzo. A wybierasz się w tym roku nad morze?
1: Nie wiem, ale chyba nie.
0: Mhm. A jakieś inne plany już są? Czy na razie jeszcze te plany się układają?
1: No, jedziemy na Mazury i chyba do dziadku.
0: No to cudnie. No to życzę ci wspaniałych wakacji, chociaż mam nadzieję, że jeszcze będziemy mieli okazję przed wakacjami się spotkać w Polskim Radiu Dzieciom. Albo porozmawiać przez telefon, a może nas odwiedzisz, kto wie? Bo słuchacze też czasami do nas przyjeżdżają. W jakim mieście mieszkasz?
1: W Warszawie.
0: Och, no to jesteśmy bliziutko. No to powiem śmiało, Milo, nie tylko do usłyszenia, ale też mam nadzieję do zobaczenia. A chcesz kogoś pozdrowić?
1: Tak.
0: Bardzo proszę.
1: Mamę, tatę, brata, całe Polskie Radio Dzieciom i całą rodzinę i klasę.
0: Bardzo dziękujemy i pozdrawiamy. Dobrego dnia, do usłyszenia.
1: Dziękuję.
0: Pa, pa. Dziękuję.

0: Obiecywałam, że dzisiaj będzie pięknie, muzycznie i kojąco. I mam nadzieję, że poczuliście to, słuchając piosenki o dniu, który. Bo w studiu pojawiła się już Aga Kiepuszewska. Pif paf. Witam cię serdecznie, Aga.
1: Dzień dobry Martyno, dzień dobry Państwu.
0: Jak rozmawiałyśmy ostatnio o tej płycie, w poranku, w takim szerszym gronie, to ja nie przypuszczałam, że tak pięknie ta płyta będzie wyglądała, bo widziałam tylko projekty, a teraz trzymam w dłoniach to wydawnictwo z tak pięknym, zjawiskowym pawiem na okładce, niezwykle malowniczym. No proszę Państwa, wiemy, że pawie są ptakami wyjątkowymi, takimi królewskimi, ale ten no, wygląda bardzo baśniowo. Gratuluję Wam tej płyty wspaniałej.
1: Dziękujemy.
0: Będziemy dzisiaj, i nie tylko dzisiaj, grać piosenki. Ja się też uważnie od 6 rano wsiadłam do samochodu o 6 i już sobie odpaliłam tę płytę i wsłuchiwałam się w teksty. Bardzo mnie złapało za serce to, co usłyszeliście przed momentem. No, ale też huśtawka, no bałagan jest świetny. No w zasadzie w każdej piosence można znaleźć coś dla siebie na bardzo konkretny nastrój.
1: Tak, to prawda. To zasługa Eli Madreiter, autorki tekstów i właśnie autorki tych ilustracji pawia na okładce i w ogóle całego projektu. Ela oprócz tego, że właśnie jest tekściarką, ilustratorką, od 20 lat w Baden pod Wiedniem prowadzi atelier dla dzieci plastyczne. I wprowadza je w arkana sztuki właśnie poprzez no, różne techniki plastyczne, techniczne, tematy. No jest wulkanem pomysłów. No i cieszę się, że nasze drogi się zetknęły, no bo gdyby nie Ela, to nie miałabym możliwości skomponować tych piosenek.
0: No tak, bo ilustracje, projekt graficzny Ela Madreiter, teksty piosenek, no ale muzyka twoja.
1: Muzyka moja, ale też
0: śpiewasz.
1: Tak, ale też jakby tutaj ogromna zasługa jest Nikoli Kołodziejczyka, który zrobił fantastyczne aranże na zespół, który zebrałam, który sobie wymarzyłam. I te aranże właśnie, one też dodają takiego blasku, zaskakują i wydaje mi się, że to jest chyba taka wartość dodana też dla dzieciaków, które jednak i lubią się poruszać, więc tam nasz perkusjonista Michał Pękosz daje czadu, potem czaruje na handpanach. No właśnie to zestawienie instrumentalne też jest bardzo ciekawe. Wszyscy śpiewamy na tej płycie, więc te koncerty też są bardzo takie no, rozśpiewane.
0: Aga, która jest w studiu, ale to jeszcze wymieńmy. Nikola, to też już padło, Kołodziejczyk. Kasia Białorucka na fletach poprzecznych. Szymon Białorucki, puzon i baryton marszowy. Kasia Szetela-Pękosz, skrzypce i śpiew. Maciej Szczyciński, kontrabas. No też, tak jak wspomniałaś, podśpiewuje. No i Michał Pękosz na instrumentach perkusyjnych i handpanach. No wspaniale, proszę Państwa, to się wszystko prezentuje. Masz swoją ulubioną piosenkę?
1: Zmienia mi się to. Właśnie o dniu, który chciał się wszystkim podobać, to jest aktualnie moja.
0: Aha.
1: No i cieszę się też właśnie, że te piosenki przemycają takie no, aktualne dla nas tematy. Czyli to, że nie musimy się wszystkim podobać. To są też dylematy dzieci. Ja mam 8-latka w domu, więc... No właśnie, często rozmawiamy na ten temat, że czy on musi być lubiany przez wszystkich, czy on musi lubić wszystkich. No i ta piosenka jest takim przyczynkiem do tego, żeby właśnie można było

0: zagaić.
1: No, w każdej piosence rzeczywiście można znaleźć temat do rozmowy albo do zachwytów po prostu nad codziennością i nad takimi małymi, drobnymi sprawami, nad którymi no może się nie zastanawiamy na co dzień, albo nam gdzieś tam umykają naszej uważności, bo o uważność trudno i o zatrzymanie, a to takie właśnie piosenki na zatrzymanie. Za chwileczkę zagramy wam kolejną, no i będziemy też z Agą zapraszać po pierwsze na koncerty, szczególnie na ten najbliższy koncert, który odbędzie się już w niedzielę w Katowicach. Będziemy mieli dla was zaproszenia rodzinne, więc jeżeli jesteście mieszkańcami Katowic
0: albo Śląska,
1: macie blisko, macie czas, wierzę, że tak, bo weekend zapowiada się pięknie, upalnie i dość leniwie, ale Aga mnie tutaj uspokoiła, że pogoda na pewno nie będzie miała wpływu na to, co wydarzy się podczas koncertu, bo jest przestrzeń tak wspaniale zaopiekowana, że niezależnie od tego, czy skwar, czy deszcz nawet przelotny, to nikt nie będzie musiał uciekać z kocykiem.
0: Tak, czy letnia burza. Myślę, że organizator Miasto Ogrodów no tak cudownie to przygotuje, to zaplecze, że będzie wszystko okej. Okay. Także widzimy się na placu Sejmu Śląskiego 2 w Katowicach, przy dawnej siedzibie NOSPR-u. No nie możemy się doczekać, występujemy w pełnym składzie. Tym razem zagra z nami na instrumentach klawiszowych Marcel Baliński, którego państwo może znacie z zespołu Współgłosy, jest taki chór. Tak, także Marcel wyjątkowo z nami zagra ten koncert.
1: No to może nie będziemy zwlekać, tylko zaprosimy was do telefonowania albo do pisania, jeżeli chcecie wybrać się na koncert zespołu Piff Paff w Katowicach w najbliższą niedzielę, to proszę do nas zadzwonić pod numer 22 645 20 55 albo piszemy na adres dzieci@polskieradio.pl. Nie wiem, czy jakieś zadanie wymyślimy naszym słuchaczom, może coś zanucą.
0: No nie wiem, czy znają nasze piosenki, bo są świeże, ale to podpowiem, że w streamingach też państwo możecie znaleźć piosenki. One są nawet w dwóch albumach zamieszczone, nawet w wersji karaoke, także gdyby dzieci chciały gdzieś na jakimś konkursie
1: bardzo dobry
0: je zaśpiewać,
1: pomysł.
0: To jest taka możliwość. No a też dzisiaj do studia przyniosłam płyty, podpisałam je, więc też z przyjemnością podarujemy słuchaczom Polskiego Radia Dzieciom. No zresztą Polskie Radio Dzieciom to jest takie nasze ukochane radio i mi się wydaje, że gdyby w ogóle tego radia nie było, to ja nie wiem, czy ja bym te piosenki napisała. Przyrzekam ci, Martyna, bo z moim synem, kiedyś jeździliśmy do przedszkola, codziennie odpalaliśmy Polskie Radio Dzieciom w drodze i ja tak sobie myślałam, marzyłam o tym, żeby nasze piosenki zabrzmiały tutaj, w Polskim Radio Dzieciom. Naprawdę.
1: No i to jest moment, w którym zdarza mi się rzadko, ale jednak za nie mówić. Mam takie, wiesz, ciareczki na całym ciele i no, wszystkie tutaj włoski mi stanęły, także bardzo ci dziękuję za te słowa. No, a my z radością te piosenki gramy, bo ja często podkreślam, że nie ma dużo takiej muzyki. Wielka literka T na początku i bardzo jej brakuje. Więc może zaproponujemy teraz kolejną? Wybierzesz?
0: No to może jeszcze Skąd się biorą sny. Ja dzisiaj miałam ciekawy sen i o tych snach może. To jest numer 5, Skąd się biorą sny.
1: No właśnie tutaj szukam, czy już nam wskoczył. Jest, oczywiście. Też mi się bardzo ta piosenka podoba i bardzo do mnie przemawia. Ja ostatnio łapię sny i zapisuję. I też polecam. Takie łapanie i zapisywanie to nie jest łatwe. Bardzo szybko te sny uciekają. Trzeba mieć przygotowany notesik i długopis obok poduszki, żeby zanotować. No i potem długo z nami zostają i możemy sobie też o nich rozmawiać i rozmyślać. No to posłuchajmy, skąd one się biorą?

0: Skąd się biorą sny kolorowe? A skąd czarno-białe? Czy maluje je ktoś? Będziemy sobie dzisiaj na te pytania odpowiadać. I nie tylko dzisiaj, bo jak będziecie słuchać tych piosenek, to te teksty będą w was pracować. Dodzwonił się do nas Piotr. Dzień dobry, Piotrze, witamy cię. Ja już wiem, bo Filip mi szepnął, że nie dasz rady wybrać się na koncert. No i oczywiście rozumiem, ale może chciałbyś zabrać płytę zespołu Piff Paff do domu.
1: Tak?
0: A skąd do nas dzwonisz? Z jakiego miasta?
1: Teraz z podróży. Nie wiem, gdzie jestem.
0: Ach, teraz dziś
1: koło
0: tam...
1: Koło Gorzowa.
0: Koło Gorzowa. Przemieszczasz się. Rozumiem. A jedziesz do szkoły?
1: Nie, jadę na morze.
0: Już wybierasz się na wakacje? No, powiem ci, że odrobinkę ci zazdroszczę. A do jakiej miejscowości pędzisz?
1: Do Grzybowa.
0: Do Grzybowa. Ale będzie wspaniały weekend. Takie słońce cię przywita nad morzem. Cudownie. To polecamy do słuchania podczas drogi piosenki. Piff Paff dla różnych dzieci. Bo oczywiście płytę wysyłamy i ona pewnie, no, to chwilkę to zajmie, zanim do ciebie dotrze, ale tak jak Aga wspomniała, na różnych platformach streamingowych te piosenki są, więc możesz sobie już tam podsłuchiwać po drodze. A powiedz, czy ty lubisz śpiewać albo grać?
1: Tak,
0: A grasz na jakimś instrumencie?
1: Tak, gram na fortepianie.
0: A jakie piosenki lubisz? Podśpiewujesz też? Akompaniujesz sobie czasami?
1: Raczej nie.
0: Raczej nie. Będziesz mógł też spróbować zagrać te piosenki, jakie znalazły się na płycie, bo do płyty jest dołączona taka piękna książeczka, a w książeczce są nuty. Więc może rozpracujesz te nuty i sobie zagrasz. Może zaśpiewasz, jak będziesz miał ochotę, a jak nie, to może ktoś inny zaśpiewa. W takim razie płytę wysyłamy i Piotruś nam zniknął. Pozdrawiamy cię, Piotrusiu, serdecznie.
2: Pozdrawiamy, Piotrusiu.
0: Coś pewnie podczas zasięg. Drogi zasięg, tak. Niestety zgubił, ale płyta się nie zgubi. Płytę wysyłamy do miejsca zamieszkania Piotrusia, a na was czekają jeszcze zaproszenia na koncert. To może, Ago, przypomnijmy, gdzie i kiedy.
2: W niedzielę najbliższą, 21 czerwca w Katowicach, mieście Ogrodów, przy Placu Sejmu Polskiego 2. Zagramy w pełnym składzie nasze wszystkie piosenki z płyty.

0: Więc przybywajcie z dziadkami, z rodzicami, z kolegami, przyjaciółmi, ciociami, wujkami. To jest taki wielopokoleniowy koncert, bo każdy w tych tekstach i melodiach może wziąć coś dla siebie. Zagraliśmy już tych koncertów trochę, więc wiemy, nie ściemniamy. Tak jest, że one i bawią, i wzruszają, i dorosłych, i dzieci.
1: A jak się czujecie na tych koncertach?
0: No wspaniale, bo my się też super bawimy i to jest w ogóle no, naprawdę wspaniały czas dla nas. No, kochamy robić to, co robimy. No i też ten skład tak ludzko jest wspaniale dobrany, że no, jesteśmy taką rodziną piw-pafa, naprawdę.
1: A jeździcie takim jednym wielkim autobusem? Czy każdy swoim wehikułem?
0: Trochę każdy swoim wehikułem. No Marcel musi dojechać pociągiem, bo on ma ponad 2 metry i w aucie się męczy, więc to jedzie pociągiem. Poza tym no, mamy dużo instrumentów, więc też nie zapakowalibyśmy się chyba nawet w busa. Jednak 3 handpany, perkusjonalia, kontrabas, instrument klawiszowy, skrzypce, no flety, puzon to już mniejsze, ale mimo wszystko no, są to gabaryty.
1: To za moment wrócimy do muzykowania. Dodzwoniła się do nas Zosia. Witamy, Zosiu. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Czy ty też masz chrapkę na płytę? Czy chciałabyś się też wybrać na koncert?
2: Tak.
1: A mieszkasz w Katowicach?
2: Nie.
1: Nie. A jest szansa, że na koncert też dotrzesz?
2: Nie wiem.
1: Nie wiadomo. A z jakiego miasta do nas dzwonisz?
2: Nie wiem.
1: Przyjedziecie, mama mówi, tak?
2: Przyjedziemy.
1: Dziewczyny, no jakże się cieszę. A Aga jak się ucieszyła, jak się rozpromieniła od razu. Ja wam zazdroszczę, bo ja raczej no, w ten weekend do Katowic boję się, że nie dotrę, ale mam nadzieję, że Piw-Paw zagra tutaj gdzieś bliżej i będę miała szansę posłuchać, a wam już zazdroszczę, dziewczyny. No i myślę, że płytę też wam wyślemy, tak żebyście już może podśpiewywały też te piosenki.
2: Dobrze.
1: Razem z zespołem.
0: I zgarnę autografy po koncercie całego zespołu.
1: A lubicie śpiewać?
2: Tak.
1: Zosiu, a twoja ulubiona piosenka? Co ty tam podśpiewujesz najczęściej?
2: Dobra.
1: Powtórzysz, przepraszam, bo ja nie dosłyszałam.
2: Duża.
1: Ach, dużo, po prostu.
2: Aha.
1: Rozumiem, to zależy pewnie od nastroju, tak? Od pory dnia.
2: Tak.
1: Ja też sobie różne rzeczy podśpiewuję, a dzisiaj sobie podśpiewuję i podsłuchuję Piw-Pafów. A masz jakieś pytanie do Agi? Może chciałabyś o coś zapytać, bo Aga muzykuje już od wielu, wielu lat i też prowadziła chór i uczy dzieci śpiewać i sama wspaniale śpiewa.
2: Nie.
1: A próbowałaś kiedyś napisać piosenkę?
2: Nie.
1: No to może zainspirują cię artyści.
0: To ja mogę
1: koncercie
0: powiedzieć, jak można pisać piosenki, jak ja piszę na przykład. Jak znajduję właśnie tekst, tutaj Ela mi podesłała te teksty, nagrywam dyktafon w telefonie i po prostu improwizuję sobie ten tekst, po prostu go śpiewam, czyli tak jak to robią dzieci, kiedy mają 2-3 lata, wymyślając swoje piosenki. I tak naprawdę ta pierwsza improwizacja to jest w ogóle jakiś pierwszy strzał jest zawsze najlepszy i to jest taka kanwa tej melodii, potem z tego dyktafonu spisuję sobie w nuty i zazwyczaj to zostaje. Potem jest to ubierane w aranż. Także polecam ci, Zosiu, tą metodę.
1: Zosiu, może spróbujesz po koncercie, jak wrócisz do domu, albo może być też tak, że wrócisz z którąś z tych piosenek, bo one tak nam wskakują do głowy, że potem je nucimy. Więc życzę ci dużo, dużo przyjemności w niedzielę. Płytę wysyłamy. A chcesz kogoś pozdrowić?
2: Tak.
1: Proszę.
2: Mamę, tatę, mojego psa i ten przedszkola i całą rodzinę.
1: I my pozdrawiamy i przyjemności ci życzymy. Do usłyszenia, papa.
2: Do usłyszenia.
1: I tak oto kolejna płyta powędrowała w dobre ręce. Niech się dobro niesie szeroko i też wybrzmiewa tak szeroko echem.

0: piwpafowych piosenek. A powiedz, dlaczego w ogóle nazywacie się Piwpaf?
1: Tą nazwę wymyślił Nikola, ale właśnie teraz tak sobie myślę, że to jego trzeba by zapytać. Ale my mieszkamy na wsi w ogóle i nasi sąsiedzi mają pawie. I te pawie lubią z nami dialogować, to znaczy z moim synem. On czasami z nimi wieczorami rozmawia. Nie widzi ich, ale one tak mają takie dosyć wysokie częstotliwości tego dźwięku i tam coś sobie wołają. Czasem w ogóle te zawołania tych pawi brzmią jak imię przyjaciela mojego syna, Leo. No i one krzyczą tak, Leo, Leo! I on im odpowiada. To jest w ogóle niesamowite. Może chodziło o te pawie, które u nas tam na wsi są.
0: Bardzo ciekawe wytłumaczenie. Tak. No, my dzisiaj próbowaliśmy łapać dźwięki pawi i zastanawiać się, o czym one mogą rozmawiać. No, nasza reporterka złapała taki. O.
1: To podobnie, tak podobnie tak brzmi, tak.
0: Ten wasz sąsiad?
1: Tak. Czasami ten sąsiad w ogóle zapuszcza się w ogóle na nasze osiedle, czyli musi pokonać tam pewnie kilkaset metrów. Próbowałam go złapać i zrobić mu zdjęcie, ale jest tak szybko się przemieszcza i biega, że no tylko kawałek filmiku nakręciłam. Ale to pewnie w łazienkach można się wybrać i tam się pozachwycać.
0: W łazienkach to one tak nie biegają szybko.
1: Tak, one tam się
0: tak
1: prezentują.
0: Tak, pokazują, jakie są piękne i ważne. Tak, żeby wszyscy je mogli podziwiać. Tak. Dokładnie tak właśnie jest. To może posłuchajmy kolejnej piosenki. A gdybyście mieli ochotę z nami porozmawiać, zadać Adze pytanie, to zapraszam do telefonowania 22 645 2055, tym bardziej, że mamy dla was jeszcze zaproszenia i na koncert, i płyta, może jeszcze jedna się znajdzie. Więc śmiało proszę próbować swoich sił. A co zagramy?
1: Huśtawkę czy rower? Co lubisz, Martyna, bardziej? Huśtać się?
0: Już tak. Czytasz w moich myślach, bo już sobie ustawiłam tę huśtawkę. No ale myślę, jak będzie rower, no to rower, to układ w kierunku gościa. Ale na huśtawce to zawsze.
1: No to huśtawka z solo skrzypcowym Kasi Szatali-Pękosz, którą pozdrawiam.
0: Cudownie, to fruniemy na huśtawce aż pod samo niebo.

0: ale się można rozpłynąć, słuchając tych waszych piosenek i tekstów, i w ogóle kompozycji. Huśtawka w górę i w dół, wszystko na pół. Bardzo mi to przypomina czasy dzieciństwa, ale ja uwielbiam się huśtać na huśtawce, nawet teraz, jak już jestem całkiem duża, ale jakoś te huśtawki z dziecięcych lat i trzepaki, i zjeżdżalnie, i ogniska, tutaj bardzo dużo dotykacie takich światów, do których wracają też pewnie często dorośli. No i właśnie z taką nutką nostalgii, jazzu, tych wyjątkowych instrumentów i takiego, no, połączenia zdecydowanie nietuzinkowego. Więc bardzo wam dziękuję za tą płytę. Potrzeba nam tego.
1: Dzięki.
0: Takiej muzyki. A powiedz, moja droga, jeszcze o tym twoim komponowaniu. Pomówiłaś troszeczkę, jak to wygląda, o nuceniu, o nagrywaniu, o tym, że powstają takie podwaliny i ten pierwszy pomysł jest potem szlifowany, taki jak diamencik. Masz jeszcze jakieś takie swoje, na przykład, miejsca, do których wracasz, w których dobrze ci się tworzy?
1: Właściwie to dobrze mi się tworzy, jak ja się napełnię czymś. Czyli na przykład no, lubię przebywać w naturze, czyli jakieś wędrówki górskie albo pobyt nad morzem. W ogóle natura mnie tak jakoś napełnia i te obrazy zostają we mnie, i doświadczenia, zapachy. Potem jak wracam do domu, to jakby no... To jest coś takiego, że jak się tworzy, to wchodzi się w taki przepływ. Może jak jest masia ADHD albo inne takie neuro...
0: Różnorodności.
1: Tak, to wtedy mi się wydaje, że to wchodzi się w taki może hiperfokus, może ktoś to nazwać, ale ja myślę, że twórcy mają taki flow po prostu, że wtedy zaczynasz albo pisać ten tekst i to wydaje ci się, że to przychodzi trochę spoza ciebie. Ale jakby jest to zlepek tych wszystkich twoich doświadczeń, spotkań, tego, co się przeżyło w życiu, twoich tęsknot, emocji. No ja to tak czuję, więc dzielę się.
0: A dzieci wam podsuwają też pomysły?
1: To znaczy moje dziecko właśnie, które jest neurotypowe, non-stop śpiewa i tworzy. I myślę, że to jest dla mnie też taki bodziec do tego, że hello, nie zapominaj, że w tobie też to jeszcze jest, to pragnienie tworzenia. Więc zostaw tą zmywarkę i tam usiądź przy biurku i napisz parę wersów. Więc chyba to w ten sposób u mnie.
0: Mamy płytę świeżutką, wspaniałą. Zachęcamy do słuchania, ale równolegle odbywają się koncerty. Ten najbliższy w Katowicach.
1: Najbliższy w Katowicach w niedzielę 21 czerwca o 16:00, więc taka fajna pora po obiedzie na letni spacer na plac Sejmu Śląskiego 2. Tam w podcieniach Miasta Ogrodów będzie taka magiczna scena. W razie letniej burzy będziemy osłonięci, zabezpieczeni kotarą, więc nikt nie zmoknie, więc śmiało można zadzwonić, a my rozdajemy zaproszenia dla całych rodzin, więc wystarczy, że podacie nam nazwisko i ilość członków rodziny. Mogą też przyjść babcie i dziadkowie, ciocie. To my was zaprosimy, bo mamy takie 3 zaproszenia. Co jeszcze chciałam dodać? A, właśnie taki ciekawostka taka ze świata nauki, że nasze dzieci potrzebują do rozwoju mózgu doświadczeń 3D. Drodzy rodzice, co to znaczy?

0: że jakby odtworzenie piosenki z YouTube'a, kiedy dziecko patrzy w ekran albo tylko słucha, jakby to jest takie wrażenie, które nie pozwala się istocie białej w mózgu rozwinąć dobrze, bo dziecko potrzebuje mieć ten bodziec wzrokowy, czyli na przykład muzyków na scenie, słuchowy, że słyszy na żywo, że te instrumenty grają, ludzie śpiewają. Oprócz tego czuję zapachy właśnie, czuję jakieś emocje. To spektrum odczuwania się poszerza i wtedy istota biała w mózgu takiej małej istoty właśnie się super, najlepiej rozwija. Więc dostarczajmy takich doświadczeń dzieciakom. Niech one jakby... dajmy im spróbować, tak jak w rozwijaniu tej diety, tak, czy tam rozszerzeniu diety, dajemy smakować różnych smaków. Pozwólmy im zachwycić się różnym spektrum instrumentów, różnymi rodzajami muzyki, żeby one jakby potem, jak będą już starsze, nastoletnie, dorosłe, żeby mogły wybrać, co im najbardziej się podoba.
1: A to jest też piękne, że często wracamy właśnie do takich momentów, nie tylko z dzieciństwa, ale też w nastoletnim życiu, będąc właśnie na jakimś wydarzeniu muzycznym. Nawet możemy nie do końca rozumieć to, co się dzieje, prawda? No, czujemy, jakby też są te wibracje w ciele, energia sceny, głos, dźwięk, publiczność, jakby to wszystko gdzieś rezonuje i na nas wpływa, ale nigdy nie wiemy, kiedy się to odezwie i w jakim czasie w nas.
0: Tak. Ja dzisiaj rano sobie myślałam, że skąd u mnie w ogóle ta chóralistyka? I przyszła mi taka myśl, że w moim domu były winyle i były winyle z piosenkami Piccolo Coro dell'Antoniano.
1: Tak,
0: wyobrażasz sobie?
1: Ja mam tą płytę winylową.
0: I ja po prostu jako dziecko tego słuchałam. I potem, jak już byłam w szkole średniej, zdecydowałam, że pójdę na studia dyrygenckie i przez ostatnie 20 lat prowadziłam chóry, więc jakby to się nie bierze znikąd, drodzy rodzice. W sensie, no, to nie, dziecko wasze nie musi być akurat muzykiem czy dyrygentem, ale jakby dajcie mu możliwość poznania muzyki przez taki koncert na żywo. To jest coś bardzo cennego. W ogóle takie poczucie wspólnoty na takim koncercie, właśnie bycie wśród publiczności, wspólne reakcje, to, że inni jakoś też ich to porusza, no, to jest bardzo fajne doświadczenie.
1: Większa odwaga też czasami w nas, jak widzimy, jak sąsiad po lewej czy po prawej stronie właśnie pozwala sobie na to odczuwanie. I ci, którzy mają taki kłopot z przełamaniem się i pokazaniem emocji i tego, co tam w środku, no myślę, że mają szansę na to, żeby też to poczuć. Znaczy, żeby sobie właśnie pozwolić to poczuć.
0: To jest też fajny moment, żeby mieć to dziecko na kolanach, żeby pobujać się z nim, żeby uczestniczyć. My zapraszamy też do wspólnego tam tańca czy śpiewania, żeby ponucić z nim, bo to jest taki, no, dostajecie od nas w czasie koncertu takie zaproszenie do wspólnego uczestniczenia, więc to też jest fajne, otwierające bardzo i dla rodzica, i dla dziecka.
1: Można podejść do was po koncercie i zobaczyć na przykład taki handpan?
0: Tak.
1: Ale to jest wyjątkowy instrument. Ja tak się przyczepiłam troszkę do niego, bo ostatnio oglądałam w różnych miejscach ten instrument i też zapragnęłam pójść na lekcję i nawet rozmawialiśmy o tym z Filipem w trakcie audycji.
0: W Warszawie jest taka grupa, która się spotyka bodajże w środy. Musiałabym sobie przypomnieć teraz imię prowadzącego, ale jakby jest taka grupa, spotykają się, każdy ma handpan, zresztą ten prowadzący też wypożycza swoje, więc jakby można przyjść i się dołączyć do tej grupy i nauczyć się. To jest wszystko w zasięgu ręki. Warszawa, Martyna.
1: No, to cóż, no, trzeba się za to wreszcie wziąć i te marzenia realizować. Także dziękuję ci za takie namawianie, bo czasami trzeba kilka razy sobie coś uświadomić, żeby to poszło dalej.
0: Jeszcze są takie miniaturki handpanów. Nie wiem, czy tak na antenie mogę reklamować. Jest taki sklep muzyczny, ale nawet tutaj Pasja na Mokotowie blisko. Można przez nich ściągnąć. To są takie jakby takie podręczne instrumenty.
1: I wszędzie można też zabrać takie maleństwo.
0: Tak, i one też kosztują mniej. Jest ich w ogóle mnóstwo wariantów, bo każdy z tych handpanów ma, tak jak na przykład wiecie, jak wygląda pianino, ile ma klawiszy, na handpanie nie ma wszystkich dźwięków. Właśnie dlatego na przykład Michał musi brać 3 handpany na koncert, bo na jednym ma takie dźwięki, na drugim inne i na trzecim jeszcze inne. I żeby zagrać wszystkie piosenki, potrzebuje aż 3. Ale fajnie mieć czasami jakieś ograniczenie i się zawęzić, bo czasami mamy za szeroki wybór, więc to też jest ciekawy case.
1: No bardzo ci dziękuję za te wszystkie...

0: odpowiedzi, także słuchajcie, nie ma co czekać. Jak chcecie spróbować, jakiś instrument was zachwyca, to po prostu za tym pragnieniem trzeba pójść. A żeby zobaczyć na przykład, jak wygląda taki handpan, to warto wybrać się na koncert zespołu Piff Paff w najbliższą niedzielę w Katowicach. Można do nas cały czas pisać albo telefonować w sprawie zaproszeń, śmiało. Takie zaproszenia rodzinne dzisiaj przekazujemy za pośrednictwem Polskiego Radia Dzieciom, które radośnie patronuje tej pięknej płycie. Więc też jestem z tego dumna, że możemy takie dobro nieść w świat. To wasze, stworzone przez was. Pozdrowienia dla całego wspaniałego teamu grającego i dla piszącej tej cudnej istoty. Tak. Śpiewajcie piosenki, słuchajcie tych piosenek, zaglądajcie na koncerty. My o kolejnych koncertach zaplanowanych będziemy was informować też. Także jesteśmy w ciągłym, nieustającym kontakcie. Moi drodzy, tylko 4,5 minutki zostały do godziny 9. Zdaje się, że ktoś jeszcze się próbuje do nas dodzwonić, więc zanim zagramy ostatnią dziś piosenkę, to udzielimy głosu. Komu? Halo, halo, dzień dobry. Kto się do nas dodzwonił? Musimy chyba wyłączyć zestaw głośnomówiący albo przyciszyć radio. Bardzo proszę.
1: To teraz głośno.
0: O. I teraz kogoś usłyszałam, chyba mamę na razie. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Kto się do nas dodzwonił? Jak masz na imię?
2: Ola.
0: Olu, moja droga, czy ty chciałabyś zdobyć płytę, czy chciałabyś wybrać się na koncert?
2: Tak.
0: I jedno, i drugie? Mieszkasz w Katowicach? Płytę. Dobrze, to my wyślemy ci płytę zespołu Piff Paff z piosenkami dla różnych dzieci. A dokąd tę płytę mamy wysłać? Do jakiego miasta? Gdzie mieszkasz?
2: Warszawie.
0: Tak, no to jesteśmy tu bliziutko.
2: Warszawie.
0: Dobrze. No to mam nadzieję, że płyta szybko do ciebie dotrze i że te piosenki cię zachwycą i będziesz sobie tak nucić jak my w Polskim Radiu Dzieciom. A chciałabyś zadać jakieś pytanie Adze, która skomponowała te piosenki? Czy żadne pytanie na razie nie przychodzi ci do głowy?
1: Ola chciała powiedzieć, że też udało jej się skomponować piosenkę i że bardzo jej się podobają te piosenki.
3: Wspaniale, cieszę się, gratulacje ogromne.
1: I że tak jak pani opowiadała o tym, jak tworzy, no to Ola też jakieś tam swoje kompozycje natchnione naturą już tworzyła, bo ona też lubi w lesie, trochę w mieście i jak jest w lesie, to zawsze coś tworzy. I nagrywamy to.
3: Wspaniale.
1: A nawet jedną piosenkę pisaliśmy nutami, bo jakieś podstawowe nutki się uczymy. Mhm. Oli się udało dostać, dało. No dostała się teraz do szkoły muzycznej, więc...
0: No to jest, brawo, bo nie jest łatwo się dostać.
1: Ta muzyka z nami gdzieś jest cały czas. I też chciałam powiedzieć, że gdyby nie Radio Dzieciom, to pewnie nasza świadomość muzyczna i w ogóle jakby tutaj zainteresowanie było na pewno by dużo skromniejsze, a dzięki Radio Dzieciom mamy takie szersze horyzonty i za to też chciałyśmy podziękować.
3: Wspaniale.
0: Bardzo, bardzo dziękuję za tę zwrotną.
1: Bo Ola pewnie by chętnie powiedziała, ale chyba się troszkę zestresowała.
0: Może będzie jeszcze okazja, żeby porozmawiać albo sobie spojrzeć w oczy, jak jesteście tutaj gdzieś bliziutko. Może się spotkamy wakacyjnie
1: tak,
0: w studiu.
1: Byłyśmy, ale bardzo chętnie przyjdziemy na jakiś kolejny koncert. Na 100% jakoś tutaj będziemy już sobie zajmować miejsce.
0: Wspaniale.
1: A za płytę bardzo dziękujemy, bo przepiękne piosenki i z dużą radością będziemy sobie ich słuchać i pewnie do nich tańczyć, bo zawsze Ola robi jakieś występy, jak dostajemy jakąś nową.
0: Podpisuję się pod tym, co pani powiedziała. A chcecie jeszcze kogoś pozdrowić?
1: Może wszystkie szkoły muzyczne, które kształtują młode talenty, które wpływają na ich rozwój emocjonalny i intelektualny i na szkoły muzyczne.
0: Pozdrawiamy.
3: Pozdrawiamy wszystkich nauczycieli.
0: Tak. Śpiewu i gry na instrumentach. I pozdrawiamy was, drogie panie.

0: Wysyłamy
1: płytę
0: bardzo.
1: I życzymy wspaniałego dnia.
0: Dziękujemy.
1: Dobrze. Zostańcie z Polskim Radiem Dzieciom i z Piff Paffami. Do usłyszenia. Wszystkiego
0: dobrego. Usłyszenia.

0: nasza dzisiejsza gościni. Pięknie ci, Ago, dziękuję.
1: Ja również dziękuję.
0: I czekamy na więcej takiego dobrego.
1: Dzięki.
0: A wam życzymy wspaniałego dnia. Trzymajcie się cieplutko, słonecznie i do usłyszenia w poranku jutro, punktualnie o 7:00, a ja zapraszam też na audycję Kultura Nie Śpi jutro po godzinie 18:00. Do usłyszenia. Martyna Chuderska i Filip Górski. Pa, pa.

0: Autopromocja.
1: 3, 2, 1, start! Czas odpalić naszą muzyczną rakietę.
2: Polecimy wysoko, w środy od 18 do 20 w rodzinnym koncercie życzeń.
1: Dzwońcie, zamawiajcie piosenki i składajcie życzenia komu tylko chcecie.
2: Sąsiadom, pluszakowi.
1: Będzie bajkowy superhit.
2: I śpiewanie na żywo.
1: A może napiszemy piosenkę?
2: Co? Chyba ty.
1: Rodzinny koncert życzeń.
2: Muzyczna rakieta startuje właśnie teraz.
0: Autopromocja. Bajkowe granie w Polskim Radiu Dzieciom.

0: Czuję, co się święci.
1: To nie ja, weź.
0: Opętał ich zły duch.
1: Ale kogo?
0: Dam głowę, że w tym naszym trio zostanie tylko dwóch.
1: A o to chodzi.
0: Ta noc karesom sprzyja.
1: No.
0: Miłosny tchnęła czar.
1: Ale tchnęła.
0: W przerwę.

wielce szlachetnym szczycę środem, choć go nie jedni biorą na kieł. Zwę się Patallach, tak jak mój przodek, Patallach przez dwa L. Ja wymyślił, dumając u żłobu,

na Dallach przez dwa L. Wszyscy w mym rodzie byli mędrcami, alfabet znali od A do Z. Z pradziada skóry powstał pergamin, z dziadunia książki grzbiecy.

0: Polskie Radio dzieciom.
1: Ariel, posłuchaj mnie. Świat ludzi to koszmar. Życie pod wodą jest lepsze niż wszystko, co oni tam mają na górze. To jasne, że wodorosty najlepsze u obcych są. Chcesz przenieść się tam na górę, lecz wielki popełniasz błąd. Rozejrzyj

0: kręcą się pośród fal. W akwarium za szklanej szyby ze smutkiem zerkają w dal. Lecz w sumie akwarium takie to nie jest najgorszy los, gdy zeżre ją ktoś ze smakiem.
1: Tak to jest dla ryby cios.
0: A więc na morza dnie, na morza dnie, nikt nas nie siecze ani nie piecze, a później je, wiedząc, że ludzie chcą nas tak.

Dane ucha mi daleko. Mój rechot kwasi mleko. Nie bywa, że się param wykańczaniem. Całkiem nie wiem, co to takt, ale jest tym mały hak. Chcę jak wirtuoz grać na fortepianie. I jak zapewzmy się i wezmę do Mozarta. Tańczą mi klawisze, jak im gra. Choć złapałem wiele udział,

dziwne sieniaki, skąd pachy, złe zapachy, na skórze tylko duże pryszcze same. Choć rzeźba to dał mi los, a nad wolem wielki nos, zapoznałbym szarmancją jakąś damę i z damulką taką bym popłynął sobie.

0: profesora fascynuje florystyka.
1: Gunter chce być architektem wnętrz.
2: Ulf ma wielki mim, on wie, każe mnie jest złem.
3: Modezna sługa ta, tam w teatrze sobie gra.
4: Od ja jednorożce zbieram moich dwa.
5: Ja też lubię sobie marzyć, najczęściej to o plaży. Słoneczko morza szumi tu pod mewek. Własna wyspa w cieniu palm, na piaseczku leżę sam. I złota tyle mam, że sam już nie wiem.
6: Marzenie mam. Chcę zobaczyć światło latających lat. Bardzo na tym nie.

Ciągle słyszę skargi już od wielu lat, że marny jest ze mnie mak i mam za dużo wad. Cokolwiek pójdzie źle, król marszczy groźnie swoją brew. Wylewa na mnie cały gniew. Zawsze gdy próbuję rzucić jakiś czar, wnet zapału gaśnie mego żar. Lecz los odmieni się, po nocy ujrzę słońca blask i wkrótce sławy przyjdzie czas. Bo wystarczy tylko ten amulet skraść, a król na klęczki będzie musiał paść. Uzna wyższość mą, nie mam wahań wcale,

0: Cedryku, te hałasy przeszkadzają królowi w kolacji. Proszę, bądź ciszej.
1: Mogą sobie ze mnie kpić, mówić gorzej niż do psa. Doczekam się na swe antre.

choć cały świat zwiedziłeś, zjeździłeś wzdłuż i wszerz i

W purpurowym tulipanie malusieńkie mam mieszkanie. Słowo daję, że nie kłamie, że w nim miejsca dla mnie dość. A gdy płatki kwiat rozchyli, wtedy do mnie w jednej chwili mnóstwo sfruwa się motyli. Każdy motyl to mój gość. Czasem siadam im na grzbiecie, żeby sobie w świat polecieć, porozglądać się

się tam.

Opowieści tej tok przez pustynię i mrok płynie z dzikich, dalekich stron. Z nieba leje się żar, kupców tumult i wrzask. Brzmi złowieszczo, lecz hej, to dom. Opowieści tej wir kusi was, porwie w mig, a jej sens ma magiczną moc. Wzywa was, sina dal, lod dywanem do gwiazd. Dajcie

0: Autopromocja.
1: Kultura nie śpi, kultura nie śpi, kultura nie śpi, nie śpi. Kultura, kultura, kultura nie śpi. Kultura nie śpi.
2: W każdy piątkowy wieczór między 18 a 20 w Polskim Radiu Dzieciom nastrajamy na kulturę i szukamy kontaktu ze sztuką. Premiery teatralne i kinowe, nowości wydawnicze, spotkania z artystami i twórcami. Włączcie uważność, emocje, a przede wszystkim serce. Bo kultura nie śpi. Martyna Huderska, do usłyszenia.
0: Autopromocja.
3: Polskie Radio Dzieciom i Warszawski Ogród Zoologiczny zapraszają na podcast Malty Powałowskiej Sekretne Życie Zoo.
4: Witajcie, zoodetektywi. Przed nami kolejna dzika tajemnica do odkrycia. Jesteście gotowi, by ją wytropić? Zapraszam do Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego. W wielu bajkach możemy zobaczyć, jak za sprawą małej myszki ogromny słoń zaczyna trząść się ze strachu. Skąd wzięło się to przekonanie? Owszem, zachowanie słoni potrafi zaskakiwać, ale czy aż tak? Bardzo mnie to zainteresowało, dlatego postanowiłam, że w dzisiejszym podcaście wspólnie sprawdzimy, czy rzeczywiście...
5: Słonie boją się myszy.
6: Myślę, że słonie się nie boją myszy, bo są małe, a słonie są duże, więc tak samo jakby człowiek zobaczył pyłek, to tak samo słoń jakby widział mysz, więc słonie myślę, że się nie boją myszy.
7: Moim zdaniem nie, bo słonie żyją w Indiach i w Afryce, a nie tam, gdzie żyją myszy, więc... Mogą spotkać jakiś inny gatunek myszy, ale moim zdaniem się nie boją.
8: Myślę, że się tak boją, bo duże rzeczy, czasami się boją mniejszych rzeczy.
9: Myślę, że słonie nie boją się myszy, bo według badań słonie lubią ludzi, a więc myszy też powinni lubić.
10: Moim zdaniem... Taki słoń bałby się myszy, bo to są zupełnie inne gatunki.
4: To byli Oliwka, Mikołaj, Olaf, Hela i Franek. A co na to ekspert? Posłuchajmy.
11: Generalnie jest to mit, ponieważ kiedyś twierdzono, że mogą się bać, dlatego że te myszki mogą im wejść do trąby. No ale po czasie dowiedzieliśmy się, że jest to... niemożliwe praktycznie anatomicznie. Także takie rzeczy możemy tylko widzieć w bajkach. Jeżeli miałyby się słonie bać, to tylko w takiej sytuacji, gdyby je zaskoczyły te myszy, bo najsłabszym...

0: ich zmysłem jest właśnie wzrok, więc jeżeli gdzieś na przykład tutaj u nas, na przykład w słoniarni, gdzieś w ich boksach te myszki przebiegną po ziemi, czy z jakiegoś kąta wybiegną i one się nie będą tego spodziewały, nagle zobaczą, że coś im biegnie, no to wtedy się mogą troszeczkę przestraszyć. Tylko że to też ten ich strach nie będzie tak spektakularny, jakby nam się wydawało, że po prostu tam biega ten słoń po całym boksie. Nie, mogą się tak troszeczkę przestraszyć, poruszyć lekko. Słonie, choć są wielkie, bardzo, bardzo łatwo je czasami czymś spłoszyć, na przykład jakimś dźwiękiem, którego się nie spodziewają, to słonie zdecydowanie mogą się wtedy w jakiś sposób przestraszyć, troszeczkę tak, no, poczuć nieswojo, tak, że jakiś jest dźwięk, którego nie znają. Generalnie też no, nowe takie rzeczy, których jeszcze nie widzą, mogą je trochę stresować, straszyć. Słonie też nie przepadają za jakimiś różnymi niekomfortowymi sytuacjami dla nich, na przykład kiedy jakieś owady je oblatują, też staramy się zabezpieczać tak i nasz budynek i ogólnie słonie przed właśnie tymi owadami, które bardzo, bardzo mogą im przykryć życie, no bo to jest duże zwierzę, które nie do końca może sięgnąć do pewnych części swojego ciała, tak nawet z tą swoją długą trąbą, więc jest narażone na jakieś tam ugryzienia, dlatego zdecydowanie słonie nie lubią takich rzeczy. Nie lubią też stresogennych sytuacji, właśnie jak gdzieś usiądą na nich, gołębie, to też się to stresuje. Też czują się niekomfortowo z tym. Ze słoniami jest też tak, że poprzez ich tą bardzo dużą inteligencję, dla mnie to są najinteligentniejsze zwierzęta z wszystkich, to one też potrafią problemy, które mogą ich stresować, bardzo łatwo rozwiązywać poprzez ciągłe dążenie do rozwijania ciekawości. To są też bardzo ciekawe zwierzęta, które no po prostu mają cały czas chęć coś robienia, coś zmieniania. Słonie na wolności żyją w stadach składających się z jednej samicy, dzieci, innych samic i jeden samiec dochodzi do nich, który potem zostaje oddalony od tego stada i formuje wtedy z innymi samcami takie stada kawalerów tak zwanych. Jeśli chodzi o ich takie różne rozwiązywanie problemów właśnie strachowych na wolności, no to działają razem, tak? W tej grupie na przykład jak są dzieci gdzieś, zawsze podążają za swoimi mamami i za tą główną taką samicą dominującą w tym stadzie. Też na wolności troszeczkę te słonie niż nasze są bardziej przyzwyczajone do takich stresogennych sytuacji, dlatego myślę, że też dużo bardziej są przyzwyczajone do tego, że nie mają takich zagrożeń, bo po prostu pomiędzy innymi wrogimi, na przykład do tego stada słoniami, nie mają za dużych przeciwników, że tak powiem, w ekosystemie. Można sobie wyobrazić, że naprawdę, no, żeby takiego wielkiego słonia coś zagroziło w naturze, gdzie jest ich jeszcze dużo, dużo w stadzie, takiemu stadu, no to naprawdę nie ma dla nich praktycznie przeciwników. No jedynymi przeciwnikami no to są źli ludzie, którzy chcą zrobić im krzywdę. Słonie generalnie w naturze z innymi zwierzętami koegzystują całkiem dobrze. Są znane ze swojego poczucia humoru na przykład. To też jest specyficzne takie ich to poczucie humoru, bo opiera się ono na tym, że są duże i mogą sobie pozwolić na wszystko, więc nie czują takiego zagrożenia, więc na przykład ja osobiście widziałem parę filmów, jak gdzieś tam w Afryce piją na przykład wodę z jakiegoś tam bajorka, tak, z innymi zwierzętami i nagle biorą trąbą i wpychają to zwierzę do wody. I to jest właśnie takie trochę ich poczucie humoru, tak jak mówię, mogą sobie pozwalać na takie żarty różne, takie pokazywanie, o, jestem większy, zaraz coś tam śmiesznego ci zrobię, bo praktycznie nie ma szans, żeby im coś te zwierzęta inne zrobiły, tak? No to są gigantyczne, naprawdę gigantyczne zwierzęta, no w ekosystemie praktycznie nie mają jakichś tam swoich przeciwników, bo po prostu nie jest nikim w stanie zrobić, więc też ten strach przed innymi zwierzętami nie jest taki duży. Słonie potrafią się dobrze dogadywać na wolności ze zwierzętami, które im po prostu nie przeszkadzają, tak? Które gdzieś tam będą obok nich chodzić, nie będą im szkodzić, będą sobie za nimi podążać, bo wiadomo, że jak takie słonie idą, no to zostawiają trochę tego jedzenia, więc innym zwierzętom też coś skapnie, więc też potrafią się dogadywać. Nie są to zwierzęta przesadnie agresywne też.
1: Super! Kolejna tajemnica Miejskiego Ogrodu Zoologicznego imienia Antoniny i Jana Żabińskich w Warszawie rozwiązana. Bądźcie gotowi, zoodetektywi, bo już wkrótce wyruszymy tropem następnej.
2: Wysłuchaliście podcastu Mały Typowa Łowka?

Sekretne życie zoo, który powstał we współpracy Polskiego Radia Dzieciom, Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego i Fundacji PAN.

0: Dzieciaki kochają zwierzaki. A dziś w programie...
1: Kangury są w ogóle w godle Australii, jako symbol zwierzęcia, które jest silne, nieugięte. Kangur nie może chodzić do tyłu, nigdy się nie cofnie. Jego skoki to... rekord chyba jest 9,5 metra. To jak przeskakuje nam naraz około 30 kangurów przez pole z jednego zagajnika w drugi, to... aż ziemia drży.
2: Witam serdecznie, tu podcast i audycja Dzieciaki kochają zwierzaki w Polskim Radiu Dzieciom. Przed mikrofonem Marta Kawalec, a dzisiaj zrobimy duży skok i poznamy zwierzęta, o których jeszcze do tej pory nie mówiliśmy. Poznamy zwierzęta z rodziny torbaczy. A jest z nami Magda Piórkowska z Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego, wolontariuszka. Dzień dobry, cześć.
1: Dzień dobry, witam wszystkich słuchających nas. Bardzo mi miło. Opowiem wam trochę o zwierzętach z rodziny torbaczy, głównie o kangurach, a później o koalach. I też pewnie się zdarzy, że usłyszycie kilka opowieści o wombatach, diabłach tasmańskich i innych.
2: Z czego wynika twoje zamiłowanie zwierząt z rodziny torbaczy?
1: To się zaczęło 6 lat temu, kiedy w listopadzie wróciłam z takiej egzotycznej podróży, gdzie w ogóle nie było torbaczy. No ale to już była późna jesień, bo to był koniec listopada, grudzień, było ciemno, mało słońca i poszukiwałam czegoś, co mnie wciągnie, czegoś do czytania. I zaczęło się pojawiać niestety bardzo dużo informacji o pożarach w Australii. Wtedy płonęły lasy eukaliptusowe, no i ten temat bardzo mnie wciągnął, choć dość smutny, natomiast pochłonął mnie bez reszty. I najpierw się zaczęłam interesować tym od strony pomocy zwierzętom. Czytałam o tym, jak właśnie wolontariusze pomagają, ratują, leczą. A potem kraina torbaczy absolutnie mnie wciągnęła do swojej torby, mogę tak powiedzieć. I takie właśnie były początki. Zaczęłam wirtualnie adoptować koale. No i coraz więcej informacji zbierałam, czytałam i zapragnęłam do Australii pojechać. Niestety na drodze stanęła pandemia wtedy, więc na 3 lata trzeba było te plany w zasadzie wstrzymać, ale kiedy już

0: można było i udało się zebrać odpowiednią ilość środków. Wtedy się te marzenia spełniły i kangury, koale i inne torbacze zobaczyłam na żywo w dziczy. U nas w warszawskim zoo mamy tylko kangurki, dwa gatunki, zaraz pewnie o tym opowiemy. Jest to dla mnie fascynujący świat i ulubiona grupa zwierząt.
1: Kangury to jest gatunek, który najbardziej kojarzy się z Australią i Australia najbardziej kojarzy się z kangurami, czyli nieodłącznie związały się te zwierzęta z tym kontynentem, bo w zasadzie tylko tam występują naturalnie.
0: Dokładnie tak. Kangury są w ogóle w godle Australii jako symbol zwierzęcia, które jest silne, nieugięte. I co ciekawe, pierwsza ciekawostka, kangur nie może chodzić do tyłu, nigdy się nie cofnie. Tak jest zbudowany i to jest taka właśnie symbolika w godle, że daje Australii ten kangur taką siłę i idzie naprzód.
1: Nigdy się nie cofnie, ale może się odwracać.
0: Oczywiście może się odwracać i bardzo wysoko skakać. Jego skoki to rekord chyba jest 9,5 metra. Jak dobrze pamiętam, no i wysokość 2-3 metry, te duże kangury, rude kangury bardzo wysoko i daleko skaczą.
1: To jakie inne supermoce mają jeszcze kangury? Bo o tym, że potrafią wspaniale skakać, to wiemy, a co jeszcze potrafią?
0: Kangury są zwierzętami bardzo rodzinnymi. Można powiedzieć, że zakładają takie rodziny na kształt trochę naszych rodzin. Mama, tata i dużo dzieci. Ale też dookoła są członkowie dalszej rodziny, czyli bracia, siostry, którzy też się jakby tworzą w takie rodzinne kręgi. I kangury występują w dużych stadach, trzymają się blisko siebie. Co ciekawe, bardzo się potrafią sobą nawzajem opiekować, czyli mama kangurzyca potrafi się zajmować innymi kangurzątkami innej samiczki.
1: Robią takie przedszkola?
0: Robią takie przedszkola, dokładnie. I trochę jak my, na przykład tak jak mama nas potrafi czesać rano do szkoły, do przedszkola, tak mama kangurza dogląda swoje dzieci i sprawdza, czy w futerku na przykład nie ma jakichś nieproszonych gości, więc jest to takie iskanie też typowe dla małp.
1: No ale my jak się urodzimy, to już się urodzimy i koniec. A oni tak mogą się trochę cofać, mogą trochę sobie wracać do tej torby, mogą cały czas w niej być, mogą z niej wychodzić. Jak to jest z tymi narodzinami kangurów? Bo całkiem niedawno w Ogrodzie Zoologicznym w Warszawie urodziło się małe kangurzątko i ono niedawno wyszło z torby.
0: Tak, dokładnie. To jest bardzo ciekawa sprawa, jak się rodzą w ogóle torbacze, ponieważ torbacze charakteryzują się właśnie tym, że samiczki mają torbę, w której się te noworodki inkubują. Same narodziny są u torbaczy po około 30 dniach. To oczywiście zależy od gatunku torbacza, ale w przypadku kangura to jest mniej więcej 30-35 dni. I taki mały kangurek po tym czasie się rodzi. Wygląda trochę jak żel Haribo, albo jak Skittles, taki malutki, różowy. I jego instynkt prowadzi go prosto do torby mamy. On szuka instynktownie drogi i w tej torbie się zagnieżdża. Szuka też w tej torbie sutka, czyli cóżka mamusi, i się do tego sutka przyczepia i zostaje tam na około pół roku. To oczywiście zależy, bo niektóre kangurki dojrzewają szybciej i szybciej mają chęć wystawić łepek z tej torby, niektóre trochę później. Co jest bardzo ciekawe u kangurów, u innych torbaczy tego nie ma aż do tego stopnia, nie mają takich właściwości, ale kangurzyce mają niesamowitą właściwość, że potrafią być z kilkoma kangurkami naraz, czyli jeden może być w torbie taki już jak nasz nowo narodzony w zoo, który wyskakuje, drugi może być taki dopiero urodzony, który przyssał się do cycuszka mamusi, a trzeci może dopiero dojrzewać w środku, w brzuszku jeszcze nienarodzony. I w momencie, kiedy występują trudne warunki atmosferyczne, mama kangura nie może wykarmić tej całej trójki, wtedy jest w stanie wstrzymać poród tego nienarodzonego kangurka i rozwój tego, który się chowa w torbie, który jest powiedzmy tym średnim. To jest cecha, której chyba nie ma u żadnego innego ssaka i uważam, że jest to absolutnie niesamowite i choćby dlatego kangurom należy się sława i chwała, bo jest to fenomen w świecie zwierząt, ssaków.

0: i organizmów żywych, co te kangurki potrafią. W dodatku jeszcze mama potrafi karmić różnym rodzajem mleka kangurki, czyli ten, który jest starszy i tylko zagląda do torby na jedzenie, albo chce się schować, żeby mu było trochę cieplej, dostaje innego rodzaju mleko. Już nie jest aż tak odżywcze, może jest bardziej kaloryczne, ale nie zawiera tylu cennych składników, które zawiera mleczko dla tego, które się dopiero urodził i jeszcze z torby nie wychodzi.
1: No to by się zgadzało, tak? Bo ostatnio w lutym urodził się mały kangurek i on od lutego siedział w tej torbie i teraz całkiem niedawno wyszedł z tej torby i teraz warszawskie zoo szuka dla niego imienia, tylko nie wie, czy to jest chłopiec, czy dziewczynka.
0: Dokładnie, jeszcze zoo nie podało. Myślę, że opiekunowie wiedzą. To są raczej takie cechy dla opiekunów widoczne, więc myślę, że opiekunowie nie mają z tym problemu. Natomiast fajnie też nadać zwierzęciu takie imię, które jest uniwersalne. W razie jakiejś pomyłki. Zasada jest taka, że są 4 imiona do wyboru i na Facebooku można głosować poprzez postawienie odpowiedniej emotikonki. I tak wybieramy imię.
1: No a ten maluch, który teraz się urodził, już jest w stanie samodzielnie funkcjonować, czy on cały czas jeszcze potrzebuje mamy i jej torby?
0: Nie jest w stanie jeszcze sam funkcjonować. Na pewno potrzebuje opieki mamy. Kangurki są bardzo związane ze swoją rodziną i nawet jeśli dorośnie, niechętnie będzie chciał się odłączyć, no chyba, że będzie to samiec alfa, który będzie budował swoje nowe stado, wtedy odłączy się od tej rodzinki. Natomiast jeśli będzie to taki kangurek o przeciętnych zdolnościach negocjacyjnych, że tak to nazwę, to pewnie zostanie w stadzie. Tak by było na wolności. W zoo są specyficzne warunki, więc na pewno będą wszyscy razem, ale potrzebuje też mamusi właśnie ze względu na to, że do roku 14-16 miesięcy kangurki to mleko od mamy jednak dostają i powoli się przyzwyczajają do spożywania innych pokarmów. Często sobie podskubują trawkę, korę drzew, ale też w zoo dostają specjalne mieszanki, granulaty, które pomagają im zdrowo rosnąć.
1: Kangury są roślinożerne, chyba że są jeszcze w torbie mamy, no to wtedy są tylko na mleku, tak? One nie są dokarmiane niczym innym wtedy.
0: Tak, jak są w torbie, jeszcze nie wychodzą na zewnątrz same, to piją tylko mleko.
1: No a w tej torbie to on jak już wyjdzie, to już pozostaje poza tą torbą, czy on jeszcze może do tej torby sobie wracać, jak będzie chciał?
0: Jak najbardziej może wracać do torby. To są pieszczochy, więc one bardzo lubią wchodzić mamusi do torby i lubią być noszone. Mamy kangurze są bardzo cierpliwe, więc długo, długo pozwalają wchodzić kangurkom do swoich torebek, dopóki się zmieści. No bo jak już się nie mieści, to po prostu sam wypada. Bardzo zabawne są sytuacje właśnie, kiedy już odrośnięty kangurek próbuje się tam dostać i nie może. Mama jednak ma cierpliwość i daje mu kilka szans, żeby się tam dostał, ale w końcu sam rozumie, że już jest za duży i
1: nie
0: odpuszcza.
1: Ten rozmiar.
0: Tak.
1: Czyli to jest prawda, tak jak było w Kubusiu Puchatku, gdzie mama kangurzyca opiekowała się swoim maleństwem bardzo, bardzo długo i byli ze sobą bardzo związani.
0: Tak, oczywiście. To są więzi na wiele, wiele lat. Kangury na wolności żyją kilkanaście lat. Te, które mamy w ogrodach zoologicznych, poprzez to, że są dobrze zaopiekowane, dobrze karmione i nie są narażone na takie czynniki zewnętrzne, które mogą zagrażać populacjom właśnie na wolności, to żyją kilka lat dłużej, także to są bardzo zadbane osobniki i tutaj w ogóle nie myślą o tym, żeby gdzieś tam od mamusi odchodzić.
1: Opowiedz nam w takim razie o tej naszej warszawskiej rodzinie. Ilu tam jest osobników, ile tam jest mam, dzieci, tatusiów?
0: Dokładnie ile jest teraz osobników, nie wiem. W każdym razie stado liczy kilkanaście sztuk. Samiczek jest więcej. Mamy jednego samca, który jest bardzo charakterystyczny. No jest takim, powiedzmy, pół samcem alfa. Oczywiście stara się zdominować swoje stado i przyporządkować sobie samiczki, które niekoniecznie chętnie się jego słuchają. Ma na imię Hans. Dlatego, że przyjechał z któregoś z niemieckich ogrodów zoologicznych. Swoje lata już ma, ale gdy odwiedzicie warszawskie zoo, to pewnie bez problemu go rozpoznacie. Po prostu jest największym kangurem, ma rudo, szare futro,

0: zwykle odpoczywa. Kangury też bardzo lubią odpoczywać, jeśli nie muszą poszukiwać pożywienia, skakać właśnie za czymś do zjedzenia, to lubią się wygrzewać na słońcu.
1: No właśnie, szczerze mówiąc, kiedy przechodzi się alejkami ogrodu zoologicznego, to najczęściej akurat tam niewiele się dzieje wśród kangurów. Raczej one sobie tam siedzą, no niektóre tam coś podskoczą, a pozostałe leżą, wylegują się właśnie na słońcu. Czy zdarzało ci się podpatrzyć je, jak one tam potrafią mieć jakieś interakcje, jak tam coś się dzieje?
0: Tak, była kiedyś taka sytuacja, że na wybiegu z kangurami były ptaki. To były egzotyczne gęsi, ale nie pamiętam jaki gatunek. Były to dość duże ptaki parka i te gęsi się między sobą miały jakąś interakcję. Ja wydedukowałam, że to może być jakaś kłótnia. Kangury były bardzo zaafarowane tym, co się dzieje między tymi gęsiami. Podchodziły tam i właśnie pokazały, jak daleko potrafią skakać. W stadzie było poruszenie. Na pewno się między sobą, swoim kangurzym językiem komunikowali, co te gęsi tam wyczyniają. Więc to było prześmieszne. Natomiast ja bardzo lubię przyjść rano do zoo, zanim jeszcze zacznę swoją wolontariacką pomoc, właśnie żeby sobie trochę poobserwować, bo gdy nie ma aż tak dużego ruchu w zoo, te zwierzęta są bardziej naturalne. Zresztą rano to jest ich taki też cykl, że dostają jedzenie i jeszcze może troszeczkę więcej im się chce, nie są zmęczone upałem, więc wtedy sobie obserwuję i uwielbiam też patrzeć, jak kangury się drapią. Kangury mają taki charakterystyczny odruch drapania, bo mają przednie łapki, te górne, dość krótkie, więc bardzo śmiesznie to wygląda, jak się drapią po swoich brzuszkach. Ale taki odruch, kiedy się drapią, też jest takim dobrym sygnałem, że kangur się dobrze czuje, jest zadowolony i ma takie witalne chęci do rozpoczęcia dnia. To jest świetny czas, więc zachęcam wszystkich, którzy chcieliby odwiedzić zoo, żeby przychodzili rano. Wtedy jest dużo więcej do zaobserwowania. Natomiast taką ciekawostką też jest to, że kangury, kiedy jest upał, oczywiście wędrują do cienia albo nawet wchodzą do swojego pawilonu, ale też bardzo lubią sobie wykopać dołki tymi krótkimi właśnie łapkami, żeby się schłodzić w ziemi, która nie jest aż tak nagrzana. Więc też można obserwować, jak kangury kopią doły, wtedy się unosi taki tuman pyłu i czasem jeden drugiemu próbuje podebrać dołek, więc mają tam takie relacje, jak i czasem my mamy, że ktoś komuś zabierze krzesło na przykład, to na tej na podobnej zasadzie.
1: Kto pod kim dołki kopie.
0: Tak.
1: No to wiemy już, że kangury lubią skakać, lubią kopać, ale wiemy też o tym, że kangury są często przedstawiane jako bokserzy. Czy one naprawdę lubią się boksować?
0: Myślę, że nie lubią się boksować, ale to wynika z rywalizacji. Muszą w naturze, samce muszą walczyć między sobą o względy samiczek. Nie potrafią tego robić tak jak my ludzie. Kangur nie zbierze bukietu kwiatów i nie podejdzie i nie zaprosi na spacer, tylko po prostu jest walka wręcz i to rzeczywiście przypomina boks. U nas w ogrodzie zoologicznym nie widziałam takiej rywalizacji między samcami, ale na pewno wystąpiła, bo jednak to są naturalne instynkty i kangury w taki właśnie sposób pokazują, kto jest silniejszy i kto chce wejść w związek i założyć rodzinę. To w świecie zwierząt jest zupełnie naturalne, w tym nie ma nic złego. Nas może to troszeczkę szokować, ale zwierzęta się po prostu tak zachowują i jest prawo silniejszego.
1: No szczególnie, że te łapki mają takie delikatne, małe, więc tak, trudno sobie wyobrazić, że one mogłyby sobie tymi łapkami coś robić. Bardziej te nogi są takie wielkie i umięśnione.
0: O, to jest pozorne tylko, bo u nas w Warszawie mamy obok siebie dwa gatunki kangurów. Kangura rudego, który jest dość dużym kangurem. W zasadzie kangur rudy jest największym gatunkiem kangura i obok żyją walabie. I to są dość drobne kangurki i zarówno jedni, jak i drudzy walczą w ten sam sposób. Kangury dodatkowo pomagają sobie ogonem, bo wspierają się na ogonie i wspierając się właśnie na ogonie mogą oddać bardzo mocnego kopa obydwoma nogami, a tutaj przy okazji dodam, że kangury to są zwierzęta kopytne. Kangury mają kopyta, więc tymi dwoma kopytami mogą przeciwnika

0: nieźle razić i po prostu przeciwnik może polec uciec albo się przewrócić. Były też takie przypadki i nadal są w naturze, że kangury walczą na przykład z farmerami. Farmerzy przeganiając kangury ze swoich pól, no bo kangury lubią się częstować wszystkim co dobre, przeganiają kangury w różny sposób. No, kangur jak odważny, to potrafi się oprzeć na ogonie i takiego farmera nieźle kopnąć. Boksować też może.
1: Czyli potrafią być niebezpieczne, jak się zdenerwują.
0: Oczywiście, te duże kangury to są masywne, silne zwierzęta. Ich właśnie kopnięcia, skoki, ogon to są potężne mięśnie i mogą nam zrobić krzywdę, także nie możemy nie docenić tej siły i należy zachować ostrożność, jeśli kiedyś ktoś takiego kangura spotka. W ogóle była taka sytuacja niedawno, że w Polsce zdarza się, że na jakichś farmach też są kangury. Jest trochę tych egzotycznych zwierząt i kangur właśnie uciekł do lasu. Były poszukiwania kangura. Wiem, że się odnalazł, bo tutaj w naszych warunkach no, mogłoby być dla niego niebezpiecznie. Są zwierzęta, które mogłyby mu zagrażać. Więc była obława na kangura nawet u nas w Polsce.
1: To przejdźmy w takim razie do natury, czyli tam, gdzie rzeczywiście kangury mogą się wykazać swoimi umiejętnościami. Udało ci się podpatrzeć takie kangury w naturalnym środowisku?
0: Tak, miałam to szczęście. Tych kangurów w Australii jest naprawdę dużo. One występują w bardzo dużych stadach i to były różne sytuacje, bo wyobraźcie sobie, że jest tyle kangurów, ile u nas gołębi. Mniej więcej to jest taka skala. Kangury są wszędzie i w ciągu dnia może ich tak bardzo nie widać, bo one w ciągu dnia lubią odpoczywać, natomiast rano, wieczorem wychodzą właśnie na żer i wtedy można dużo zaobserwować. W naturze jest trochę inaczej niż w zoo, bo kangury zwykle poszukują tego, co mogą zjeść, więc skoki kangurze w stadach to jest coś bardzo spektakularnego. Jak przeskakuje nam naraz około 30 kangurów przez pole z jednego zagajnika w drugi, to aż ziemia drży. To naprawdę się czuje pod nogami. Albo sytuacja właśnie, kiedy widzimy, jest południe, kiedy te stado kangurze odpoczywa i iskają się. Czy opiekują się sobą, czy mamy właśnie rozglądają się, gdzie są ich młode. Czy są też takie sytuacje, widziałam, że w Australii jest też dużo pięknych, egzotycznych ptaków. Te ptaki lubią wydziobywać na przykład pasożyty z futerka. Kangurom to nie odpowiada i walczą z tymi ptakami. Więc ciągle się coś dzieje. Niby taka siesta, ale jednak dla obserwatora, ludzi, którzy lubią obserwować przyrodę, to jest uczta dla oczu.
1: Skoro jest ich tak dużo, to znaczy, że w Australii nie są one zagrożone i nie trzeba się nimi jakoś specjalnie opiekować.
0: Kangurów jest bardzo dużo, więc nie są pod ochroną. Myślę, że niektórych gatunków kangurów jest mniej, bo kangury żyją w różnych szerokościach geograficznych Australii. Tam jest różny klimat, więc jakby swoje cechy dopasowały do tego, gdzie żyją. Natomiast rozmnażają się dobrze i nie mają aż tak dużo naturalnych wrogów. Dobrze się adaptują do różnych warunków, więc nie są tak bardzo zagrożone i narażone na te czynniki, jak inne torbacze w Australii.
1: Powiedziałaś, że żyją w takich dużych rodzinach, a taka duża rodzina, to ile to może być osobników?
0: To może być kilkadziesiąt osobników, ponad 50 nawet. Ja myślę, że takie stado największe, które widziałam, to liczyło około 30 i to było naprawdę imponujące zjawisko.
1: I gdzie one przebywają? Wolą jakieś lasy, pola, czy bardziej jakieś takie pustynne miejsca?
0: To właśnie zależy od tego, w jakiej części Australii jesteśmy, bo Australia jest różnorodnym kontynentem i kangury mają tą super cechę, że się potrafią adaptować do różnych warunków. Potrafią żyć w górach, są kangurki górskie, które żyją wśród skał i na przestrzeni wielu, wielu lat dostosowały swoją dietę do tego, co mogą właśnie znaleźć w tym skalnym środowisku. A są takie, które żyją na bardziej pustynnych albo sawannowych terenach. Wtedy żywią się korzonkami i nawet uschniętymi roślinami. Albo są takie, które żyją w strefie tropikalnej i wtedy mają luksus, bo mogą

0: jeść owoce, warzywa, różne listki, korę drzew. Także ich dieta nie jest, bym powiedziała, wymagająca. Adaptują się do tego, co mogą znaleźć i co mogą otrzymać. No w zoo oczywiście jest inaczej, bo dostają, tam mają ułożoną dietę i dostają to, co zaleci im opiekun.
1: Co jeszcze warto wiedzieć o kangurach?
0: Co jeszcze warto wiedzieć? No, są takie ciekawostki, że łapa kangura przynosi szczęście. Tak jak u nas, powiedzmy, łapka zajączka, także dotknięcie łapy kangura podobno przynosi szczęście. Nie wiem, akurat tego nie próbowałam, chociaż zdarzyło mi się karmić małe kangurki, ale starałam się nie naruszać jakby ich
1: przestrzeni,
0: żeby czuły się komfortowo, ale to było bardzo miłe doznanie. Kangurki w przeciwieństwie do koali nie lubią aż tak długo spać. Mają taki tryb dzienny jak my, no ale nie są aktywne. Czyli śpią po prostu wieczorem, kiedy zachodzi słońce, wstają o wschodzie.
1: Bardzo ciekawe jest też nazwa. Skąd wzięła się nazwa kangur?
0: Jest kilka wersji, ale taką moją ulubioną jest wersja, kiedy odkrywcy przybyli do wybrzeży Australii. No nie znali takich zwierząt.
1: Nie znali też języka.
0: Nie znali też języka, tak. W Australii zamieszkują do tej pory aborygeni, czyli rdzenni mieszkańcy, którzy też nie rozumieli, w jakim języku odkrywcy się do nich zwracają, więc mówili po swojemu, mówiąc, przekładając na nasz polski, że nie rozumiem. I wtedy w zbitku jakby tych aborygeńskich słów padło słowo ru. I tak się przyjęło, że kangaroo wywodzi się z języka aborgenów, oznacza mniej więcej, nie rozumiem.
1: To jest bardzo ciekawa historia nazwy tego gatunku zwierząt. Chyba żadne zwierzę nie ma tak ciekawej nazwy jak właśnie kangur. Czyli każdy, kto chce zobaczyć kangury, to Warszawski Ogród Zoologiczny ma wspaniałą rodzinkę kangurów, a jeżeli mamy taką okazję wybrać się do Australii, to najlepiej tam zobaczyć je na wolności, kiedy są w stanie zaprezentować nam się w dużo większej rodzinie kangurzej. No i może wtedy uda się przybić piątkę z kangurów. Kangurem na szczęście.
0: Oczywiście, że tak. Kangury się adaptują w wielu warunkach i jeszcze może tak na koniec taką ciekawostkę podam, że teraz w Australii mamy zimę. Zima jest w miesiącach, kiedy u nas jest lato i w części Australii, w której w zasadzie śnieg nie pada, tego śniegu bardzo dużo spadło. No ludzie nie byli przygotowani na to, bo to zjawisko, tak jak powiedziałam, od wielu lat nie występowało. Natomiast w internecie pojawiły się filmiki i właśnie kangury są zaskoczone tym, że w tej części Australii spadł śnieg i tak naprawdę chyba sprawiło im to sporo radości.
1: Może ulepią bałwana.
0: Oby.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Magdalena Piórkowska z Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego była gościem naszego podcastu Dzieciaki kochają zwierzaki. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję również.
1: A ja zapraszam na kolejne odcinki na stronie Polskiego Radia Dzieciom i na naszej antenie. Do usłyszenia, mówi już Marta Kawalec.
2: To był podcast Polskiego Radia Dzieciom.

0: władcy walczyli o tron, a jedno słowo mogło zmienić los całego królestwa.
1: Ej, chyba cofnęliśmy się w czasie. Zobacz.

0: słuchacie najnowszego podcastu Marty Powałowskiej Historia zaklęta w koronie Piastowie. Bo historia nie musi być nudna. Wystarczy ją usłyszeć tak, jak nigdy dotąd. Na podcast zaprasza Polskie Radio Dzieciom.
1: Autopromocja.
2: Sucré, salé.
3: Na słodko, na słono. Chce mi się pić. Chodźmy kupić coś do picia. J'ai soif.
2: J'ai faim. Zgodniałem, zjedzmy coś. Zobacz, jest restauracja z naleśnikami. Le crêpe. J'adore les crêpes. A ty?
3: Oh, les crêpes. J'adore aussi. Uwielbiam naleśniki.
2: Sucré ou salé? Na słodko czy na słono?
3: Na słodko oczywiście. Sucré, bien sûr. Zamówmy je więc. Deux crêpes sucrées, s'il vous plaît.
2: Pardon? Przepraszam, może pani powtórzyć?
3: Dwa naleśniki z dżemem, la confiture, poproszę, s'il vous plaît.
2: A ja dwa na słono, salé, ze szpinakiem i serem, s'il vous plaît. Coś do picia?
4: Oui, dwie herbaty sucrées i z cytryną, le citron.
2: Voilà, dwa naleśniki na słodko, sucré, i dwa słono, salé. Do picia dwie herbaty sucré i z cytryną, avec le citron. Miam, ale pyszne, jestem najedzony. A ty, Nali, pojadłaś?
3: Bien sûr, c'est délicieux.
2: A teraz chodźmy się pobawić. Będziemy się bawić, biegać i skakać w parku. Jouer, courir et sauter. Youpi!
3: Z wielką przyjemnością. Avec plaisir.

0: Le pique-nique au bord de la Seine.
1: Pique-nique nad brzegiem Sekwany.
0: Jupi!
1: Dlaczego tak się cieszysz?
0: Wybiła 12. Pora na piknik. We Francji wszyscy jedzą i odpoczywają.
1: Chouette! A co weźmiemy do naszego koszyka?
0: Une baguette, un fromage.
1: Oui, chrupiącą bagietkę. To będzie pyszne. A un fromage, co to jest?
0: Zgadnij. Czasem jest żółty, czasem biały, czasem ma dziury, a czasem pleśń. Ma różne imiona, na przykład camembert, roquefort, emmental. Co to jest, Nali?
1: Wiem. To jest ser. Le fromage to znaczy ser.
0: Brawo, Nali. W naszym piknikowym koszu mamy un fromage et une baguette.
1: Może nasz piknik zrobimy nad brzegiem tej pięknej rzeki Sekwany.
0: La Seine. Ok, on y va.
1: Paco, ten piknik jest super. Smacznego.
0: Merci. Bon appétit, Nali.

0: Le couscous. Couscous.
1: Paco, chce mi się jeść.
2: Tu as faim? To znaczy, chce ci się jeść? To może gdzieś pójdziemy manger?
1: To świetny pomysł. J'ai très faim i chcę dużą porcję.
2: To może pójdziemy au restaurant?
1: Tak, możemy pójść do restauracji, ale co będziemy manger? To znaczy jeść? Co ludzie tutaj jedzą?
2: Jedzą du couscous.
1: Co to jest couscous?
2: Couscous przypomina ryż, ale jest to drobna kasza. Tutaj je się couscous z warzywami avec des légumes.
1: Z jakimi warzywami? Jakie tutaj mają warzywa?
2: Takie jak u nas. Des carottes, des tomates, des choux-fleurs.
1: Co to jest choux-fleur?
2: To kalafior. Wiesz, jak wygląda kalafior?
1: No pewnie.
2: Spójrz, tu jest restauracja.
1: Ale duża. Zobaczmy, co mają na talerzach.
2: Dobry pomysł, tylko dyskretnie.
1: Ojej, tylko kasza i warzywa, du couscous et des légumes.
2: O nie, nie. Jest jeszcze mięso, de la viande.
1: Czy couscous jest dobry?
2: C'est très bon, délicieux.
1: Rozumiem, bardzo smaczny, délicieux. C'est la

0: Le marchand de tapis. Sprzedawca dywanów.
1: Paco, chciałabym zabrać jakąś pamiątkę do Polski.
2: Un souvenir? Pamiątkę? Proponuję coś typowego dla Maroka.
1: Co to mogłoby być? Tu as une idée?
2: Poszukajmy sklepów. Les magasins.
1: Paco, zobacz, ile tam jest ludzi. Tam na pewno są sklepy, les magasins.
2: Spójrz tutaj. Widzisz?
1: Tak, to dywan.
2: Un tapis.
1: Latający dywan? Słyszałam o latających dywanach.
2: Les tapis magiques sont w baśniach.
1: Zobacz, tu są dywany we wszystkich kolorach. Rouge, bleu, vert, blanc, noir, jaune.
2: Violet, marron, orange.
1: Małe i duże.
2: Tak, petit et grand.
1: Wezmę ten mały w kwiatki albo ten duży niebieski. Nie wiem, na które się zdecydować.
2: Weź obydwa.
1: Ale czy one są magiques?
2: Nie wiem. Zapytajmy sprzedawcę.

Wtorek razem ze środą przyszedł wieczorem. Czy to jakiś żartek? Zamyślił się czwartek. W sobotę nagle wpadł w poniedziałek i zepsuł całkiem miły poranek. W niedzielę

0: spróbować chcę?
1: Pozwólcie przedstawić sobie pan żubr we własnej osobie. No, pokaż się żubrze, zróbże minę uprzejmą, żubrze. A dzik jest dzik.

0: spotyka w lesie dzika, hen na drzewo zaraz smyka.
1: Małpy skaczą niedościgle, małpy robią małpie figle. Niech pan spojrzy na pawiana. Co za małpa, proszę pana.

0: Autopromocja.
1: Nie wiesz, co robić po szkole? Spędź z nami popołudnie w radiowej świetlicy. Ułożymy muzyczne puzzle, porozmawiamy o pasjach i zainteresowaniach, a nasi goście podpowiedzą Wam, jakie zajęcia dodatkowe możecie wybrać. W naszej radiowej świetlicy nie będziecie odrabiać lekcji. Tutaj czeka Was dużo dobrej zabawy i fantastycznej muzyki. Radiowa świetlica poleca się Waszym uszom od poniedziałku do piątku, od godziny 16 do 18. Na program zaprasza

Słuchacie Polskiego Radia Dzieciom.

klawiszach.

zbyt rzadko widzę was, bo czasu ciągle brak. Roboty tyle mam i ciągle za czymś gnam.

0: Kurka, kurka, złotopiórka, wesołą kokoszkę, zwariowaną troszkę. Kiedyś jej ta kurka uciekła z podwórka, babcia za nią truchtem drepce.
1: Wracaj!
0: Krzyczy,

0: zobaczyła, a że była dobra skoczka. Wskoczyła tam nasza kwoczka. Wtedy babcia
1: hopla!
0: Też na aeroplan. Jak nie zaczną mu się szamotać, szarpać, dziobać, rzucać, miotać, drapać, łapać się za rygle, to przy skrzydle, to przy śmigle, aż przez takie szamotanie motor warknął niespodzianie. Śmigło kręci się jak fryga i samolot w górę dźwiga. Kurka w bek, babcia w płacz.
2: Co się dzieje? Kurko, patrz!
0: Kurka w bek, babcia w krzyk, a on sobie kosła fik. Kurka gdacze, babcia płacze, a on sobie buja skacze. Coraz wyżej się unosi, chociaż babcia błaga, prosi. Chociaż kurka motor dziobie, kurka drapie, śrubki skrobie. Aeroplan coraz chyżej, coraz śmielej, coraz wyżej. Na dół popatrzyły, dziwy zobaczyły. Wielkie góry jak kubki piasku, wielkie drzewa jak krzaczki w lasku, rzeki srebrne wstążeczki, łąki zielone chusteczki, domy klocki drewniane, pola kratki malowane, jeziora jak donice, pociągi jak gąsienice, ludzie jak mrówki, krowy jak Boże krówki, a kurek to nawet nie widać. Popatrzyły do góry, co zobaczyły? Chmury? Akurat! Chmury już w dole były i ziemię przesłoniły.
1: Ach, babciu!
0: Krzyczy kurka.
1: Na głowie stają świat!
0: Aż tu naraz w środku nieba księżyc zjawia się przed niemi, ze 100 razy chyba większy niż ten, który widać z ziemi. Przymrużył jedno ślipie, a drugim groźnie łypie. Otworzył usta jak okno i byłby samolot połknął. Ale babcia zeskoczyła i nagle się obudziła. Patrzy porządek wszędzie, nic złego się nie dzieje. Kurka siedzi na grzędzie i z babci się śmieje.
3: Autopromocja.
4: Dzika przyroda jest bliżej niż myślicie. Towarzyszy nam w drodze do sklepu, obserwuje nas na przystanku, wchodzi do naszych mieszkań, do łóżek. Czy to dobrze? Tak. Nazywam się Agnieszka Graclik, jestem zoologiem. Opowiem Wam, jak dostrzec przyrodę i jak się z nią zaprzyjaźnić. Jak pomóc zwierzętom w tarapatach i o tym, dlaczego bałagan jest fajny. Dowiecie się, co można pomacać, a czego zdecydowanie lepiej nie dotykać. Co warto powąchać, a co zabrać ze sobą do domu. Przyroda czeka. Podcast Pani z Przyry, Nie bój żaby, odkrywaj, dostępny na podcasty.polskieradio.pl.
3: Autopromocja. Polskie Radio Dzieciom.

Cześć.

kącioł w drzewo stuka, jaskółeczka śmigła, ćwierka coś doszczegła. Kukułeczka kuka, dzięcioł w drzewo stuka, jaskółeczka śmigła, ćwierka coś doszczegła, ćwierka coś doszczegła.

przeleciał ci przez drogę. Coś w ciemności cicho gada. Zamajaczył strach na wróble, wskoczył chyłkiem w noc. Chciałbyś bać?

siedział, smutny jak ucho od śledzia. Piękną żabusię spotkał na szczęście i teraz uśmiecha się częściej. A

0: Wiele ich jest.
1: Autopromocja.
2: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i Polskie Radio Dzieciom przedstawiają apel Twojego dziecka.
3: Wyobraź sobie, że mój rozwój jest jak podróż morska, a życie niczym żeglowanie. Niesie ze sobą radosne przygody, ale i niebezpieczeństwa. Podpowiem Ci, czego potrzebuję od Ciebie, żeby czuć się bezpiecznie w tej podróży.
4: Poznawanie świata i przeżywanie przygód to moja naturalna potrzeba. Pozwól mi na samodzielność, pozwól mi nie wiedzieć, pytać i szukać odpowiedzi. Uwierz w siebie i we mnie, a poradzę sobie.
3: Bądź bezpieczną przystanią. Zauważ i przyjmij mnie z każdym uczuciem, które do Ciebie przyniosę. Pomóż mi przeżywać wszystkie emocje, i te przyjemne, i te trudne. Od Ciebie uczę się, jak sobie z nimi radzić.
4: Gdy dzieje się coś trudnego, jestem na niespokojnych wodach i mam wtedy mnóstwo uczuć, których nie rozumiem, pomóż mi je rozpoznać, nazywać i bądź przy mnie. Razem poradzimy sobie z każdym sztormem.
3: Czasem zachowuję się jak pirat, któremu coś zabrano i który o to walczy. Zazwyczaj staję się nim, kiedy nikt nie próbuje mnie zrozumieć. Proszę, spróbuj wtedy postawić się na moim miejscu. Zamiast karać mnie i myśleć, że jestem zły i robię to specjalnie, zastanów się, czemu tak rozpaczliwie i zawzięcie walczę oraz czego potrzebuję.
2: Więcej treści dla rodziców autorstwa ekspertów Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę znajdziecie na rodzice.fdds.pl.

0: to promocja.
1: Jak będę duży, jak będę duża.
2: Wiadomo, że kiedy na przykład pojedziecie do babci,

0: budowy dróg, mostów i wiaduktów.
1: Na czym polega Pani praca?
2: Wykształcenie jestem inżynierem budownictwa, natomiast w mojej pracy codziennej zajmuję się obsługą budowy od strony technicznej, jakby produkcyjnej, czyli zapewniam ciągłość realizacji budowy poprzez kontraktowanie robót budowlanych, czyli jest kim wykonywać dane zadania.
0: Czy zbudowanie mostu albo tunelu to jest długi proces?
2: Żeby zbudować most lub tunel lub obiekt inżynierski, musi być to zaangażowane bardzo dużo osób. Najpierw ktoś musi zaprojektować taki obiekt, później muszą się znaleźć fundusze na zrealizowanie takiego obiektu. W następnej kolejności szuka się wykonawcy. Taki wykonawca przystępuje do realizacji robót. Żeby te roboty się mogły zadziać, oczywiście trzeba obejrzeć projekt, trzeba się zastanowić, jak podzielić taki projekt na etapy realizacyjne. Później po kolei, zgodnie z harmonogramem, zacząć realizację, czyli budowę.
0: No i kiedy wjeżdżają już koparki, betoniarki i przychodzą panowie, którzy będą taki obiekt tworzyć, to pani pomaga im w tym, żeby cały ten proces przebiegł gładko i sprawnie.
2: Można tak powiedzieć, zasadniczo, żeby ten projekt mógł w ogóle zaistnieć, żeby ktoś mógł wjechać tą koparką, to najpierw trzeba tę koparkę znaleźć i moim zadaniem zasadniczo jest znaleźć osobę, która będzie mogła przyjechać na budowę i zacząć tę pracę, czyli na przykład zacząć roboty ziemne, wykorzystując do tego koparkę na danym etapie robót.
0: A jakie największe inwestycje udało się Pani zrealizować?
2: Jednym z takich największych obiektów jest południowa obwodnica Warszawy, odcinek C. To jest odcinek po stronie Wawerskiej w Warszawie. Jest to bardzo duża realizacja. Nie jestem jedyną osobą, która zajmowała się kontraktowaniem tych prac, a jeszcze więcej z inżynierów, którzy byli bezpośrednio na miejscu i dopilnowywali, czy te wszystkie prace odbywają się zgodnie z planem, zgodnie z umową, zgodnie z harmonogramem.
0: A jakie trzeba mieć umiejętności, żeby pracować na takim stanowisku?
2: Na pewno trzeba mieć dużą cierpliwość, dużą dozę wytrwałości w dążeniu do celu. Trzeba być konsekwentnym w działaniu. Trzeba mieć wiedzę inżynierską, żeby móc dobrze przeczytać projekt, żeby wiedzieć, co należy zakontraktować, żeby zrozumieć ideę całej budowy, żeby udało się znaleźć odpowiednią osobę, która taką realizację wykona. Więc na pewno ważne jest przygotowanie techniczne, ale i umiejętności rozmowy, umiejętności poprowadzenia negocjacji z wykonawcami. Generalnie trzeba umieć z ludźmi rozmawiać.
1: A jaką szkołę trzeba skończyć, aby wykonywać taki zawód?
2: Żeby być inżynierem budownictwa, ścieżka naukowa takiego inżyniera polega na skończeniu studiów magisterskich związanych z kierunkiem technicznym. Ja akurat jestem po Wojskowej Akademii Technicznej. Jest to szkoła wyższa w Warszawie, która ma dużo wydziałów. Między innymi wydział, który ja skończyłam w tamtym czasie, to Wydział Geodezji i Katastru, na którym była specjalizacja związana właśnie z budownictwem. Budownictwo dzieli się na różne gałęzie. Można skończyć budownictwo o profilu ogólnym, czyli pracować później w budynkach użyteczności publicznej, w budynkach takich mieszkaniowych. Można skończyć budownictwo infrastrukturalne i pracować na przykład przy kolei. Można skończyć budownictwo pod kierunkiem drogowym i budować drogi. Także wybór kierunków i specjalizacji jest szeroki. Natomiast żeby otrzymać tytuł magistra inżyniera, należy skończyć studia.
1: Czy zdarzały się jakieś trudne sytuacje w Pani pracy?
2: Sytuacji trudnych na pewno jest dużo, ponieważ jest to praca związana z terminami. Więc żeby wszystkie zadania mogły zostać ukończone i zrealizowane w terminie, wiadomo, że jest dosyć duża presja na to, żeby się wszystko udało. Musi się zgadzać termin, musi się zgadzać czas, no i oczywiście muszą się zgadzać środki. Sytuacji zabawnych na pewno, w zależności od tego, kto na to patrzy, czy ona jest zabawna, czy nie. Na pewno fajne jest to, że jak wraca się do tematów, to można wrócić do tych samych ludzi, z którymi się rozmawia i z powrotem jakby nawiązywać dobre relacje, znajomości, czasami nawet przyjaźnie, bo jakby jeśli człowiek się dobrze czuje w swojej pracy i robi to z przyjemnością, to zawsze warto do tego wracać. Myślę, że trudną historią jest to, że ponieważ jest duża presja czasu, zdarza się tak, że na przykład rozchodzą się roboty w harmonogramie, czyli powinny się skończyć jedne, żeby mogły zacząć się drugie, a w sytuacji, kiedy one po prostu się przedłużają, nie mogą wchodzić następni podwykonawcy. To generuje stres, bo harmonogramy niejednokrotnie są poukładane tak, że są bardzo blisko realizacji celu i każde jedno opóźnienie powoduje po prostu opóźnienie dalszego etapu prac. I to myślę, że to jest najbardziej taka stresująca i jakby sytuacja niekomfortowa dla żadnej ze stron, ani dla wykonawców, ani też dla zamawiających, którzy te prace zlecają, ponieważ mają oczywiście wyznaczone terminy. No a wykonawca, jeżeli nie wykona prac w terminie, no to zostaje obciążony karami, więc na pewno to jest bardzo stresujące, jeżeli coś się przesuwa w czasie.
0: A co powinni nasi słuchacze wiedzieć, czym powinni się interesować już teraz, żeby móc pomyśleć o takiej pracy?
2: Myślę, że na pewno

0: fajnym podstawą i fundamentem jest matematyka, na pewno fajnym podstawą do łatwiejszego zrozumienia wielu procesów jest fizyka. Bardzo jest to ułatwiające na pewno, jeżeli już dzisiaj, myśląc o tym, że kiedyś będzie się zdawało na studia i będą to studia z jakiegokolwiek w zasadzie zakresu technicznego, to przedmioty ścisłe na pewno bardzo ułatwiają po pierwsze zdanie egzaminów, jeżeli takie są, po drugie zrozumienie wielu skomplikowanych założeń dotyczących na przykład budownictwa, jeżeli ktoś myśli o budownictwie, więc to są na pewno rzeczy, które ułatwiają. Warto się tym zainteresować i warto rozwijać te pasje i zainteresowania. Jeżeli dobrze idzie komuś w tych kierunkach, to na pewno będzie miał łatwiej.
1: To musi być bardzo trudny i odpowiedzialny zawód, ale też i taki bardzo kreatywny, no bo mosty i budowle są zazwyczaj bardzo ładne. No i trzeba je dobrze zrobić, żeby się nie zawaliły.
2: A więc jest to chyba dobry pomysł, aby zostać takim architektem albo budowniczym mostów, albo wiaduktów, albo innych budowli.
1: Ja myślę tak samo. A was zachęcamy, żebyście posłuchali naszej audycji w Polskim Radiu Dzieciom.
2: Do usłyszenia!

0: bo umiem.
1: To jest podcast Polskiego Radia Dzieciom. Zgrajmy się!
2: Dzień dobry, tu Patryk Bartoszewski, a razem ze mną dzieciaki. Cześć, dzieciaki!
3: Cześć!
2: Głośne dzieciaki, ale za to bardzo zdolne. Spotykamy się po raz kolejny z ekipą ze Szkoły Podstawowej nr 85 imienia Benito Juareza w Warszawie. I właśnie z nimi dzisiaj.

0: Ej, czyli z naszą wesołą gromadą zagramy w coś zupełnie niezwykłego, ale najpierw bardzo proszę o przedstawienie się tym razem od tej strony. Krzysiu, jak masz na imię?
1: Krystian.
0: O nie, wiedziałem, że mi się pomyli. Więc co, Krystian?
1: Tak.
0: Dobra, to w takim razie Krzysiu, jak masz na imię?
1: Rafael.
0: O nie, znowu nie zgadłem. Krzysiu, jak masz na imię?
1: Weronika.
0: A ty, Krystianie?
1: No tak.
0: A ty, Krzysiu?
1: Krzyś.
0: Jest, nareszcie zgadłem, więc ze mną tutaj jest Danuta, Weronika, Krzysztof, Krystian i Rafael. Niektóre z tych głosów doskonale już znacie z anteny Polskiego Radia Dzieciom, bo to nie pierwszy raz, kiedy spotykamy się w podcaście Zgrajmy się. Ale na sam początek mam do was takie ważne pytanie. Kto pierwszy, ten lepszy. Proszę mi powiedzieć, jak w teatrze możemy pokazać, że coś nam się podoba? Co robimy, kiedy coś nam się w teatrze podoba?
1: Wrzeszczymy!
0: Nie, nie wrzeszczymy. O wrzeszczenie zdecydowanie nie chodzi.
1: Klaszczymy, klaszczymy, klaszczymy.
0: Uwaga, kto jest za klaskaniem? Proszę powiedzieć teraz tak. A kto jest za wrzeszczeniem? Aż tak nie wrzeszczmy. Pamiętacie? Bo tutaj jest przester, już się zrobiło zbyt głośno. A kto jest za wrzeszczeniem? Bardzo proszę, żeby klasnął. No i właśnie klaskaniem dzisiaj będziemy się zajmowali. Czy znacie jakąkolwiek grę, już nie teatralną, w której, podczas której możemy wykorzystać klaskanie?
1: Ansykabanse.
0: Tak, klaskaliśmy sobie już jakiś czas temu, ale to takie raczej takie pacnięcia niż klaśnięcia. A takie klaśnięcie, czyli takie mocne, kto mi tutaj klaśnie? Okej, dobra. Słuchajcie, mamy już tutaj przykłady klaśnięcia. Berek? A gdzie się w berku klaszcze?
1: Można klasnąć, tak.
0: A, rzeczywiście, możemy kogoś zberkować, klaszcząc w jego na przykład ramię. Ale to, mimo że dobry przykład, to jednak nie o to mi chodzi. Może coś jeszcze macie pomysł? Podpowiem wam, że raczej nie zgadniecie, bo to jest bardzo słabo znana gra, ale proszę, kto chciałby jeszcze podać jakiś przykład gry, w której możemy klasnąć? Jak to się nazywa? To nie musisz wiedzieć, Rafaelu, jak to się nazywa, możesz opowiedzieć o tej grze.
1: To jest tak, że wszyscy się chowają i jedna osoba liczy, i potem wszyscy muszą dojść do miejsca i klapnąć się za siebie, klapnąć na przykład w drzewo za siebie, zanim ta osoba, która szuka, powie za niego, klapnie za niego.
0: Wiesz co, ja znam taką wariację na temat tej gry, o wariacjach już mówiliśmy w poprzednich odcinkach, to jest Baba Jaga patrzy, raz, dwa, trzy, Baba Jaga patrzy, albo wchowanego, no ale to rzeczywiście taka troszkę inna wersja, tak, proszę, Weroniko, proszę.
1: Zabawa w teatr.
0: Okej. Rzeczywiście, jeśli bawilibyśmy się w teatr, to moglibyśmy klaskać, ale mi chodziło o zabawę poza teatralną. No to co, pokazać wam?
1: Tak!
0: Nie wrzeszczcie aż tak! Ale możecie trochę potuptać. Potuptajmy sobie do tego miejsca. Okej? Już? Uwaga, stop. Tuptanie, stop. Chodźcie tutaj, dzieciaki. Dobra, uwaga. I teraz potrzebuję tylko dwóch chętnych. Kto pierwszy rękę w górę? Dobra, wy jesteście pierwsi, Rafael i Danusia. Bardzo proszę, podajcie sobie rękę na początek. Jest, nawet mogliśmy usłyszeć delikatne klapnięcie ręki na zgodę, na sam początek naszej rozgrywki. I podpowiem wam, że musicie stanąć naprzeciwko siebie. Co to znaczy stanąć naprzeciwko siebie, Krzysiu? To znaczy, tak, Krzysiu.
1: Stanąć naprzeciwko siebie, tak trudno.
0: Tak, to nie było zbyt mądre pytanie.
1: Oczy, oczy w oczy.
0: A, to jest bardzo mądra odpowiedź. Świetnie, Krystianku.
1: Tylko, że niektórzy są niżsi.
0: I doskonale, że to zauważyłeś. W tej grze musimy znaleźć kogoś, kto jest mniej więcej naszego wzrostu, czyli tak, żeby nasze oczy były na podobnej wysokości i musimy stanąć z kimś oko w oko. Dzieciaki teraz sprawdzają, czy mają mniej więcej podobny wzrost. Powiedz mi, Weroniczko, jak tutaj dzieciaki przed nami sprawdzają, czy mają odpowiedni wzrost? Co robią?
1: Stoją przed sobą i przymierzają ręką.
0: Tak, można zrobić tak, ale wiecie co, wydaje mi się, że takie różnice, jakie macie teraz, są zupełnie wystarczające i wcale nie szkodzące naszej zabawie. Chodźcie, zostawcie te klocki, proszę. Nie, serio, zostawcie te klocki, bo musimy się zająć naszą grą zabawą. To znaczy ja muszę, a wy chcecie. Chyba, mam nadzieję. Okej. Proszę bardzo, Danusiu, Rafaelu, podaliście sobie rękę, stańcie naprzeciwko siebie, ale uwaga, na odległość dwóch stóp. I to jest trudna sprawa. Jak stanąć na odległość dwóch stóp od siebie? Macie pomysł, jak to wymierzyć?
1: Inna osoba musi nam to zmierzyć.
0: Możemy, tak, ale możemy też zrobić...

0: innym sposobem. Macie pomysł na sposób? Jak?
1: Mierzyć stopy i na przykład dać 4 stopy.
0: Można by dać 4 stopy, można by odmierzyć linijką, ale ja mam taką propozycję, żeby położyć stopę przed stopą. Okej, okay, stopę przed stopą. Rafaelu, połóż stopę przed stopą. Danusiu, połóż stopę przed stopą. I chodzi o to, żeby stworzyć taką linię z 4 stóp i żeby czubki waszych stóp się dotykały. Spróbujcie. Tak, stopy się dotykają. Teraz, Danusiu, przystaw sobie tylną stopę do przedniej stopy. Nie, tak, tak, żeby powstała linia. O, i teraz się zgadza. Stańcie prawidłowo, czyli żeby obie stopy były obok siebie. Tak jest. Nawet jeśli brzmi to na zagmatwane, to jeśli zrobimy to w praktyce, czyli po prostu wypróbujemy, to powinno się udać. Czy to było trudne?
1: Nie.
0: To było trudne?
1: Nie.
0: Czy to było fajne?
1: Tak.
0: No i wszystko się zgadza, więc pierwszy etap podanie ręki, drugi etap sprawdzenie wysokości, trzeci etap odpowiednie stanięcie mamy za sobą i teraz czas na piąteczki. Jak to zrobić, żeby przybić sobie piąteczki w ciekawy sposób? Już wam mówię. Pomachajcie sobie jedną ręką. Tak, dzieciaki machają. Pomachajcie sobie drugą ręką. Pomachajcie obiema rękami. Dobrze. I teraz zatrzymajcie te ręce w miejscu i spróbujcie przybić sobie nawzajem piątkę. Czy zauważyliście coś ciekawego na tym etapie?
1: Że nie wolno przybliżyć ręki, trzeba się pochylić.
0: Oj, jakbyście się pochylili, to co by się stało? Stopy by się od ziemi?
1: Odbiły.
0: Oderwały. A w tej grze chodzi o to, żeby obie stopy zostały w miejscu. Dobrze, żeby stać stabilnie, żeby się nie pochylać, tylko żeby sobie przybijać piąteczki tak, żeby przeciwnik oderwał stopę od ziemi. Spróbujecie?
1: Mhm. Tak. Tak.
0: To proszę bardzo. Na 3-4 przybijcie sobie piąteczkę. 3-4. Ale nie, nie, nie. Możecie przybijać aktywnie rękami, bo dzieciaki się chciały pochylić do siebie i całym ciężarem ciała przybić piątkę. To by było bez sensu, bo natychmiast byście się przewrócili. A przybijcie sobie takie zwyczajne piąteczki. Po prostu wycelujcie. Dobrze. A teraz przybijcie obiema rękami. Dobrze. A teraz spróbujcie przybić na tyle silnie, żeby druga osoba się wywróciła.
2: Jeszcze raz.
0: O, tak! Danusia oderwała stopę od ziemi. Dlaczego straciłaś równowagę? Jak myślisz? Przeanalizuj sytuację. Spójrz w głąb siebie.
1: Bo Rafael mnie tak jakby, jak zrobił mi piątkę, to mnie bardziej popchnął.
0: Czyli użył siły. A teraz, Danusiu, chcesz podpowiedź na ucho, jak możesz wystrychnąć Rafaela na dudka?
1: Tak.
0: To proszę bardzo, Rafaelu, absolutnie nie podsłuchuj. Jak Rafael będzie mocno w ciebie uderzał, to spróbuj zabrać w ostatniej chwili ręce. Sprowokuj go do tego ruchu, dobra? Okej, okay. Danusia ma już swoją strategię. Rafaelu, pamiętaj, ty musisz użyć siły. Danusiu, ty pamiętaj, musisz użyć sprytu. I mojej podpowiedzi, uwaga! Napięcie rośnie. Rafael nie chce się dać sprowokować. Rafaelu, czy uderzysz z pełną siłą w pewnej chwili? Pewnie tak. Słuchajcie, zbliżają czoła do siebie. Napięcie rośnie. Cóż za emocje. Rafaelu, przybij porządnie piątkę, koleżance, bo nigdy nie pójdziemy do przodu w naszej zabawie. Proszę, 3. O nie. Jeszcze raz. Uwaga, 3-4. Jest! Troszkę sprowokowana, ale nasza strategia się udała. Danusiu, wytłumacz proszę Rafaelowi i wszystkim naszym słuchaczom, co to była za strategia, jaki był fortel, chyba że ty już wiesz, Rafael. Tak, to może ty opowiesz.
1: Jak chciałem przybić piątkę z siłą,
0: tak,
1: to ona wycofała ręce, więc poleciałem do przodu.
0: No właśnie, czyli to była tak zwana skucha. Dobra, słuchajcie, to spróbujemy wariantu trzyosobowego, trójosobowego. Drogie dzieciaki, bardzo proszę was o troszkę więcej spokoju i ciszy, mówię do dzieciaków w tle, a was, dzieciaki, proszę o powtórzenie, jak rozpocząć tę zabawę. Co musimy zrobić? Mamy 3 początkowe etapy, w takim razie każdy po jednym. Rafaelu, co najpierw?
1: Trzeba odmierzyć odległość.
0: Tak jest. Jaka to była odległość?
1: Najpierw trzeba w ogóle przybić piątkę.
0: A właśnie, piątka pokoju, bardzo proszę. Jest piątka pokoju przybita. Teraz musimy odmierzyć stopę. Tak, proszę, proszę.
1: Trzeba odmierzyć dwoma stopami.
0: Tak, dwiema stopami, znaczy odległość dwóch stóp musimy odmierzyć, czyli być od każdej osoby po jednej stopie. Co to, jak to zrobić? Tutaj widzę, Danusia w sumie całkiem nieźle kombinuje. Rafael chyba podświadomie zrobił dobrze, ale poszedł tutaj za dziewczynami.

0: Powiem wam od razu, jak to zrobić. Musimy ułożyć ze stóp linię, czyli stopa przed stopą, i te linie muszą spotykać się w jednym miejscu, czyli na czubeczku stóp. Spróbujemy? Dobra, jest. Teraz ustawiamy po drugiej stopie i te przednie stopy cofamy. Uwaga, udało się?
1: Tak, tak.
0: Ale nie aż tak daleko, Weroniczko. Do przodu jedną stopę? O tak, tak, tak, jest okej. Okay. I tutaj muszę wam powiedzieć, że zrobiłyście, kochane dzieci, jeden strategiczny błąd. Macie blisko czy daleko od siebie stopy?
1: Daleko!
0: Dobra, a teraz bardzo proszę, sztywno stańcie na dwóch nogach, blisko siebie stopy i będę próbował was przewrócić, popychając w czoło. Czy jest łatwo?
1: Nie. Tak!
0: Ujeju, jak głośno! Owszem, jest łatwo was przewrócić. A teraz rozstaw stopy tak, żeby były jak u słonia, takie jak u niedźwiedzia, szeroko rozstawione i będę próbował cię przewrócić czołem. Czy jest trudniej? To znaczy, czy tobie jest trudniej utrzymać równowagę?
1: Nie!
0: Tak, wyglądasz jak siłacz. Dobra. Stopy mamy szeroko, jak u niedźwiedzia, jak u sumo, tylko nie za szeroko, bo wtedy znowu tracimy równowagę. Powinny być mniej więcej na szerokość naszych bioder. Może troszkę szerzej. Wyobraźcie sobie takiego siłacza, który szykuje się do podniesienia wielkiego ciężaru. To tak właśnie powinniście stanąć. Troszkę za daleko do Danusiu, w sam raz Weroniko. Rafael, tak po środeczku, czyli troszkę wężej jeszcze. Spróbuj. Dobra, okej. I teraz, proszę bardzo, zbijamy piąteczkę. O, widzicie, odruchowo dobrze zbiliście piąteczkę. W którą stronę musi lecieć piąteczka?
2: Jeżeli jest lewa ręka, to w lewą, a jeżeli jest prawa, no to w prawą.
0: Bo są trzy osoby, czyli mamy jedną osobę po lewej, a drugą po prawej stronie. I żeby wszyscy wiedzieli, w którą rękę celować, to powinniśmy celować jedną ręką w osobę po prawej, drugą ręką w osobę po lewej. O, świetnie, Danusia tutaj wybrała strategię z zaskoczenia. To też dobra strategia. I zabiera ręce. O, Rafaelu. Rafaelu, tu... O nie! Weroniczka odpadła. Weroniczko, wiem, że przeżywasz teraz straszny smutek. Mimo, że się śmiejesz, co szanuję. Powiedz mi, co sprawiło, że przegrałaś? Gdzie był błąd?
2: Bo zrobiłam piątkę, Danusi.
0: O nie! Danusiu, jaką ty strategię wykorzystałaś, żeby przewrócić Weronikę? Co to było? Jak to się zdarzyło?
2: Najpierw zaskoczenia, a potem po prostu Weronika próbowała mi rękę klepnąć, a ja po prostu tak jakby...
0: Zabrałaś ją, czy uderzyłaś mocniej?
2: Zabrałam.
0: A widzicie, bo można jeszcze odbić. Dobrze, to w takim razie... Musimy jeszcze na jedną rzecz zwrócić uwagę. Zobaczcie na przestrzeń dookoła was. Jest was trójka, a tutaj są stoły. Co by się stało, gdyby ktoś z nienacka się przewrócił na któryś z tych stołów?
2: Walnąłby w któryś z stołów.
0: Tak, i to najgorzej jakby pupą albo głową. To by było najgorsze. Dlatego przejdźmy tam na środek sali i spróbujmy, słuchajcie, zrobić jeszcze jedną rzecz. Chodźcie, chodźcie, chodźcie. Mnie was tutaj potrzeba. Uwaga, stajemy w odpowiedniej odległości, stópki do stópek, tak, o, jak szybko poszło. Stajemy jak sumoki, dobrze. I teraz, uwaga, zrobimy jeszcze jedną rzecz. Spróbujemy, słuchajcie, zrobić pakt. Ktoś słyszał kiedyś o robieniu paktów?
2: Nie.
0: A ty?
3: Też nie.
0: A ty?
2: Ja tak jakby znam to słowo, ale za bardzo nie wiem, co to znaczy.
0: Okej, a jakbym powiedział, że trzeba się dogadać? Jak myślicie, jak można by się z kimś dogadać przeciwko trzeciej osobie w tej grze? Można by zrobić jakiś pakt?
2: Można szeptać.
0: Można komuś szepnąć, na przykład co?
2: Ble, ble, ble.
0: O, można, można, rzeczywiście, da się, chociaż to bez sensu, ale można.
3: Można szepnąć, żeby zawziąć się za jedną osobę.
0: A, można. To co? Zrobimy pakt? Przepraszam, Danusiu, nie obrażaj się, ale zrobimy przeciwko tobie, bo wygrywałaś zbyt wiele razy. Spróbujcie się dogadać, Weroniko, spróbujcie się dogadać, Rafaelu. W jaki sposób, jaką strategią pokonacie Danusię? Danusiu, nie lękaj się, ja będę przy tobie, będę ci pomagał, żebyś nie upadła za mocno. Proszę, opracujcie sobie strategię. Ja tutaj, no. Macie już jakiś pomysł? Nie, możecie sobie poszeptać, tak? To zawsze tak dobrze.
2: Pomyślmy.
0: Okej, okay, dogadani?
1: Tak, tak.
0: Dobra, uwaga. Przybijamy sobie piąteczkę pokoju na początku. Dobrze, i teraz na 3-4 rozpoczyna się walka. 3-4.

0: Danusia odmówiła walki, opuściła dłonie. Ale na potrzeby naszej gry, bardzo proszę, Danusiu, spróbuj poddać się strategii naszych dwojga zawodników. O, jest, rzeczywiście, stopy się ruszyły. Jak wyście to zrobili? Jaka była wasza strategia?
1: Ustaliliśmy, że w tym samym momencie my klepniemy Danusię.
0: A w jaki sposób można rozpoznać, kiedy jest ten moment bez mówienia? Bo wcale się nie komunikowaliście słownie. Skąd wiedzieliście, że to ten moment?
1: No, trzeba patrzeć na siebie.
0: Okej, to prawda. Dziękuję wam, dzieciaki, i proponuję na sam koniec, żeby nie było już żadnych niedomówień i żeby rozejść się w pokoju, bo to bardzo ważna sprawa, podajemy sobie ręce. I sobie nawzajem dziękujemy. Wszyscy mówimy sobie nawzajem dziękuję, dziękuję, podajemy ręce. Ja wam również dziękuję za nasze spotkanie i mam nadzieję, że spotkamy się jeszcze nie raz w podcaście Zgrajmy się. Do usłyszenia, pa, pa!
2: To był podcast Polskiego Radia Dzieciom.

0: Autopromocja.
1: Nudzi mi się.
2: Nie mogę zasnąć.
1: Mogę się jeszcze pobawić?
3: Są takie wieczory, kiedy naprawdę nie możemy zasnąć. Wtedy jest tylko jedno rozwiązanie. Książka.
2: A kto z nami czyta?
1: Ja.
2: Ja.
3: Kto z nami czyta? W każdy czwartek od godziny 18:00. Nowości książkowe, polecajki i przede wszystkim nasze ulubione bajki. Zapraszam serdecznie. Marta Kawalec.
0: Autopromocja.
1: To jest podcast Polskiego Radia Dzieciom.
4: Adasiu, wszystko gotowe?
5: Mamy na łączach słuchaczy?
4: Światełko błysnęło czerwone.
5: Psst, jeszcze nas ktoś zobaczy.
4: Ależ Adasiu, spokojnie.
5: Naprawdę o to nam chodzi?
4: Żeby już zacząć łagodnie.
5: Kasia usłyszy nas z Łodzi.
4: Jacuś i Ewa z Kanady.
5: Monia z Patrykiem z Rzeszowa.
4: Oj, mnóstwo będzie zabawy.
5: Myślisz, że Basia gotowa?
4: Z bratem Brianem w Teksasie. Konikiem jeżdżą po ranczu.
5: Na koniu też słuchać da się?
4: Słuchali nas nawet przy lunchu.
5: Sprawdźmy. Mariola z Poznania.
4: Kacperek mieszka w Legnicy.
5: W Hajnówce słucha nas Hania.
4: Bartuś na Woli, w stolicy.
5: Skoro się wszyscy zebrali...
4: I jeszcze przekąski, napoje.
5: Czy moglibyśmy pójść dalej?
4: Czekaj, wiadomość ktoś pisze.
6: Bo się doczekać nie może.
4: Żeby nas znowu usłyszeć?
5: Niech tylko album otworzy.
4: Ten od sławnego Bociana?
5: Mhm. Palec na karcie położę.
4: Cudny ten prezent Floriana.
5: Czy chcesz się w dalekie z nami?
4: Właściwie to bardzo dawne.
5: By się stać podróżnikami.
4: I odwiedzić miejsca sławne.
5: Wyobraźnię pobudzimy.
4: Chcielibyście ruszyć z nami?
5: Przestraszymy? Rozśmieszymy?
4: Wraz z naszymi słuchaczami.
5: Piramidy, wikingowie.
4: Dinozaury i rycerze.
5: Każde z was się zajmuje.

0: Teraz dowie.
1: Jak usłyszę, to uwierzę.
0: Rozkręcamy znów magiczny.
1: Już nie mogę się doczekać.
0: Nasz wehikuł historyczny.
1: Suchy piasek, mokra rzeka.
0: Otwórz album i ruszamy.
1: Czy deszcz siecze, słońce świeci?
0: My się dobrze na tym znamy.
1: Zaczynamy, drogie dzieci.
0: Michasiu, czy nie zapomniałeś czegoś?
1: Ja? O,

0: O, już wróciłeś. Jak było?
1: Jak zwykle u Wojtka w teatrze. On występował, a ja oglądałem przedstawienie.
0: To musi być bardzo fajne. Tak często jak ty chodzić na te spektakle do teatru?
1: Tym razem nie szedłem, tylko jechałem.
0: Gdzie? Znaczy, że jechałeś do pracy autem Wojtka? Nie, no ja wiem, że tak się tylko mówi, kiedy się gdzieś poszło, tak?
1: Ale to nie było auto.
0: Jak to, słucham?
1: Bo nasze auto, to znaczy auto Wojtka, stoi w warsztacie. A dzisiejsza jazda nie była fajna.
0: Dlaczego?
1: Dlatego, że do teatru, gdzie pracuje Wojtek, pojechaliśmy autobusem.
0: Autobusem? Mm-hmm. To fajnie się jeździ autobusem.
1: Ale nie tym razem, nie dzisiaj. Bo w tym autobusie był potworny tłok. Także ledwo do niego weszliśmy. A jak z niego wychodziliśmy...
0: To co się stało?
1: Tak, to tu jedna pani, która wychodziła, powiedziała... Wiesz, co powiedziała?
0: No.
1: Że czuła się jak śledź w beczce.
0: I naprawdę powiedziała, że czuła się jak śledź?
1: No tak, słyszałem.
0: Ciekawe, jak się czują śledzie.
1: Śledzie w dodatku w beczce.
0: A ty też się tak czułeś?
1: Ja czułem się tylko ściśnięty z każdej strony, bo tłok był olbrzymi. Ale żebym czuł się jak śledź, tego bym nie powiedział.
0: To pewnie dlatego, że jesteś smokiem.
1: No chyba tak.
0: Może tylko ludzie w niektórych sytuacjach się mogą poczuć jak śledzie.
1: Może, ale to jednak trochę dziwne, bo człowiek to raczej ryby nie przypomina.
0: Wiesz co? Może dziadek Ignacy rozwiąże nasz problem ze śledziami.
1: Myślisz, że może nam w tym pomóc?
0: Pewnie. Może pomóc z tym problemem. Właśnie się do niego wybieram.
1: Słucham?
0: Co ty na to?
1: Ale to my mamy jakiś śledziowy problem?
0: No. A wiesz, o co chodziło tej pani, która razem z wami wychodziła z autobusu, wiesz?
1: No właśnie nie za bardzo.
0: A dziadek na pewno będzie wiedział, co to znaczy czuć się jak śledź w beczce.
1: No chcesz iść do twojego dziadka? No ale Michasiu, zobacz, na dworze pada, o, jest tak szaro, buro. Naprawdę chce ci się iść?
0: Oj, to może szaro, może z nieba kapie woda, ale w chatce dziadka Ignacego na pewno czeka nas smakowita niespodzianka.
1: Niespodzianka? Tak? To powiedz, jaka?
0: Ryż z jabłkami.
1: Co?
0: I cynamonem.
1: Cynamonem?
0: Słodkie, ciepłe, rozgrzewające. Masz ochotę?
1: Na taki smakołyk zawsze. Tym bardziej, że od powrotu z teatru nic do mojej paszczy mi jeszcze nie wpadło.
0: To masz okazję.
1: Powiem więcej. Mój pan żołądek zaczyna się domagać czegoś mniamuśnego.
0: To na co czekamy? Kalosze na dolne łapki, parasole w górne łapki. I do dziadka.
1: Ale poczekaj jeszcze, poczekaj
0: tak?
1: Na mnie. Muszę skoczyć do siebie, bo ty, jak widzę, jesteś już przygotowany na wyprawę, a ja dopiero muszę się przygotować.
0: To się pośpiesz. Nie będę na ciebie czekał godzinami, bo mój pan żołądek również czeka na posiłek.

0: dlaczego dziadek nie otwiera?
1: Bo może nas nie słyszy. A pamiętasz, jak kiedyś narzekał na swój słuch?
0: No tak, ale walimy w te drzwi bardzo mocno.
1: A może twój dziadek gdzieś wyszedł?
0: No co, Tadasiu, wyszedł? W taką pogodę?
1: Ja mam pomysł, sprawdziłbym jego warsztat.
0: Ale miał gotować ryż z jabłkami.
1: I co z tego, że miał gotować? Plany zawsze można zmienić.
0: To powiedz to naszym żołądkom. Ale masz rację, lepiej sprawdź mi jeszcze w warsztacie. O!
1: A nie mówiłem? Musi być w warsztacie, bo pali się światło.
0: Dziadku, to my! Michał z Adasiem!
2: Wchodźcie szybko, bo pada.
1: Jakbyśmy nie wiedzieli.
0: Dziadku, a co ty tu robisz?
2: A, nudzę się i strugam sobie patyk.
1: Patyk, naprawdę?
0: Przecież obiecałeś nam ryż z jabłka.

0: Z jabłkami i cynamonem.
1: To już dawno zrobiłem, a później pomyślałem o was.
0: O nas? Dlaczego o nas?
1: No, o tych waszych, no, podróżach historycznych.
0: Aha!
1: No i te suche liście, na których lądujecie po wyprawie, wsadziłem do wielkiego worka.
0: Dziękujemy, dziadku.
1: I w ten sposób możecie lądować nawet w taką pogodę jak teraz.
0: Ale wielgaśny worek.
1: No, ten wór wygląda jak wielgachny materac. Zgadza się, taką funkcję ma pełnić.
0: Dziękujemy, dziadku Michasia.
1: A kiedy uporałem się z waszym lądowiskiem, to znalazłem patyk i tak go sobie z nudów obrabiam kozikiem.
0: Czy mówisz, dziadku Michasia, o tym nożyku, który trzymasz w ręce?
1: No, oczywiście. A co chcesz nim wystrugać? Może łódeczkę?
0: I jak to? Takim nożykiem?
1: No tak, pewnie. Dawno, dawno temu w podobny sposób wykonywano łódki.
0: Takie prawdziwe łódki?
1: Tak, którymi ludzie pływali. Takie, do których wsiadał człowiek i mógł przepłynąć jezioro? Jezioro. Rzekę.
0: A po morzach też pływano?
1: No, oczywiście.
0: No nie, to niemożliwe.
1: Chyba nie takimi łódeczkami struganymi nożykiem.
2: No, używano większych, innych narzędzi,
1: a strugano nie patyki, a całe pnie drzew.
0: Pnie drzew? I jak to? Bo trochę nie rozumiem.
1: Ścinano drzewo, niepotrzebne gałęzie obcinano, a w tym, co zostało, dłubano.
0: Dłubano? Tak jak w nosie?
1: A ty dłubiesz w nosie?
0: Ja? No może czasami. To znaczy nie, no chyba nie. A zresztą,
1: to
0: dziadku...
1: zresztą nieważne. Mówiąc o dłubaniu, mam na myśli wydrążanie drewnianego pnia. O, i tu, w tym wydrążeniu, było miejsce dla załogi.
0: Czyli dla ludzi, którzy mieli w tym pniu pływać?
1: Tak. Taki pień po obróbce nie wyglądał jak pień.
0: A jak wyglądał?
1: No, kształtem przypominał łódź. Miał dziób, rufę.
0: Jaką znowu rufę?
1: Tak marynarze nazywają tył łodzi. A tak wydłubaną z pnia drewna łódkę nazywano dłubanką. I to były pierwsze łodzie wymyślone przez człowieka.
0: Super!
1: Takie dłubanki pływały na ziemiach polskich jeszcze do 30 roku ubiegłego wieku.
0: To niesamowite!
3: To prawda, ale my przyszliśmy w innej sprawie, dziadku.
0: O czym ty mówisz?
3: Zapomniałeś? O śledziach.
0: A, no tak, o tym... Dziadku Michasia, co to znaczy, że ktoś może się czuć jak śledź w beczce?
3: Bo taka jedna pani powiedziała, co nie? Weź powiedz, co
0: jak
3: ona mówiła.
0: Jak wychodziła z zatłoczonego autobusu, no. Ja normalnie słyszałem sam na własne smocze uszy, że tak powiedziała. Że ona się czuje jak śledź w beczce.
1: A czy ten autobus był zatłoczony?
0: Pewnie i to bardzo. Ścisk był nieprawdopodobny.
1: No właśnie stąd to stwierdzenie tej pani.
0: Że jest śledziem?
1: Że czuje się jak śledź.
0: Ale dziadku, jak się można czuć jak śledź?
1: Czekajcie, ja wam to wytłumaczę, bo to wiąże się z naszą poprzednią rozmową.
0: Czyli z czym dokładnie? Z dłubankami?
1: No, z dłubankami, ale przede wszystkim z większymi łodziami.
0: Dlaczego się wiąże?
1: Bo w dawnych czasach przewożono rzekami polskie śledzie z nadmorza w głąb kraju, właśnie w beczkach.
0: Przewożono, ale chyba nie autobusami.
1: Szlaki wodne w tamtych czasach były najkorzystniejsze do przewozu towarów, gdyż takich dróg, jakie znamy dzisiaj, jeszcze nie było.
0: Aha.
1: A samochody to w ogóle odległa przyszłość dla średniowiecznego Polaka.
0: I naprawdę wszystko to, te towary to wożono rzekami?
1: Przeważnie zajmowali się tym ludzie zwani flisakami.
0: Rozumiem, i ci flisacy wozili śledzie w beczkach?
1: Tak, w beczkach, w których były te śledzie starannie upchane.
0: A to dlaczego je tak starannie upychali te śledzie?
1: Żeby jak najwięcej przewieźć za jednym razem i jak najwięcej na tym zarobić.
0: Ty na sprzedaży tych śledzi? Dziadku, to chętnie zobaczyłbym coś takiego na własne oczy, jak te śledzie pływają.
1: A w czym problem?
0: No jak to w czym problem?
1: Przecież macie album Bociana Floriana.
0: No mamy.
3: No mamy.
1: I o ile dobrze pamiętam,

0: Jest w nim taki rysunek jaki? Z dawnych lat.
1: Ja, ale jaki rysunek, bo nie rozumiem?
0: Królowej naszych rzek. Jakiej królowej?
1: Chodzi o Wisłę, Michasiu.
0: To Wisła jest królową polskich rzek?
1: Tak jest, bo to najdłuższa rzeka w Polsce.
0: Macie album, a ja przypadkowo mam ze sobą bańkownicę,
1: proszę,
0: piórko, no, odrobinę no pyłu z piramidy i mleko wielbłądzicy.
1: Coś takiego. I wszystko tak przypadkowo znalazło się w twoim warsztacie,
0: no,
1: dziadku
0: nie,
1: Michasia?
0: Nie, zupełnie. Mam to wszystko tutaj, bo przewidziałem waszą wizytę.
1: Naszą wizytę? Naprawdę?
0: Jakoś ostatnio, gdy do mnie wpadacie, to z reguły wybieracie się gdzieś w otchłań historii.
1: A, to prawda.
0: To prawda. Mhm. Możemy zerknąć do albumu? Proszę. Leży przy imadle. Adasiu, możesz tak mi go podać? Bo ja się tego dziadkowego imadła trochę boję, wiesz?
1: Imadła? Się boisz? Żartujesz? Dlaczego się go boisz?
0: Bo ono potrafi ścisnąć jak największy siłacz.
1: A, no, a ja się go nie boję. Poczekaj. O, proszę.
0: O, o, jest! Zobacz, dziadku, Adasiu, zobacz!
1: Jakieś miasto. O, i żaglówki na rzece.
0: Jakieś miasto?
1: No tak.
0: I żaglówki tak dobre sobie.
1: Zgadza się. No, widzę.
0: Świetnie, myślę, że to dobry kierunek waszej podróży.
1: Jesteś pewny, dziadku? No to hura!
0: O nazwie miasta i tego, co widać na rysunku, porozmawiamy, kiedy wrócicie.
1: To dobrze, bo ja już tam bardzo chciałbym się znaleźć.
0: Dziadku, możesz uruchomić bańkownicę? No, z przyjemnością. Wlejcie trochę wielbłądziego mleka do środka.
1: Już się robi!
0: A zaklęcie, chłopcy?
1: Ach, tak, zaklęcie, jasne.
0: To zaczynaj, Adasiu. Mhm.
1: Tak jest. Uwaga!
0: Zaraz się zacznie. Mhm.
1: Wietrze, przyjacielu przygód wiej, przenieść nas w świat marzeń chciej, zanieść nas do miejsca tego, w albumie Floriana pokazanego i przez nas palcem wskazanego!
0: No i się zaczęło. Gdzie my jesteśmy, Adasiu? Co to za miejsce?
1: Michasiu, no zobacz, jest tak jak chcieliśmy.
0: Jesteś pewien?
1: No tak, oczywiście. Zobacz, lecimy nad jakąś rzeką, po której pływają żaglówki.
0: Ojej, trochę duże te żaglówki, wiesz?
1: Jasne, bo muszą być duże, żeby wozić dużo beczek ze śledziami.
0: Ale na tamtej to nie widzę beczek, tylko worki.
1: A może w tych workach są też przewożone śledzie?
0: Zobacz, jakieś miasto przed nami.
1: Mhm, to musi być bardzo stare miasto.
0: Dlaczego tak sądzisz?
1: No co ty, spójrz, nigdzie nie widać wieżowców.
0: Aha, a z drugiej strony rzeki jest... Zbudowali skansen.
1: Skansen?
0: O tam zobacz.
1: Gdzie?
0: Tam.
1: Po drugiej stronie rzeki.
0: No.
1: Rzeczywiście masz rację. Same drewniane chałupki.
0: Zobacz, do tej żaglówki podpływa łódka.
2: Ty... Nawet trochę podobna do tej z opowieści twojego dziadka.
0: To myślisz, że to ta dumbanka?
1: Dłubanka?
0: No?
1: No raczej tak. No chyba tak. Wiesz co, Michasiu? To miasto...
0: To z drugiej strony skansenu?
1: Tak. To miasto, to przypomina...
0: Co ci przypomina?
1: No, nie mogę sobie przypomnieć, co mi przypomina.
0: Może dziadek będzie wiedział, co to za miasto.
2: No, ale przecież dziadka nie ma z nami.
0: Ale może się z nami połączyć. Pamiętasz wyprawy do Afryki?
1: Słusznie. To chyba trzeba będzie nacisnąć jakiś guzik.
0: No, pewnie trzeba, tylko że...
1: Tylko?
0: Jakoś nie widzę tu żadnego guzika. Ty widzisz?
1: Nie widzę. Skąd? Też szukam. Patrzę oczami tu i tam. Tam i tu.
0: No i?
1: To dlaczego dziadek się z nami nie łączy, no?
0: No właśnie.
1: Trzeba go o to zapytać, co to za miasto?
0: To może wracamy, co?
2: Ale ja znam to miasto, tylko
0: to
2: nie
0: jakie?
2: Mogę sobie przypomnieć. Poważnie znam. No nie mogę, nie no, mogę się założyć, że znam to
0: Adasiu,
2: miasto.
0: Adasiu, wracamy?
1: Tak, Michasiu, musimy wracać. Muszę się dowiedzieć, co właśnie w tej chwili oglądam.
0: Dlaczego musisz?
1: Bo dopóki się nie dowiem, to nie da mi to spokoju. Tak nie masz nigdy.
0: Szczęście, siedzimy sobie w bezpiecznej bańce i nic tam nie grozi.
1: Dopóki nasza chmurka w bańce nie zacznie pękać.
0: O-o.
1: Pęka.
0: O-o.
1: Pęka.
0: O-o.
1: Oho, i wykrakałeś, Michasiu.
0: Sam wykrakałeś, z tym, że musisz

0: się dowiedzieć.
1: Nieważne, kto wykrakał. Szykuj się na upadek.
0: Ale ja jeszcze chciałem...
1: Oj, ale wygodnie się lądowało.
0: Super.
1: Na tym materacu z liści, no.
0: Dziękujemy, dziadku.
1: Dziękujemy.
0: Dziadku.
1: Gdzie jesteś?
0: Dziadku, gdzie jesteś?
1: W warsztacie go nie widzę, Michasiu. Może wrócił do chatki. Sprawdźmy to.

0: Już wróciliście. To dobrze, bo właśnie grzeje ryż z jabłkami.
1: Dziadku, widzieliśmy te żaglówki, ale...
0: Dziwne żaglówki, no.
1: Tak, ale i jakieś takie miasto, które...
0: Miasto.
1: No nie mogę sobie z tym poradzić. To miasto coś mi przypomina.
0: Ale nie wiesz, co to za miasto?
1: No nie pamiętam, co mi przypomina, a bardzo chciałbym się tego dowiedzieć.
0: Chłopcy, to była Warszawa sprzed 300 lat.
1: Warszawa?
0: Tak, lataliście w waszej chmurce nad Wisłą.
1: A po drugiej stronie Wisły był skansen.
0: To żaden skansen, tylko Brudno, dzisiejsza dzielnica Warszawy.
1: No a te żaglówki?
0: To szkuty, rzeczne łodzie transportowe z dawnych czasów.
2: Aha, i przewożono nimi Wisłą różne towary?
0: No, Wisła była w owym czasie szlakiem transportowym do Gdańska i z Gdańska.
1: A, tak mi się wydawało. Czyli w jedną stronę płynęły śledzie, a w drugą co płynęło?
0: Futra, skóry, metale.
2: Ale super wyprawa.
1: Tak, super.
0: Wisłą żeglowano 240 dni w roku. Pływały nią tysiące szkód i innych jednostek pływających. O, dzisiaj zobaczyć statek na Wiśle to duża rzadkość.
1: To prawda, dziadku Michasia.
0: Ale wieki temu panował na niej spory tłok.
1: A gdzie można zobaczyć więcej statków?
0: W Gdańsku albo Gdyni. Tam znajdziecie przeróżne typy statków.
2: Jak to typy?
0: No tak, jest wiele rodzajów statków. Jedne służą do przewozu towarów, inne wożą ludzi. Są statki do połowu ryb, holowania czy ratowania życia.
1: Michasiu, to może wybierzmy się nad morze?
2: Super.
0: Chłopcy, o statkach porozmawiamy innym razem, bo teraz mam dla was przepyszny ryż z jabłkami.
1: I cynamonem?
0: Z cynamonem. Chciałbym, żebyście go zjedli na ciepło.
1: Hurra! Ryż z jabłkami i cynamonem! Brawo!
2: Zakończymy dziś przygodę?
1: Bardzo proszę, lecz za chwilę.
2: A dzisiaj więcej już nie mogę.
1: Masz już dosyć, czy się mylę? Możesz, Misiu, przestać sapać?
2: Chcę, by odpoczęły nóżki.
1: Ja też oddech chciałbym złapać.
2: Siądź na ławce obok dróżki.
1: Florianowi dziękujemy.
2: Album znów zamknięty czeka.
1: Aż w następną popłyniemy.
2: Wije się historii rzeka.
1: Nic nas jednak nie powstrzyma.
2: Choć zakrętów co nie miara.
1: Parne lato, mroźna zima.
2: Kryje skarby ziemia stara.
1: Niespodzianki z dawnych czasów.
2: Pośród pustyń, oceanów.
1: Miast niewiele, mnóstwo lasów.
2: Królów, carów, władców, panów.
1: Na swych kartach album kryje.
2: Skarby historycznej wiedzy.
1: Teraz się inaczej żyje.
2: A my, jak agenci szpiedzy, gdy już chwilę odsapniemy,
1: kartę nową wybierzemy,
2: znów zaklęcie wypowiemy
1: i was w podróż zabierzemy.
2: Ale chyba nie dziś.
1: A dlaczego? Ja mogę nawet zaraz.
2: Przecież dopiero wróciliśmy.
1: I myślisz, że nasi słuchacze chcieliby odpocząć?
2: Pewnie. Tak szybko przemknąć przez tak odległe czasy?
1: To prawda. Czasami lata przelatywały jak dni.
2: Jak minuty, jak sekundy nawet.
1: I słuchacze się zmęczyli.
2: Jasne. Przecież to takie same basałyki jak my.
1: Chyba nie wszystkie.
2: To które się nie zmęczyły?
1: Może te starsze, te co chodzą do szkoły.
2: I pewnie dorośli, bo oni się tak szybko nie męczą.
1: Myślisz, że dorośli też nas słuchają?
2: Pewnie, chyba że słuchali i drzemali, jak dziadek.
1: Albo babcia Janeczka.
2: Powiem ci w tajemnicy, co? Że ja też się zmęczyłem.
1: To prawda, ja trochę też, no ale co z tego?
2: No wiadomo, żeby podróżować, trzeba jeść.
1: Ależ Michasiu, przed chwilą zjedliśmy ryż z jabłkami.
2: Nie zapominaj o cynamonie.
1: No

0: Tak, cynamonie.
1: Znowu mi burczy w brzuszku.
2: No co, ty chyba żartujesz?
1: O, proszę. Słyszałeś?
3: Chłopcy, gdzie jesteście?
0: Nigdzie nie możemy was znaleźć.
3: A mamy dla was ciekawą propozycję.
0: Michasiu.
3: Adasiu, jesteście tam?
1: Jesteśmy.
2: Już idziemy!
1: Widzisz? Mówiłem, trzeba jeść, kiedy jest okazja.
2: Masz rację, bo nigdy nic nie wiadomo.
0: Musicie wyruszyć po raz kolejny.
3: Chyba, że nie chcecie, bo musicie odpocząć.
1: My zawsze damy radę.
2: Dla nas nie ma rzeczy niemożliwych.
3: Ciekawi jesteście, dokąd wyruszą w następną podróż miś i smok?
0: Czego się dowiedzieli i co zobaczyli Adaś z Michasiem?
3: Zgadniecie, kogo spotkali?
0: W średniowieczu, przed potopem?
3: Przed wiekami, w odległych krańcach świata?
0: Jeszcze dawniej, tam, dokąd nikt jeszcze nie dotarł?
3: Słuchajcie uważnie podcastów Polskiego Radia Dzieciom.
0: Ale teraz już koniec.
2: A czy moglibyśmy chociaż trochę zjeść?
1: I odrobinkę odpocząć?
3: Nie dzisiaj. Słuchacze czekają na następną historię.
1: Przecież mogą nas słuchać, kiedy tylko chcą.
2: Na całym świecie, gdziekolwiek mieszkają.
0: Do usłyszenia w następnym podcaście, Wasałyki.
3: Jeżeli macie pomysły, dokąd jeszcze wysłać smoka i misia, napiszcie.
0: Poproście o pomoc rodziców, którzy, mamy nadzieję,
3: razem z wami wysłuchali relacji z dawnego świata.
0: Waszych ulubieńców, misia i smoka.
2: Do usłyszenia! Pa, pa!
4: To był podcast Polskiego Radia Dzieciom.

0: Autopromocja.
1: Dawno, dawno temu, gdy władcy walczyli o tron, a jedno słowo mogło zmienić los całego królestwa.
2: Ej, chyba cofnęliśmy się w czasie. Zobaczcie, tam stoi król.
3: O, i chyba na nas spojrzał.
2: Słuchajcie, ja go znam. To Bolesław Chrobry, pierwszy król Polski.
4: A, ten z dynastii Piastów. Oni to mieli akcje,
2: intrygi, bitwy, tajemnice.
4: I ta walka o koronę.
1: Chcecie usłyszeć opowieść pełną odwagi, sekretów i marzeń o władzy? Koniecznie posłuchajcie najnowszego podcastu Marty Powałowskiej Historia zaklęta w koronie Piastowie. Bo historia nie musi być nudna. Wystarczy ją usłyszeć tak, jak nigdy dotąd. Na podcast zaprasza Polskie Radio Dzieciom.
0: Autopromocja.
5: Radiowa świetlica w Polskim Radiu Dzieciom.
6: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Marta Powałowska, Zosia Montowska. Witamy serdecznie w naszej radiowej świetlicy i zapraszamy, bo razem z wami będziemy do godziny 18:00.

No ja przyznam się wam szczerze, że też bardzo często chodzę tam, gdzie chcę i wędruję w takie zakamarki, w które chcę zawędrować. Najczęściej są to ścieżki prowadzące do Studia Polskiego Radia Dzieciom, do naszej radiowej świetlicy, co chyba nie jest dla nikogo wielkim zaskoczeniem. Ale może zaskoczeniem dla was będzie pytanie, które przygotowałam na początek naszego dzisiejszego popołudniowo-radiowego spotkania. Słuchajcie, zastanówcie się i postarajcie się odpowiedzieć mi na takie pytanie. Gdybyście mogli mieć własnego robota, do czego byście go wykorzystali? Czy pomagałby w sprzątaniu, w odrabianiu lekcji, wyprowadzaniu psa, a może przygotowywałby wam wymarzone śniadania? Czekam na wasze pomysły. 22 645 20 55.

0: Och, wiecie co? Tak sobie pomyślałam, że to jest świetny pomysł, żeby zorganizować w naszej radiowej świetlicy taką dyskotekę. Albo może podczas wakacji zorganizujemy sobie taką dyskotekę i będziemy śpiewać i tańczyć czyste disco. Ale by było. Już wiem, kto z pewnością poparłby ten mój pomysł. Na pewno Jacek Zawada z ogromną chęcią by tutaj przyszedł i razem ze mną rozkręcił taką dyskotekową imprezę. I pewnie Franek, i Justyna, i Marta. Och, myślę, że wielu tutaj miłośników czystego disco by się znalazło w Polskim Radiu Dzieciom. Ale na razie nasze tańce zostawiamy, bo okazuje się, że pierwsze pomysły dotyczące własnego robota za moment się pojawią. Halo, halo, halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: A kto to się dzisiaj do mnie dodzwonił?
1: Natalka i Olek.
0: Natalka i Olek, tak?
1: Tak.
0: Super, bardzo miło mi was powitać. Powiedzcie proszę, czy macie jeden wspólny pomysł na własnego robota, czy każdy z was ma inny pomysł?
1: Jeden wspólny.
0: Cudownie, no to już się nie mogę doczekać. Co takiego robiłby wasz robot? W czym by się specjalizował? W jaki sposób by wam pomagał?
1: Chodziłby za nas do szkoły.
0: Czyli jednak tutaj jak opowiadałam o tym pytaniu, to jeden z wątków dotyczył odrabiania lekcji, ale wy to już w ogóle poszliście dalej, że tam odrabianie lekcji niech chodzi w ogóle za nas do szkoły. A co wy byście robili w tym czasie, kiedy robot chodziłby za was do szkoły?
1: Grali na komputerze.
0: Aha, rozumiem, taki niecny plan tutaj uknuliście. No, ale powiedzcie mi proszę, co ten robot musiałby umieć, żeby mógł was zastąpić w szkole?
1: Pisać, dodawać, odejmować, mnożyć, dzielić, czytać.
0: Mhm. A bawić się z kolegami, koleżankami?
1: Jeszcze grać na instrumentach, bo chodzimy do szkoły muzycznej.
0: Mhm. No to wiecie co, ja się tak zastanawiam, czy nie szybciej będzie jednak samemu chodzić do tej szkoły, niż nauczyć robota tych wszystkich rzeczy?
1: No może.
0: A na drugim miejscu, w jaki sposób byście wykorzystali jeszcze takiego własnego robota?
1: Sprzątanie.
0: Jeju, no tak myślałam. Rzeczywiście, szkoła, porządki to są takie główne wątki i główne tematy, w których przyznam się wam szczerze, że nawet ja czasami marzę sobie o tym, że bardzo chętnie byłabym w posiadaniu takiego robota, który by mnie w tym wyręczał. A z czym macie największy problem, jeżeli chodzi o te porządki?
1: Odkurzanie.
0: Mhm, ale odkurzacie tylko swoje pokoje, czy całe mieszkanie?
1: Twoje.
0: No to nie, no to tam samemu też szybciej chyba pójdzie, bo wiecie co, z odkurzaniem to jeszcze jest taki problem, tak mi się wydaje, prawda? Że ten robot, to on by tak odkurzał wszystko, nie patrząc na nic. A jak wy odkurzacie, no to na przykład można znaleźć jakiś zagubiony klocek, albo jakąś monetę, która tam spadła, albo jakiś liścik, który się zawieruszył. No wiecie, też bym się jednak zastanowiła nad oddaniem opcji odkurzania robotowi. Co wy na to?
1: Tak.
0: A jednak, widzicie, jak to się okazuje, że z jednej strony z wielką przyjemnością wprowadzilibyśmy roboty w nasze życie, by nas zastępowały, zwłaszcza w takich czynnościach, które nie sprawiają nam zbytnio frajdy i przyjemności, a tymczasem okazuje się, że jednak czy czasami lepiej samemu coś zrobić, niż przekazać to robotowi, ale prawdą jest, że od czasu do czasu można sobie tak pomarzyć o takim robocie, który na przykład... Ja mam takie marzenie też, o takim robocie, który codziennie smażyłby mi stosy naleśników.
1: O,
0: też się rozmarzyliście, no tak. Ach, temat bardzo, bardzo ciekawy i bardzo się cieszę, że zadzwoniliście, by opowiedzieć o swoich pomysłach, bo to właśnie roboty i robotyka będą królowały w naszej radiowej.

0: świetlicy dzisiaj do godziny 18, więc koniecznie zostańcie z nami, bo mnóstwo ciekawostek nasz gość dzisiejszy przygotował właśnie w tym temacie i myślę, że nie jedna was zaskoczy. Ale zanim przywitamy naszego gościa, to czas na wasze pozdrowienia. Macie ochotę pozdrawiać razem, czy każdy z was osobno chce zaserwować pozdrowienia wybranym osobom? Osobno. No to zaczyna Natalka. Natalko, kogo pozdrawiasz?
1: Całą moją rodzinę, daleką i bliską, klasę, nauczycieli. I to wszystko.
0: Super, super pozdrowienia. My się oczywiście do nich przyłączamy jak najbardziej. A teraz twoja kolej, Olek.
2: Pani, ja powiem szybko i na temat.
0: Bardzo proszę. Szybko i na temat.
2: Ja bym chciał pozdrowić wszystkie rzeczy widzialne i niewidzialne.
0: No powiem ci, że mnie zaskoczyłeś. Takich pozdrowień to ja jeszcze nie słyszałam w naszej radiowej świetlicy. Świetne, bardzo mi się podobają. I do tych pozdrowień także się przyłączam jak najbardziej. I was także oczywiście, Natalko, Olku, bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy. Życzymy udanego, wspaniałego, kolorowego popołudnia. No i jeżeli będziecie mieli chwilę, to może znajdziecie właśnie taki momencik na zaprojektowanie takiego swojego robota, jeżeli tak się zdarzy, że uda wam się naszkicować, narysować albo zaprojektować takiego robota, to później możecie poprosić kogoś dorosłego, by zrobił zdjęcie waszemu robotowi, waszemu projektowi i wysłał do nas na adres dzieci@polskieradio.pl, okej?
2: Mhm.
0: Świetnie. Do usłyszenia zatem niebawem i wszystkiego najlepszego. Pa, pa, pa!
2: Hello.
0: A ja powiedziałam, że za chwil kilka pojawi się w naszej radiowej świetlicy gość i rzeczywiście tak się stanie, ale kto to będzie, o tym przekonacie się już za moment.

0: Zapracowany Leonardo. Tak nazywała się piosenka, którą przed momentem wyśpiewał nam Ferit Lagdar. Powiem wam szczerze, że w ogóle bardzo dużo piosenek Ferita dotyczących najróżniejszych wynalazków i wynalazców ostatnio trafiło w moje ucho i przyznam się wam szczerze, że zasłuchuję się w nie ostatnio bardzo, bardzo intensywnie. No i proszę bardzo, z tego słuchania powstał między innymi dzisiejszy temat. A tematem tym są, przypominam wam, moi drodzy, jeszcze raz, zajęcia i warsztaty z robotyki. Co to jest ta robotyka i czy rzeczywiście jest ona związana tylko z robotami? O to oczywiście zapytam już za chwilę kilka naszego gościa, tylko najpierw pozwólcie, że naszego gościa wam przedstawię. A gościem jest pani Justyna Banaszczak z Fundacji Ziemia i My. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Pani Justyno, to ja muszę zacząć od tego pytania. Czy robotyka jest związana tylko z robotami?
1: Robotyka nie jest związana tylko z robotami. Robotyka jest związana przede wszystkim z nauką programowania tych robotów, no i poznawania właśnie tego, w jaki sposób one się poruszają. Ale tutaj mamy bardzo dużo aspektów, jeśli chodzi

0: chodzi o robotykę. Natomiast zaczynając może od tego, to chciałam powiedzieć, że inicjacje w takim świecie robotyki można już rozpocząć od najmłodszych lat, bo to często jest takie pytanie, od kiedy taką robotykę może dziecko rozpocząć, taką edukację, więc już nawet od 5 roku życia. Na tym etapie rozwoju dzieci po prostu one wykazują taką naturalną ciekawość świata oraz taką niezwykłą plastyczność umysłu i wtedy to jest taki dobry czas na to, żeby przedstawić takie intuicyjne po prostu pojęcia związane z programowaniem.
1: Powiedziała pani plastykę umysłu, a ja bym to chyba zamknęła w słowie fantazja.
0: Tak.
1: Fantazja, ale też wyobraźnia.
0: Kreatywność,
1: prawda?
0: Wyobraźnia.
1: Tak, rzeczywiście. Jest coś takiego. Nawet ostatnio z naszymi słuchaczami na ten temat rozmawiałam, że im ludzie są starsi, tym częściej zapominają o tym, że mogą korzystać ze swojej wyobraźni. Więc my apelujemy tutaj w Polskim Radiu Dzieciom razem z naszymi młodymi słuchaczami do wszystkich dorosłych, żeby nie zapominali o tym, że mają wyobraźnię.
0: Tak, ja może tutaj dodam, że bardzo często na warsztatach spotykamy się ze schematem i poniekąd programowanie i robotyka to też jest taki schemat, więc my też przedstawiamy dzieciom robota już od tych najmłodszych lat i tak na przykład zajęcia dla dzieci w wieku 5 lat to jest to, że dziecko dostaje tablet, dziecko dostaje robota, pokazujemy mu taki schemat działania tego programu, gdzie ten robot się rusza do przodu, do tyłu, na prawo, na lewo, miga światełkami, następnie wydaje dźwięki, dzieci się tym świetnie bawią, ale głównie chodzi tutaj o to, że właśnie jak pokażemy ten schemat, to żeby potem dzieci same wymyślały ten program, czyli żeby same wymyślały, czy ten robot ma pojechać 2 razy, 3 razy, 5 razy do przodu, czy ma skręcić, czy ma wydać jakiś dźwięk. Więc tutaj właśnie ta wyobraźnia przestrzenna jest bardzo istotna. To, co my właśnie podczas różnych warsztatów, które realizujemy w fundacji, robimy, to właśnie to, żeby przekazać te kompetencje przyszłości. I jedną z tych kompetencji jest właśnie taka wyobraźnia przestrzenna. Drugim takim ważnym aspektem w tych warsztatach to jest kreatywne myślenie, takie logiczne. Dzieci uczą się takiej dekompozycji, czyli rozbijania.
1: Jakie to trudne słowo!
0: Właśnie zaczęłam tłumaczyć. Czyli rozbijania dużych, złożonych problemów na małe, takie mniejsze, łatwiejsze do zrealizowania etapy.
1: Czyli można sobie to wyobrazić jako taką wielką układankę, takie puzzle, prawda? Które się układa po kawałeczku i one tworzą całość.
0: Całość, tak. Ja tutaj bym nawet powiedziała, że nie puzzle, a nawet takie klocki, bo programowanie łączy się właśnie z takimi konkretnymi schematami i później jak dziecko przejdzie pierwszy etap, no to przychodzi do następnego. Natomiast właśnie ta wyobraźnia, kreatywność, krytyczne myślenie jest bardzo istotne i tak naprawdę to są umiejętności, które nie są tylko potrzebne w świecie programowania czy nowoczesnych technologii, ale na etapie rozwoju dziecka bez względu na to, jaką ścieżkę zawodową obierze w przyszłości.
1: Mm-hmm. No tak, bo tutaj jeszcze pojawiło nam się też takie sformułowanie jak kompetencje przyszłości. Ja myślę, że to też musimy wyjaśnić naszym młodym słuchaczom, o co tutaj chodzi.
0: Trudne słowa. No to właśnie te kompetencje przyszłości to są właśnie takie umiejętności.
1: Mm-hmm.
0: To są takie umiejętności, które będą nam potrzebne w przyszłości, których powinniśmy jako dorośli uczyć dzieci, bo wskazywać im te kompetencje, te umiejętności, a jednocześnie dzieci powinny je nabywać. One to robią naturalnie, tylko my powinniśmy im to pomóc udostępnić w sposób taki, że się zgadzamy, żeby te dzieci ćwiczyły to, co chcą, ale też poznawały ten świat, tak? Tej robotyki, zwłaszcza, że no tutaj nie jesteśmy w stanie zatrzymać postępu technologicznego, tego, co obecnie dzieje się w wielu firmach produkcyjnych, automatyzacja, też bardzo trudne słowo, czyli że proste czynności są zamieniane i realizują te proste czynności roboty zamiast ludzi, tak? Po to, żeby ludzie właśnie, nie wiem, byli bardziej bezpieczni na przykład, tak? Czyli na produkcji zamiast człowieka, który ma powtarzać notorycznie jakąś monotonną czynność, czynność, która, nie wiem, jest na przykład ciężka, to robot przenosi z powodzeniem takie rzeczy w jakieś miejsca. No i wtedy też oczywiście takie programowanie bardziej zaawansowane. Natomiast no, nie jesteśmy w stanie tego uniknąć, więc warto uczyć dzieci takiego myślenia, bo przede wszystkim tych umiejętności będzie brakować.

0: do prostych rzeczy roboty nas zastąpią, ale nie zastąpią nas roboty w logicznym myśleniu, w układaniu tego wszystkiego w całość, tak żeby to miało sens, co robimy.
1: Ja nawet tak sobie teraz pomyślałam, kiedy pani wspominała o tym, że na zajęciach dzieci dostają tablety i mogą programować te swoje pierwsze roboty, że być może teraz niektórzy rodzice się przerazili. Jak to 5-latek tablet do ręki? Przecież teraz wszyscy dookoła mówią, że jednak nie, że trzeba unikać tych ekranów. Ale ja tak sobie pomyślałam, taka refleksja i takie właśnie przemyślenie mi przyszło do głowy, że to jest tak jak ze wszystkim. To znaczy ze wszystkim. Ze słodyczami też należy zachować umiar, a nie unikać tego w zupełności.
0: Znaczy ja uważam, że generalnie i tak te dzieci sięgają po te tablety, telewizory i tak korzystają z tego niebieskiego świata zdecydowanie za dużo, zgadzam się z tym. Natomiast właśnie warto ukierunkowywać ich w tą stronę, jak wykorzystać ten tablet w dobrym aspekcie edukacyjnym, tak? Jak mądrze to zrobić, tak? Nie chodzi tutaj o to, żeby to dziecko siedziało, prawda, przy jakiejś bajce i mało może kreatywnie, tylko właśnie, żeby myślało. Ten tablet jest takim, można powiedzieć, narzędziem, takim joystickiem, gdzie dziecko na tym tablecie tylko właściwie porusza do przodu, do tyłu, w prawo, w lewo są strzałeczki, więc jest to dosyć proste. Faktycznie te dzieciaki są przyklejone do tego, ale jakby dzięki temu, że trzymają ten tablet, z boku jest ten robot, to one nie skupiają tak bardzo uwagi na tablecie, bo one patrzą na tego robota. Ten tablet służy tylko i wyłącznie do sterowania tym robotem, więc to nie jest tak, że to dziecko patrzy w ten ekran i tak pusto, że tak powiem, tylko to ma to wartość po prostu edukacyjną.
1: No właśnie o tym, jak wyglądają takie zajęcia, krok po kroku, jak się młody człowiek wgryza w tematy związane z robotyką, o tym sobie porozmawiamy za moment po piosence. Ja tylko jeszcze chciałabym się dopytać o częstotliwość takich zajęć. Jak często w tygodniu takie zajęcia się odbywają?
0: My współpracujemy z między innymi oczywiście z biblioteką na Bemowie, między innymi z filią na ulicy Konarskiego, ale też na Powstańców Śląskich, z innymi placówkami również, nie tylko w Warszawie, ale na terenie całej Polski, no szczególnie Mazowsza, bo tutaj nasza fundacja się mieści w Warszawie. Ale jak takie zajęcia wyglądają, więc
1: o tym, jak wyglądają, to zaraz sobie powiemy,
0: tak właśnie,
1: tylko
0: bo przepraszam, zgubię. Jak często. Znaczy, tak, częstotliwość to jest zależna tak naprawdę od tego, jaki mamy program, czyli czy mamy jednorazowe warsztaty, czy mamy warsztaty cykliczne. Jeżeli mamy cykliczne, no to fajnie, jak one są raz w tygodniu, powiedzmy, tak? Natomiast to już zależy, czy ta grupa właśnie cykliczna, czyli że ta grupa dzieci się powtarza i wtedy realizujemy cały program, na przykład łączący 10 zajęć i wtedy co raz na tydzień muszą przychodzić te same dzieci. Jeżeli jednorazowe realizujemy zajęcia, też takowe właśnie robimy, no to tak naprawdę możemy je zrobić z każdą częstotliwością, czy to raz w tygodniu, czy raz w miesiącu, czy raz na kwartał, dowolnie tak naprawdę.
1: No właśnie, bo kiedy są takie cykliczne zajęcia, to też ten projekt można sobie na takie etapy, prawda, rozłożyć, tak. A poza tym podejrzewam, że wtedy też dzieciaki są podzielone i czy to na grupy wiekowe, czy też na takie grupy związane, nie wiem, chociażby właśnie z danym projektem, czy też stopniem posiadanych już umiejętności, zdolności.
0: Tak, dzieci zawsze staramy się dzielić wiekowo, chociaż nie zawsze to się wiąże z umiejętnościami ich, więc musimy być na zajęciach elastyczni. Z takimi trenerami właśnie współpracuje fundacja. Jest to dla nas kluczowy element, żeby każde dziecko było zadowolone i bez względu na to, czy to dziecko ma większe umiejętności, czy mniejsze, no to staramy się, żeby wyszło zadowolone. Mamy właśnie takie zajęcia cykliczne, gdzie najpierw pokazujemy zastosowanie robotyki w obecnym świecie, jakie to ma przełożenie na ta edukacja tego małego robota, na być może jakąś perspektywę w przyszłości do wyboru zawodu nawet. Natomiast Dzieci oczywiście uwielbiają. Ostatnio mieliśmy od trenera taką uwagę, że może ja zabiorę te klocki do domu, bo mamy takie zajęcia właśnie cykliczne z użyciem klocków Lego i mikrobitu, takiej płytki, którą się wkłada właśnie w środek i dzięki niej sterujemy

0: tym robotem. No i teraz ta obudowa, jak będzie wyglądała, to tutaj zależy od tej wyobraźni dziecka. Każde dziecko może zbudować takiego robota, jaką ma wyobraźnię i może zdecydować, jak on się będzie poruszał. Oczywiście na początku budujemy jakiś, pokazujemy prosty model, a później dzieci same tworzą i chcą to robić. Także to jest taką, ma wartość bardzo dodaną, że te dzieci są bardzo zaciekawione.
1: Zaciekawione i zaangażowane z tego, co pani tak opowiada, pani Justyno. Do naszej rozmowy wrócimy za momencik. Koniecznie zostańcie z nami.

poważnie rusz. Einstein coś mruknął niezrozumiale, że wszystko wokół nas względne jest, i dodał: wiedza liczy się, ale niech wyobraźnia prowadzi.

0: Dzisiaj w naszej radiowej świetlicy poruszamy temat warsztatów i zajęć robotycznych. A razem z nami jest Justyna Banaszczak z Fundacji Ziemia i My. Pani Justyno, witam serdecznie jeszcze raz po piosence.
1: Witam ponownie.
0: Całkiem sporo sobie już powiedziałyśmy o tym, czym jest robotyka, jaki ma związek z robotami, czym jest programowanie. Powiedzieliśmy sobie także, no również całkiem sporo na temat tego, dla kogo takie zajęcia są przygotowywane i jaki jest plan ich działania, ale nie powiedziałyśmy sobie jeszcze, bo ja obiecałam naszym słuchaczom, że teraz to zrobimy, jak takie zajęcia wyglądają krok po kroku. Przychodzimy i co się dzieje?
1: Każde dziecko ma do dyspozycji właśnie ten własny laptop do dedykowanego robota i swojego robota. Następnie oswajamy dzieci może poprzez zabawę właśnie, jak ten robot się porusza, pokazujemy, jakie on wydaje dźwięki, jakie światełka mrygają. To mówię tutaj oczywiście o zajęciach dla tej grupy wiekowej 5-7 lat, bo dla tych starszych dzieci już zajęcia wyglądają inaczej. W drugiej części potem dzieci przechodzą do takiej pracy grupowej. Wspólnie tworzą jeden program. Każde dziecko, takie grupy już są po 5 osób, wtedy taka grupa 10-osobowa jest dzielona na dwie podgrupy mniejsze.
0: Czyli takie właśnie działanie projektowe się tak. Już zaczyna prawdziwe.
1: Tak. I wtedy te dzieci w tej małej grupie już takiej 5-osobowej za pomocą tego tabletu programują na

0: robota, który ma się przemieścić na macie, a na tej macie są różne przeszkody i ten robot albo ma je ominąć, albo wręcz odwrotnie, ma je złapać w cudzysłowie, czyli tam wjechać na tą przestrzeń. Standardowa taka wielkość grupy wynosi zazwyczaj właśnie 10-15 osób, no ale oczywiście w miarę możliwości i zapotrzebowania eskalujemy nasz zespół do większej ilości trenerów w zależności od grupy, tak? No i tak bardzo szybko te zajęcia, ten czas na zajęciach schodzi dzieciom. Dzieci są zafascynowane tym, że mogą coś zaprogramować i coś jedzie, porusza się, przemieszcza. Po prostu czas nam schodzi bardzo szybko.
1: No ale do tego wszystkiego dochodzi jeszcze ten element współpracy, o którym sobie nie powiedzieliśmy, prawda? Bo wydawałoby się, że och, takie programowanie swojego robota to jest rzeczywiście taka indywidualna praca w samotności, a tymczasem nic bardziej mylnego, bo tutaj mamy ten projekt, tutaj mamy wspólne działanie i podejrzewam też, że każdy członek takiego mikrozespołu, który przecież jest też elementem większej całości, większego zespołu, ma swoje zadanie, swoją funkcję do spełnienia i bez niej to by się nie udało.
0: Oczywiście, to właśnie pokazujemy, bo jak dzieci tworzą, każde dziecko dodaje jakiś element do tego programu i na koniec sprawdzają, czy ten robot dotarł do tego miejsca. No jak nie dotarł, to tworzą jeszcze raz z powrotem od tego miejsca, w którym znajduje się ten robot, a że jednak my daliśmy w prawo, a to jest w lewo, no bo to jest tutaj taki naturalny błąd jeszcze w tym wieku, który wychodzi, mylimy lewo z prawo. Natomiast to jak najbardziej kreuje to, że te dzieci są jedna osoba zależna od drugiej i że dopiero widzą, że jak same się połączą te siły, to tworzy się ten program, jeden wspólny i dzięki temu ten robot gdzieś dociera lub nie i trzeba to poprawić.
1: Myślę, że to jest też bardzo ciekawe i nawiązuje do tego pierwszego pytania, które się pojawiło, kiedy zaczęła się nasza robota, rozmowa, bo o roboty właśnie rozmowa chciałam roboty powiedzieć, tak, że robotyka nie jest związana tylko z robotami, bo tutaj też pani podkreśliła to, że te roboty już są, prawda, tylko trzeba je zaprogramować, czyli to, jak ten robot powstaje, to jest zupełnie co innego, tak? To jest coś obok, a podczas zajęć robotyki zajmujemy się programowaniem, czyli jakby uruchomieniem tego robota. Tak można powiedzieć, taką iskierkę życia, tak. Żeby w niego włożyć.
0: Tak, że on właśnie sobie przybył z jakiejś planety, czeka, aż my go ożywimy.
1: Właśnie, a czasami dzieciaki wymyślają sobie całą historię tego robota.
0: Tak, oczywiście, są miasta tworzone, no naprawdę tutaj dzieci mają bardzo dużą kreatywność i w tej młodszej grupie właśnie ten robot jest, ale w tej starszej grupie, właśnie takiej od 10 lat, gdzie też prowadzimy zajęcia, już ten robot jest właśnie tworzony. Czyli nie dość, że trzeba zrobić oprogramowanie, to trzeba jeszcze zbudować tego robota, na przykład z klocków Lego. I wtedy też ta kreatywność się uruchamia, bo te dzieci muszą zbudować coś, niekoniecznie coś, co mają na schemacie, tylko mogą wymyślić coś swojego i widzą, jak to się porusza. I wtedy widzą ten cały proces, tak? Nie tylko programowania, ale też budowy. Natomiast no, już do tego trzeba troszkę większych umiejętności, takich nawet manualnych.
1: Tak? Czyli to już jest ten bardziej zaawansowany stopień wtajemniczenia robotycznego.
0: Tak jest.
1: Ale można do niego dojść i podejrzewam, że dzieciaki bardzo szybko zdobywają takie umiejętności, no bo wiadomo, że młody umysł, a taki umysł jest właśnie umysłem dziecka, między innymi naszych młodych słuchaczy, jest bardzo chłonny i jeżeli coś go zainteresuje i jest jeszcze do tego oprawione fantastyczną zabawą, to uczą się dzieciaki fenomenalnie szybko.
0: To prawda. Kluczowe to zabawa, edukacja poprzez zabawę. To nasz priorytet w zajęciach takich dla dzieci młodszych.
1: No i pewnie też takie scenariusze, prawda, które są związane, tutaj ja mówiłam o takich historyjkach czy opowieściach związanych z poszczególnymi robotami czy też zadaniami, które dzieciaki programują na tych swoich tabletach czy laptopach, ale podejrzewam, że też taki instruktor, trener robotyki ma jakiś scenariusz, który w ogóle jest jak taka niesamowita mapa działań dla uczestników.
0: No tak, scenariusz jest konieczny do każdych zajęć. Zawsze trener

0: że nasi posiadają takowe scenariusze, no ale do tego scenariusza potrzebne są te umiejętności, więc tutaj sobie też chwalimy osoby, z którymi współpracujemy, bo myślę, że bez takiej wyobraźni trenera i dostosowania się też do tej grupy najmłodszych dzieci, no to by nie wyszło. Takiej dużo trzeba empatyczności, wyrozumiałości do dzieci, ale i właśnie dotarcia poprzez zabawę, humor, historie różnego rodzaju.
1: A zdarzają się czasami takie historie, że na przykład przychodzą dzieci albo rodzice później i mówią, że wasi uczestnicy nauczyli rodziców różnych elementów związanych z programowaniem?
0: Powiem tak, jeśli chodzi o programowanie i ta młodsza grupa, no to sami rodzice z dziećmi czasami po prostu są zachwyceni, bo na naszych zajęciach nie tylko są dzieci, ale też z rodzicami, więc rodzice też przypatrują się tej pracy dzieci za tymi plecami i często, gęsto gdzieś tam też chcą spróbować i próbują, więc jak najbardziej myślę, że rodzice też boją się, czasami boimy się właśnie tych robotów, tego programowania, wydaje nam się to takie trudne, a tak naprawdę jak zaczniemy się tym bawić, to okazuje się, że te małe kroki można robić, które nie są trudne. No wymaga to oczywiście cierpliwości i w programowaniu istotne jest to, żebyśmy mieli tą świadomość, że nie zawsze coś nam wyjdzie. Myślę, że nie tylko w programowaniu, w ogóle w życiu i tego powinniśmy też uczyć naszych dzieci, że jak nie wyjdzie, to znaczy, że to jest dla ciebie lekcja i następnym razem ci wyjdzie, tak? To no nic złego, nic się nie dzieje, jak nie wyjdzie, tak?
1: Otóż to. No i też nie ma co się bać robotów i programowania i próbowania swoich sił w tym, bo no tak naprawdę roboty już otaczają nas ze wszech stron. Często nawet nie do końca już zwracamy na nie uwagę.
0: No tak, roboty są wszędzie. Jak się przyjrzymy, już nie mowa o firmach przemysłowych, gdzie tam właściwie są zastępowani nimi ludzie poprzednio pracujący, ale też boimy się tego, tak, że ojeju, ten robot coś za mnie zrobi, no ale z drugiej strony, jak popatrzymy na to, no to czy nie fajnie, jak ten odkurzacz podkurza w tym domu, a my sobie w tym czasie możemy poczytać książkę na przykład, czy pobawić się właśnie z dzieckiem, czy nie fajnie, jak tam ten robot kuchenny nam zmiksuje to ciasto i tutaj coś możemy zrobić. No teraz jest bardzo dużo robotów, są roboty humanoidalne, są roboty, które wspierają ratownictwo, drony, no to też jest jakaś forma robotów, które są przecież sterowane, które pomagają ludziom, więc tutaj zastosowanie robotów jest olbrzymie, no już nie mowa o operacjach, tak? Więc na salach operacyjnych operują już roboty, bo są bardziej precyzyjne niż ludzie. Oczywiście nie wszystko, bo ten robot nigdy nie zastąpi człowieka
1: w pełnym aspekcie.
0: No i
1: zawsze ten element ludzki, prawda, tak czy siak, tak, jest zawsze niezbędny.
0: Tak, tak. Myślę, że nie powinniśmy się tego bać, a powinniśmy właśnie mądrze korzystać i uczyć dzieci mądrze korzystania z tego, co nas otacza, bo jest to nieuniknione. Ten postęp technologiczny już się dzieje i jeszcze będzie się działo bardziej i musimy się nauczyć, jak z niego korzystać. Tak samo jak, nie wiem, wchodziły w życie internet, czy komputery, czy telefony komórkowe, tak? Wszystko to jest narzędziem generalnie przydatnym, natomiast oczywiście w umiarkowanej ilości i w stosownym użyciu.
1: No i też tak mam wrażenie, że często warto dać szansę różnym tematom, różnym zagadnieniom, różnym wątkom, nie skreślać ich od razu, bo na przykład przeczytaliście ostatnio jakąś książkę science fiction, gdzie doszło do starcia między robotami a ludźmi, albo jakiś serial się pojawił. No oczywiście, tak to jest, że kiedy coś się dzieje, coś się pojawia, następują jakieś zmiany, o czym też już pani mówiła, pani Justyno, to może to wzbudzać lęk, niepokój, ale tak jak do wielu innych tematów, także i do tego warto podejść z otwartą głową, czasami właśnie trochę z humorem, no i przede wszystkim z chęcią poznania tego zagadnienia, spróbowania, zgłębienia tego zagadnienia, a jeszcze jak to się zrobi w gronie pasjonatów, a jeszcze lepiej jak się zrobi w gronie rodzinnym, z rodzeństwem, z rodzicami, to już w ogóle może się okazać fantastyczną przygodą.
0: To prawda, zawsze do tego zachęcamy. Część, myślę, że z naszych uczestników kupuje sobie później w przyszłości takie roboty zabawkowe do domu. Myślę, że teraz jest to tak dostępne,

0: że w przystępnych cenach, że naprawdę można spokojnie spędzić sobie czas z rodziną, przy ucząc się pewnych rzeczy, tak? I nie lękając się tego, co nowe i nieznane, choć jest to takim naturalnym czynnikiem człowieka, że jak są zmiany, to my się ich boimy, przerażają nas czasami. Natomiast no, bez tego chyba życie nie funkcjonuje. Myślę, że naturalną częścią w życiu człowieka są zmiany właśnie, tak? Bez zmian nie ma życia.
1: Otóż to. Justyna Banaszczak z Fundacji Ziemia i My była moim i waszym gościem i opowiadała o warsztatach i zajęciach z robotyki. Bardzo pięknie dziękuję za spotkanie i za wszystkie opowieści.
0: Ja również bardzo pięknie dziękuję.

Słuchacie radiowej świetlicy w Polskim Radiu Dzieciom.

Powolutku żegnamy już godzinę 16. Za chwil kilka przywitamy godzinę 17, a razem z nią drugą część naszej popołudniowo-radiowej audycji pod tytułem, pamiętacie? Radiowa Świetlica Rzecz Jasna.

0: Autopromocja.
1: Cześć, jestem Kalina, archeolożka Kalina, a moją pasją są prapradawne czasy, kiedy na naszej polskiej ziemi nie było jeszcze ani miast, ani wsi, a nawet nie było samej Polski. Za to byli nasi przodkowie, bardzo dzielny lud, Słowian. A najbardziej lubię ich opowieści o bogach, zwierzętach, duchach i przeróżnych nadprzyrodzonych istotach mieszkających w puszczach, jeziorach i rzekach. Jak was to też ciekawi, to posłuchajcie moich podcastów z pamiętnika młodej archeolożki. Zaprasza autorka Anna Wójcikiewicz.
0: Autopromocja.

No i wracamy do naszej radiowej świetlicy. Zgodnie z obietnicą po godzinie 17 rozpoczynamy drugą część naszej popołudniowej audycji, a dzisiaj rozmawiamy o robotach ale także i o oprogramowaniu oraz odkrywaniu najróżniejszych technologii przez najmłodszych i tych nieco starszych, bo okazuje się, że dzieci, które jeszcze nie potrafią pisać skomplikowanych programów, także mogą doskonale odnaleźć się w świecie robotyki, o czym opowiadał nasz dzisiejszy gość i udowadniał to swoimi historiami właśnie wprost z takich zajęć warsztatów robotycznych. Temat ten będziemy kontynuowali oczywiście w naszej radiowej świetlicy, ale nie tylko, bo pojawi się jak zawsze coś dla miłośników teatru, no i nie zabraknie rzecz jasna naszej i waszej, i mojej, czyli naszej, łamigłówki dźwiękowej, czyli muzycznych puzli. Zostańcie z nami koniecznie, do godziny 18 trwa w Polskim Radiu Dzieciom radiowa świetlica.

A ja mam dla was ofertę. Tak, tak, tak. Ofertą tą jest jedno podwójne zaproszenie na spektakl Ucho, który odbędzie się już w najbliższą niedzielę, 21 czerwca o godzinie 16 w Teatrze Lalek Gulliver w Warszawie. Jeżeli macie ochotę w najbliższą niedzielę po południu wybrać się do Teatru Lalek Gulliver w Warszawie na spektakl Ucho, no to po pierwsze trzeba do nas zadzwonić. 22 645 20 55 to nasz numer telefonu, a po drugie opowiedzieć o takim robocie, którego chcielibyście sami dla siebie zaprojektować. Zaprojektować to po pierwsze, czyli jakby on wyglądał, ale także zaprogramować, czyli czym by się zajmował, może w czym by wam pomagał, albo za co byłby odpowiedzialny, w czym byłby najlepszy. 22 645 20 55 dzwońcie ze swoimi robotycznymi pomysłami dotyczących oczywiście robotów, a zaproszenie do Teatru Lalek Gulliver może powędrować w wasze ręce.

O tak, tak, tak. Uważam, że przed naszymi młodymi słuchaczami cały świat stoi otworem. Tak, tak, tak. I jeszcze wiele pomysłów, waszych pomysłów czeka na realizację. I jeszcze podejrzewam, że część z tych pomysłów nawet w waszej głowie nie zakiełkowała. Ale na wszystko przyjdzie czas. Najpierw postarajmy się rozdać w dobre rączki podwójne zaproszenie do Teatru Lalek Gulliver w Warszawie. I okazuje się, że długo nie musiałam czekać na ochotnika,

0: który w najbliższą niedzielę o godzinie 16, 21 czerwca, właśnie na spektakl Ucho, chętnie by się wybrał. Dzień dobry, Nikodemie.
1: Nazywam się Nikodem.
0: Dzień dobry, witam cię bardzo serdecznie. Ile masz lat? I ile masz lat?
2: Ile masz lat?
0: A co, czy coś się stało?
3: Dzień dobry, mama Nikodema, Nikoś się
0: Dzień
3: troszkę
0: dobry.
3: Zawstydził.
0: Zawstydziłeś się. No to zróbmy tak, że ty sobie teraz, posłuchaj mnie, ty sobie teraz oddychaj spokojnie, a ja będę mówiła, okej?
1: Okay? Nie.
0: Nie, ty chcesz mówić? Ktoś z nas musi mówić. Ktoś z nas musi mówić. Na tym polega radio. Ale to wiesz co, to spokojnie, ty sobie oddychaj, a jestem przekonana w 100%, że zanim do nas zatelefonowaliście, na pewno opowiedziałeś Nikodemie swojej mamie, jak ten robot ma wyglądać i czym ma się zajmować. To prawda, pani mamo?
3: Tak, dokładnie.
0: No to mama będzie teraz twoim przedstawicielem i opowie nam, jak ten robot Nikodema wyglądałby, gdyby mógł powstać.
3: Tak, Nikoś ma lat 4, natomiast bardzo interesuje się samochodami, więc chciałbym mieć takiego robota, który by razem z nim jeździł i rozpoznawał marki samochodów, a także ich modele. I wow. Opowiadałby mu o tym, jaki dany samochód jest, co może, czego nie może, jaki ma silnik i tak dalej.
0: To super pomysł, bardzo mi się podoba. Czyli taki robot, który będzie tobie towarzyszył w twoich zainteresowaniach. Świetny pomysł. W ogóle rzeczywiście, bo my tak cały czas skupiamy się na tym, jak roboty mogą nam ułatwić życie, robiąc za nas różne rzeczy, a ty tutaj podsunąłeś, Nikoś, świetną myśl co do tego, że roboty nie tylko mogą za nas robić różne rzeczy, ale mogą nam towarzyszyć w pogłębianiu naszych pasji. Bardzo mi się to podoba. Bardzo mi się ten pomysł podoba i właśnie dlatego w twoją stronę teraz wędrują brawa, oklaski i fanfary. Brawo, brawo, brawo. Fantastycznie, super. Podwójne zaproszenie.
3: Mówi cichutko, że bardzo dziękuję, ale nie wiem, czy było słychać.
0: Było słychać, przepięknie. Ja chciałam tylko potwierdzić, że podwójne zaproszenie na spektakl Ucho na godzinę 16 w najbliższą niedzielę 21 czerwca do Teatru Lalek Gulliver w Warszawie w twoje rączki wędruje, także mam nadzieję, że będzie to fantastyczna teatralna uczta, która sprawi ci bardzo dużo radości i spowoduje, że na twojej buzi będzie gościł przez całe niedzielne popołudnie fantastyczny uśmiech. Nikoś, a chciałbyś kogoś pozdrowić?
1: Mamę, nie tylko mamę.
0: No to mamę pozdrawiamy, tak? Bardzo dobrze, oczywiście. Jak najbardziej mamę pozdrawiamy, a mama kogoś chce do tej listy pozdrowień dopisać?
3: Ja bym chciała pozdrowić całe polskie radio dzieciom, panią w szczególności, bo zawsze jak wracamy z przedszkola, to słuchamy i jesteśmy zachwyceni.
0: Bardzo pięknie, dziękuję. To są przemiłe słowa. I ja też was bardzo serdecznie, moi drodzy, pozdrawiam. Życzę
3: Dziękuję.
0: Uśmiechniętego, fantastycznego, słonecznego popołudnia. I tak sobie pomyślałam, że tak to czasami jest. Mogę ci coś zdradzić, Nikoś, jeżeli chcesz. Ja też czasami potrafię się tak zawstydzić, że aż głos mi zaczyna drżeć i łezki się pojawiają w oku, więc to jest jak najbardziej normalne i każdemu się zdarza. A dzisiaj życzę ci już samego słoneczka i uśmiechu. Do usłyszenia. Pa, pa, pa.
3: Dziękujemy bardzo za dużo empatii. Pozdrawiamy.
0: Pa, pa, pa.

0: kiedy się odezwę, bo teraz za 3, 2, 1, o! Właśnie teraz, dokładnie w tym momencie rozpoczynamy naszą zabawę, naszą łamigłówkę dźwiękową, czyli właśnie co to takiego?
1: Muzyczne puzzle.
0: Otóż to, tak właśnie nazywa się nasza zabawa, która polega na odgadnięciu tytułu piosenki i to tylko bazując na kilku słowach naprowadzających na ten tytuł. To mogą być słowa, które znajdują się w tekście tej piosenki. To mogą być wyrazy, które odnajdziecie w tytule tej piosenki. Tak też czasami bywa. To mogą być również słowa, które kojarzą nam się z postaciami, bohaterami tej piosenki, wątkami, wydarzeniami, o których można się dowiedzieć z tej piosenki. No, naprawdę najróżniejsze tutaj są możliwości, więc trzeba troszeczkę pokombinować, by odnaleźć ten poszukiwany przez nas tytuł. Mam nadzieję, że jesteście przygotowani do naszej zabawy, bo już dokładnie za 5 sekund pierwsza podpowiedź się pojawi. Już za 3, za 2, za 1. O, proszę bardzo. Pierwsze słowo naprowadzające na poszukiwany przez nas dzisiaj tytuł piosenki to wyraz dar. 22 645 2055 to z kolei jest numer telefonu do naszej radiowej świetlicy. Korzystajcie z niego śmiało, jeżeli macie jakiś pomysł na to, jak może brzmieć ten poszukiwany przez nas tytuł piosenki. Dzwońcie ze swoimi propozycjami, a my będziemy weryfikować, czy to rzeczywiście jest ten tytuł. Pierwsze słowo naprowadzające to wyraz dar. Teraz piłeczka jest po waszej stronie. Dzwońcie z propozycjami tytułów piosenki 22 645 2055.

0: się zgub z drugiej części Wajany. To jest piosenka, która przed momentem rozbrzmiewała w naszej radiowej świetlicy, ale to nie jest tytuł, którego dzisiaj poszukujemy. Nie, nie, nie. Ten brzmi zupełnie inaczej. Poznaliśmy już pierwszy wyraz naprowadzający na ten poszukiwany przez nas tytuł piosenki. To wyraz dar. No i pojawia się również pierwsza propozycja. Co to może być za tytuł? Dzień dobry, dziewczęta.
1: Dzień dobry.
0: Lila i Róża, bardzo miło mi was słyszeć. Powiedzcie, czy jesteście teraz w samochodzie?
1: Tak.
0: Wracacie ze szkoły, z przedszkola?
1: Ze szkoły i z przedszkola.
0: I ze szkoły i z przedszkola. I jedziecie w stronę domu, czy na jakieś dodatkowe zajęcia?
1: Do domu.
0: Ach, czyli dzisiaj już tylko błogi wypoczynek.
1: A ja byłam z dodatkowym zajęcia.
0: O, i co to były za zajęcia dodatkowe?
1: Parkour Ninja.
0: Co?
1: Parkour Ninja, to takie zajęcia.
0: A, Parkour Ninja.
1: Ale nie do końca.
0: Wow, ale to chyba nie jest łatwe, co?
1: Jest łatwe? Ja dzisiaj właśnie też wracam ze szkoły, w których miałam dodatkowe lekcje.
0: Mhm. I co to były za dodatkowe lekcje?
1: Teatr.
0: Teatr, och, to też interesujące. I to też chyba nie jest łatwe wcielać się w takie różne postaci.
1: No niestety.
0: No właśnie, też mi się tak wydaje. Słuchajcie, ale myślicie, że ja bym na przykład sobie poradziła z takim parkurem, czy też z takimi teatralnymi zajęciami?
1: Teatrem myślę, że skoro pani pracuje w radiu, to spokojnie pani by sobie poradziła też z teatrem.
2: Ale z parkurem raczej nie.
0: A, no też tak podejrzewałam.
2: To raczej mogą, tylko będzie być bardzo wygimnastykowani.
0: Czyli najpierw musiałabym zainwestować czas w wygimnastykowanie, a dopiero później ewentualnie próbować swoich sił w parkurze. To mogłabym się gimnastykować na scenie. O! I w ten sposób bym to wszystko ze sobą połączyła. Bardzo pięknie dziękuję wam za wasze opowieści, dziewczyny, ale teraz czas najwyższy sprawdzić, czy proponowany przez was tytuł piosenki jest tym, którego poszukujemy. Jaka jest wasza propozycja?
1: Mam tę moc.
0: No to już sprawdzamy. Tego tytułu akurat dzisiaj nie poszukujemy, ale przyznam się wam szczerze, że ja bardzo lubię tę piosenkę, a wy?
1: Tak, ja też.
0: To jest piosenka, która pochodzi z jakiego filmu animowanego?
1: Frozen.
0: Frozen, a pamiętacie polski tytuł? Kraina...
1: Kraina lodu?
0: Kraina lodu, tak. I tam też były dwie siostry, tylko jak one miały na imię?
1: Elza i Anna.
0: Elza i Anna, dokładnie. Och, tak.
1: Tylko, że Elza miała moc lodu, a Anna chyba ognia.
0: Takiego ognia mi się wydaje, który płynął z jej serca, czyli po prostu miłości do swojej siostry, prawda? No, chyba tak. Ale faktycznie tam jest cała sytuacja związana z tym, z tą siłą lodu, którą miała Elza w swoich dłoniach. No, nie będziemy tutaj, wiecie, opowiadać, bo być może ktoś z naszych słuchaczy jeszcze nie widział tego filmu animowanego, ale myślę, że polecamy, prawda? Warty obejrzenia.
1: My też go nie oglądałyśmy. Ja jeden raz oglądałam odrobinkę, tylko
0: no to tym bardziej nie będę wam opowiadała, co tam się dzieje. Musicie po prostu same sobie zrobić takie kinowe popołudnie z rodzicami, wspólnie zasiąść na przykład z popcornem i rodzinnie obejrzeć Krainę Lodu i od razu jeszcze i drugą część, tak sobie myślę, żebyście po prostu miały porównanie, prawda, co tam się dzieje, jak wyglądają losy bohaterek, ale także i pozostałych bohaterów, bo jest tam mnóstwo ciekawych postaci. Mogę wam ewentualnie powiedzieć, że jest taki bardzo śmieszny bałwan. Pamiętacie, jak on miał na imię? Olaf chyba?
1: Olaf. Chyba tak.
0: Tak, tak, bardzo, bardzo zabawna postać, bardzo śmieszna, także jak najbardziej. A która z bajek jest waszą ulubioną?
1: Pokemon.
0: Trudne pytanie.

0: A wiem. Bo to teraz wybrać.
1: Jest taka bajka, gryzie ile lemingi.
0: Och, znam tę bajkę. Szalone lemingi. Okropnie śmieszna. Tak, znam. I powiem wam szczerze, że ja zawsze stoję po stronie Grizzly'ego. No bo zawsze jest...
1: A my lemingów.
0: No ja wiem, bo większość osób staje po stronie lemingów, tylko mi zawsze jest żal tego misia biednego.
1: No ale lemingi się lubią bawić, on tylko sobie robił dyskotekę, a myś to bez powodu jest a on od razu się potężył.
0: Tak.
1: Bez powodu, bo tylko sobie robił dyskotekę.
2: Proszę pani, ale potem one i tak razem lądują w złej sytuacji.
0: Ale no przepraszam właśnie. Was bardzo,
1: ja
0: słuchajcie. Ale prawdą też jest to, że przepraszam was bardzo, to jest mieszkanie Grizzly'ego i to lemingi się wpakowują zazwyczaj
1: nie,
0: do niego.
1: Nie, proszę pani, to jest mieszkanie leśniczego, ale oni mu zabrali dom.
0: Aha.
1: No to, więc to nie jest do Grizzly'ego.
0: To nie jest do końca tak. Ale rzeczywiście, ja mam wrażenie, że on częściej przebywa w tym domu. Tak czy siak, ważne jest to, co powiedziałyście przed momentem, że summa summarum, na koniec, zarówno Grizzly, jak i lemingi zazwyczaj lądują w jakiejś nietypowej, niekomfortowej sytuacji. Ale bajka jest bardzo zabawna i rzeczywiście warto czasami sobie na nią zerknąć, zwłaszcza kiedy chcemy poprawić sobie humor, prawda?
2: Tak.
0: Och, tak, zdecydowanie. Moje drogie słuchaczki, czas teraz na wasze pozdrowienia. Kto zaczyna pierwszy? Lila czy Róża?
1: Róża. Mogę jeszcze wybrać piosenkę?
0: Wiesz co, piosenki wybieramy w środę po godzinie 18 w rodzinnym koncercie życzeń, ale możesz mi powiedzieć, jaką piosenkę chciałabyś, by pojawiła się wówczas i ja to przekażę Justynie Majchrzak, która będzie w kolejną środę rodzinny koncert życzeń prowadziła i na pewno zadedykuję ci wówczas tę piosenkę. Chciałabyś?
1: Tak.
0: Bo także możesz zadzwonić po prostu po godzinie 18 i na żywo poprosić o to Justynę, ale jeżeli wolisz dla mnie zostawić taką informację, to ja oczywiście przekażę ją Justynie. To jak wolisz?
1: Wolę pani powiedzieć.
0: Dobrze, to co to będzie za piosenka i jaka ma być dedykacja? Dla kogo i od kogo?
1: To jest taka piosenka testki.
0: Mhm.
1: I ode mnie... Dla samej siebie.
0: Dobrze, tylko to mówiła Róża czy Lila?
1: Lila.
0: To mówiła Lila. A chodzi o te pestki czereśni?
1: Nie.
0: O inne pestki. Dobra, to ja przekażę Justynie i ona na pewno już tę piosenkę odnajdzie. No dobrze, a teraz czas na pozdrowienia. Róża zaczyna.
3: Bryzę, czyli naszego psa. Mamy tatę, moją siostrę.
0: Kogoś jeszcze dopisujemy do tej listy?
3: Mojego kota, naszego kota, który umarł.
0: I to tyle. I tutaj lista Róży się już z pozdrowieniami zamyka. To teraz czas na Lilkę. Kogo ty chciałabyś pozdrowić?
2: Ja pozdrawiam całą moją rodzinę, mojego pieska, kotka, moje koleżanki z klasy, moje nauczycielki, całe Polskie Rady Dzieciom i oczywiście Krasnoludki.
0: No bardzo pięknie, dziękuję w imieniu krasnoludków. One się też zawsze cieszą, kiedy takie pozdrowienia od was dostają, bo przyznam się wam szczerze, że ja ostatnio naprawdę dawno ich nie widziałam, ale zostawiam im takie karteczki tutaj u nas w studiu Polskiego Radia Dzieciom. Właśnie takie małe, żółte, przylepne karteczki i tam piszę, że dzisiaj o tej godzinie dostałyście, drogie krasnoludki, pozdrowienia od tej osoby. Także bardzo pięknie dziękuję w ich imieniu, bo na pewno będą zachwycone takimi pozdrowieniami. I my również was bardzo serdecznie, dziewczęta, pozdrawiamy. Życzymy udanego, przemiłego, kolorowego popołudnia i do usłyszenia niebawem. Za moment kolejna podpowiedź dotycząca naszej zabawy. Pa, pa, pa! Powiedziałam, że za moment kolejna podpowiedź, no i tak sobie myślę, że ten moment to teraz byłby na to odpowiedni. Zatem drugie słowo naprowadzające na poszukiwany przez nas tytuł piosenki to... uwaga, zrobię

0: sobie werble.
1: Uwaga, uwaga, uwaga, to wyraz rodzina. Mamy zatem dwa słowa, dar i rodzina. Jak może brzmieć poszukiwany przez nas tytuł piosenki? Jeżeli macie jakiś pomysł, śmiało dzwońcie. 22 645 20 55.

0: To była Ala Tracz, a my powracamy do naszej zabawy pod tytułem Muzyczne Puzzle. Poszukujemy tytułu piosenki, bazując tylko na kilku słowach naprowadzających na ten tytuł, na takich podpowiedziach. Do tej pory poznaliście już dwa takie wyrazy, to dar i rodzina. Czas na kolejny pomysł od naszych słuchaczy. Tym razem dodzwoniła się do nas Dorota i Karolina. Halo, halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Och, jaki chórek piękny. Powiedzcie mi proszę, dziewczyny, ile macie lat?
1: 11 i 8.
0: No i bardzo fajnie, że postanowiłyście wspólnie do nas zadzwonić i razem pobawić się z nami w poszukiwanie tytułu piosenki, w naszą łamigłówkę dźwiękową, czyli muzyczne puzzle. Powiedzcie mi proszę, jak brzmi wasza propozycja, co to może być za tytuł, którego poszukujemy dzisiaj?
1: Wydaje nam się, że jest to piosenka z filmu Madrigal, ale nie pamiętamy tytułu.
0: No to musicie strzelać w takim wypadku.
1: Rodzina Madrigal.
0: Czy to jest Rodzina Madrigal? Już sprawdzam. No to nie jest ten tytuł, którego poszukujemy, ale myślę, że jesteście na dobrym tropie, więc

0: Więc trzeba byłoby się tylko zastanowić, jakie tam jeszcze piosenki się pojawiają w tym filmie animowanym i do nas zadzwonić, bo można dzwonić wielokrotnie, aż do momentu, kiedy odnajdziemy poszukiwany tytuł piosenki. Można wielokrotnie próbować, także za moment będzie kolejna podpowiedź i wówczas będziecie mogły zadzwonić ze swoją propozycją. A powiedzcie, skąd wracacie? No pewnie ze szkoły. Co?
1: Tak, ale byłyśmy też na zakupach.
0: Ach, no, myślałam, że powiecie, że byłyście na zajęciach dodatkowych, tak jak przed chwilką nasze słuchaczki, ale byłyście na zakupach. Czy to są już takie zakupy wakacyjne?
1: Tak, byłyśmy w Zębiku i kupowałyśmy książki.
0: Które później będą wam towarzyszyły podczas wakacji?
1: Tak.
0: To jest bardzo dobry pomysł. Wakacje już macie zaplanowane?
1: W większości.
0: I będą to podróże, jakieś bliskie czy dalekie?
1: Podróże też nad morze i też takie rodzinne, na wieś.
0: Super, czyli wszystko zapowiada się naprawdę rewelacyjnie. Fantastycznie. Takie planowanie wakacji jest też, powiem wam szczerze, jedną z moich ulubionych czynności, które właśnie w drugiej połowie czerwca najwięcej czasu mi zajmują. Natomiast czy to później wszystko się realizuje, czy też nie, to jest już zupełnie inna sprawa i ta przysłowiowa inna para kaloszy. Powiedzcie mi proszę, dziewczyny, kogo macie ochotę pozdrowić? Kto pierwszy będzie pozdrawiał?
2: Ja, Dorotka.
0: Dorotka pierwsza, proszę bardzo.
2: Ja pozdrawiam tatę, całe polskie radio dzieciom, krasnoludki i cały świat.
0: No piękne pozdrowienia od ciebie. Oczywiście też zostawię karteczkę krasnoludką. Jak najbardziej, Dorotko. A Karolina, kogo ty chciałabyś jeszcze dopisać do tej listy z pozdrowieniami?
1: Ja pieski naszych wujków, Amelkę i Jankę oraz panią.
0: Bardzo pięknie, dziękuję. Ja się do waszych pozdrowień także dopisuję. Podpisuję się również pod nimi i jak najbardziej was także bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy. Jaką pogodę macie?
2: Ciepła.
0: No to bardzo dobrze, bo jak jest czerwiec, jak zbliża się lato, jak zbliżają się wakacje, to musi być ciepło, prawda?
2: Tak.
0: Otóż to. A poza tym, jak sobie ostatnio ustaliliśmy z naszymi słuchaczami, kiedy pojawia się słońce, to ludzie się częściej uśmiechają. Też macie taką obserwację?
2: Tak.
0: No właśnie, właśnie, więc jeszcze więcej słońca i ciepełka wam życzę i udanych, fantastycznych wakacji. Do usłyszenia, pa, pa, pa.
2: Pa, pa, pa.
1: Do widzenia.
0: Ale zaraz, zaraz, ktoś jeszcze tam jest z nami. Halo, halo?
3: Halo?
0: A kto to tam się z nami jeszcze połączył?
3: Dzień dobry, Jadzia.
0: Dzień dobry, Jadziu. Powiedz proszę, jak twoim zdaniem może brzmieć poszukiwany przez nas tytuł piosenki?
3: Nasze magiczne Encanto.
0: To jest, rozumiem, tytuł filmu animowanego, z którego pochodzi piosenka, tak?
3: Tak.
0: No to rzeczywiście, to tak, to już przed chwilką ustaliłyśmy też z Dorotką i z Karoliną, że to jest bardzo dobry trop, ale czy rzeczywiście tak też nazywa się piosenka, której poszukujemy, to już sprawdzam. No niestety inaczej ona się nazywa, więc tutaj nadal tytuł piosenki jest przez nas poszukiwany, ale obie chciałam powiedzieć, a tak naprawdę całą trójką myślę, że kroczycie bardzo dobrym szlakiem, więc za moment jak się pojawi trzecia podpowiedź naprowadzająca na poszukiwany przez nas tytuł, to chyba od razu wpadnie wam do głowy tytuł, którego poszukujemy i wtedy szybciutko dzwońcie, bo jak powiedziałam, można dzwonić wielokrotnie ze swoimi propozycjami i będziemy je razem sprawdzać, weryfikować i poszukiwać w ten sposób tego tytułu piosenki, który jest poszukiwanym danego dnia w muzycznych puzzlach. Jadziu, a powiedz mi proszę, jak mija tobie dzień?
3: Dobrze.
0: A dzisiaj coś zabawnego się wydarzyło?

0: Nie.
1: Nic śmiesznego nie miało miejsca?
0: Na razie nie.
1: A, no bardzo słusznie zaznaczyłaś, że na razie, bo to dopiero jest 17:50, jeszcze coś może się wydarzyć, prawda?
0: Tak.
1: Ale ty chyba lubisz się czasami pośmiać, co?
0: Lubię.
1: No też mi się tak właśnie wydaje, jak słyszę twój głos, że ty jesteś bardzo taką pozytywną i często uśmiechniętą dziewczynką. No i super, ja się bardzo cieszę, że tak właśnie jest. Jadziu, kogo masz ochotę pozdrowić?
0: Mamę, tatę i wszystkich słuchaczy i całe radio dzieci.
1: Piękne pozdrowienia. I my też ciebie, Jadziu, bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy. Życzymy właśnie cały czas tego uśmiechu na twojej buzi. I czego ci jeszcze mogę życzyć? Dobrego śniadania? Lubisz jeść śniadania?
0: Tak.
1: A lubisz jeść brukselki?
0: Nie.
1: No to życzę ci także tego, żeby w twoich daniach nigdy nie pojawiały się brukselki. Udanych wakacji i wszystkiego najlepszego. Do usłyszenia. Pa, pa, pa.
0: Do widzenia.
1: Ale to nie koniec propozycji, bo jeszcze ze swoją muzyczną propozycją dodzwonił się do nas Antek. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Antku, jak brzmi według ciebie poszukiwany przez nas dzisiaj tytuł piosenki?
2: Antek Presja.
1: Jeszcze raz?
2: Koncentracja.
1: Chyba muszę jeszcze trzeci raz ciebie poprosić.
2: Koncentracja.
1: Ach, dobra, już sprawdzamy. Nie, no to też, to też nie jest poszukiwany przez nas tytuł piosenki, ale spokojnie, spokojnie, jeszcze będzie trzecia podpowiedź. Macie szansę jeszcze odgadnąć ten tytuł piosenki, więc na spokojnie zaraz będziecie mogli się dalej z nami bawić. Ale najpierw ja jeszcze chciałabym się dowiedzieć, Antku, jakie ty masz plany na pozostałą część dnia? Co dzisiaj jeszcze będziesz robił?
2: Pojechałem z góry i teraz... Pojedziemy na obiad, bo do hotelu na obiad.
1: Ach, a wiesz, co już sobie na ten obiad zamówisz?
2: Nie.
1: Ale na pewno będzie to coś pysznego. No w górach są zazwyczaj pyszne obiady, więc na pewno będziesz bardzo, bardzo zadowolony z tego, co na twoim talerzyku wyląduje. Tego ci oczywiście życzę i trzymam za to bardzo, bardzo mocno kciuki. Antku, a kogo chciałbyś pozdrowić?
2: Tatę, mamę, moją młodszą siostrę i babcię i dziadkę i drugą babcię. I kolegów.
1: Super pozdrowienia.
2: I dzieciom.
1: Och, bardzo pięknie dziękujemy, że o nas też pamiętałeś. Przekażę całej naszej redakcji twoje pozdrowienia oczywiście. Bardzo pięknie za nie dziękuję. Dołączamy się do wszystkich zresztą twoich pozdrowień i ciebie także bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy. Przesyłamy całą moc uśmiechów, uścisków i do usłyszenia niebawem. Pa, pa, pa.
2: Pa, pa, pa.
1: A ja śpieszę z trzecią podpowiedzią, bo czasu niewiele już pozostało do zamknięcia drzwi do naszej radiowej świetlicy, więc wytężcie teraz słuch, bo trzecia podpowiedź nadchodzi, a jest to wyraz cicho. Dar, rodzina, cicho. Jak może brzmieć poszukiwany przez nas tytuł piosenki? Macie jakiś pomysł? Śmiało dzwońcie. 22 645 20 55.

0: Moje sny się spełnią, jeżeli odgadniecie tytuł piosenki, którego dzisiaj poszukujemy w muzycznych puzzlach. Ze swoją propozycją dodzwoniła się teraz do nas Gabrysia. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Ja teraz jestem siostrą Olą.
0: Gabrysia i siostra Ola. Dzień dobry, witam was dziewczyny.
1: Dzień dobry.
0: Bardzo serdecznie. Powiedzcie proszę, jak waszym zdaniem może brzmieć poszukiwany przez nas tytuł piosenki? Musimy teraz przyspieszyć, bo czasu już niewiele pozostało.
1: Licząc na cud.
0: Już sprawdzam. To też nie jest ten tytuł, którego poszukujemy, ale ja znam tę piosenkę, o której teraz mówicie. To jest bardzo ładna piosenka. Też ją lubicie?
1: Tak.
0: No tak, tak, tak, taka no, bardzo, no nawet nie umiem opisać słowami. Bardzo ją lubię zdecydowanie. Dziewczyny, kogo macie ochotę pozdrowić? Chcecie razem pozdrawiać czy osobno?
1: Możemy razem.
0: Takim chórkiem.
1: Pozdrawiamy mamę, tatę, babcię, dziadka, wszystkich ze szkoły ESO i już.
0: Och, ależ one będą przeszczęśliwe, jak tyle karteczek znajdą tutaj z waszymi pozdrowieniami od naszych słuchaczy. Przepiękne pozdrowienia. My się oczywiście do nich wszystkich dołączamy i was też bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy. Życzymy udanego, uśmiechniętego, kolorowego popołudnia. Do usłyszenia niebawem. Pa, pa, pa!
1: Do usłyszenia!
0: No i proszę, proszę, i ponownie do nas dodzwoniły się nasze słuchaczki z kolejną propozycją. Dzień dobry, dzień dobry. Kto to tam po drugiej stronie?
2: Karolina.
0: Karolina i Dorotka, witam was ponownie, dziewczęta. Jak waszym zdaniem może brzmieć ten poszukiwany tytuł piosenki przez nas? Teraz już znamy trzy słowa. Dar, rodzina, cicho. Jak brzmi ten tytuł waszym zdaniem?
2: Nie mówimy o Brunie.
0: Już sprawdzam. No super, udało się, fantastycznie, brawa, fanfary i oklaski we waszą stronę teraz powędrowały. Czy to było trudne zadanie?
2: Trochę trudne.
0: No bo wiedziałyście, z której bajki, prawda, pochodzi ta piosenka,
2: tak.
0: Ale później, żeby wyłuskać, jaki jest tytuł tej piosenki, no to to wcale nie jest takie łatwe zadanie, tym bardziej, że rzeczywiście w naszym magicznym Encanto, bo to z tej bajki, z tego filmu animowanego pochodzi ta piosenka, tam jest bardzo dużo fajnych piosenek. Zgadza się?
2: Tak.
0: Widziałyście tę bajkę?
2: Tak, tak, bardzo no. Lubimy ten film.
0: Otóż to, no właśnie, tak. I rzeczywiście jej piosenki też są tam fenomenalne. Moje drogie panie, gratulacje ogromne. Wyczekujcie, oczekujcie i wypatrujcie listonosza, który w waszą stronę niebawem wyruszy z radiowym upominkiem. A ja chciałabym się jeszcze dopytać, czy kogoś dopisujecie jeszcze do swojej listy pozdrowień? Czy ta...
2: Tak, jeszcze dopisujemy naszą sąsiadkę Kasię, która ma córkę Glorię i przed chwilą ją spotkałyśmy.
0: No i pięknie.
3: Pisała
2: nas w radiu.
0: Cudownie, no to fantastyczne pozdrowienia. My się oczywiście do nich również dołączamy. I jeszcze raz was także bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy i gratulujemy. Do usłyszenia, pa, pa, pa.
2: Do widzenia.
0: I wiecie co? Wam też muszę już powiedzieć do usłyszenia, bo godzina 18 za kilkanaście sekund nastąpi. Marta Kawalec już mi grozi palce, bo szybciutko chcę tutaj zasiąść.

przed mikrofonem i z wami się przywitać. Zatem piosenki Nie mówimy o Brunie posłuchamy już jutro w radiowej świetlicy. Od tego utworu rozpoczniemy nasze popołudniowe spotkanie. A tymczasem ja pięknie dziękuję wam za dzisiejsze 2 godziny. Marta Powałowska, Zosia Montowska. Do usłyszenia. Pa, pa, pa!

0: Autopromocja.
1: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i Polskie Radio Dzieciom przedstawiają apel Twojego dziecka.
2: Wyobraź sobie, że mój rozwój jest jak podróż morska, a życie niczym żeglowanie. Niesie ze sobą radosne przygody, ale i niebezpieczeństwa. Podpowiem Ci, czego potrzebuję od Ciebie, żeby czuć się bezpiecznie w tej podróży. Potrzebuję Twojej obecności. W moim życiu jesteś jak latarnia morska. Dzięki Tobie czuję się pewnie, dajesz mi bezpieczeństwo i sprawiasz, że czuję się kimś ważnym.
3: Potrzebuję ciepłego, jasnego światła latarni morskiej, które mnie oświeca. Tym światłem jest Twoja uważność. Twoje zaciekawienie mną, tym, co przeżywam. To pozwala mi każdego dnia czuć się dobrze.
2: Każdego ranka, gdy rozstaję się z Tobą, ale i w nocy, gdy zasypiam, wypływam z bezpiecznej przystani w kolejną podróż. Zadbaj proszę o to, by początek dnia dodawał mi sił na kolejne godziny, a wspólny wieczór i czas zasypiania był czasem bliskości i odpoczynku.
1: Więcej treści dla rodziców autorstwa ekspertów Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę znajdziecie na rodzice.fdds.pl.
0: Autopromocja.
4: Kto z nami czyta?

Kinku Kumpli Weź to oczywiście piosenka, ale my też zapraszamy do tego, abyście wzięli swoich kumpli ze sobą i mogli wspólnie posłuchać Polskiego Radia Dzieciom. Już 6 minut po godzinie 18. Witam wszystkich naszych słuchaczy, Marta Kawalec i Daria Brzezińska. Cieszymy się, że możemy się spotkać w te czwartkowe popołudnie i powiedzieć wam dzień dobry, bo jest cały czas jeszcze dzień, mimo że już jest po godzinie 18, to teraz są najdłuższe dni i myślę, że wielu z was cieszy się z tego, bo wcale tak wcześnie też nie trzeba chodzić spać. No może jeszcze chwila, dopóki jeszcze jest rok szkolny i trzeba jeszcze wstać rano do szkoły albo do przedszkola, ale przecież już jutro zaczyna się weekend, więc też będzie można się wyspać. A co dzisiaj? Dzisiaj w naszej audycji chcielibyśmy was zaprosić, no myślę, że to taki trochę też letni sposób na spędzanie czasu. Będziemy dzisiaj rymować. Mam nadzieję, że kilka takich wierszy powstanie po naszej audycji. Może spróbujemy też powtórzyć sobie te najbardziej znane poezje, które pewnie dobrze znacie, bo może babcia, dziadek, wujek, ciocia, no ale oczywiście też mama i tata może czytali wam takie wiersze i ciekawa jestem, które z nich są waszymi ulubionymi. Bo może wielu z was mówi, ja nie czytam poezji, nie interesuję się wierszami, ale myślę, że gdyby tak zapytać, to wtedy na pewno w naszej pamięci uruchomią się jakieś dawne historie i będziemy potrafili takie wiersze powtórzyć. No na przykład, gdybym teraz powiedziała, halo, halo, tu Ptasie Radio, czy wiecie co dalej? Albo na przykład, stoi na stacji lokomotywa. I teraz wszyscy w głowie sobie już przypominają, że dalej było ciężka, ogromna i pot z niej spływa. A może na przykład wierszyk, który zaczyna się na straganie w dzień targowy. Czy wiecie, co było dalej? No właśnie. Chciałabym, abyśmy dzisiaj trochę przypomnieli sobie takie wierszyki, bo to jest niesamowite, że wielu z nas nawet sprzed wielu lat będzie pamiętało te wierszyki, które kiedyś były im czytane, pełne rytmu, humoru, no i oczywiście niezwykłych pomysłów, bo choćby Julian Tuwim potrafił zamienić taką zwykłą lokomotywę w bohaterkę wielkiej przygody i nagle sprawił, że wagony zaczęły budzić nasze emocje i zastanawialiśmy się, jak to wygląda, jak ta lokomotywa rusza. No myślę, że ta wyobraźnia była też pobudzana przez Jana Brzechwę, który miał niezwykły talent do wymyślania różnych bohaterów, bo były tam i kaczki, i żaby, i chrząszcze, i warzywa, i różne inne zwierzęta i wszyscy u niego mówili, kłócili się, śmiali, no i oczywiście przeżywali różne przygody. A myślę, że wielu z was pamięta właśnie te wierszyki. No to cóż, zapraszam dzisiaj do naszej audycji Kto z nami czyta? Będzie oczywiście też gość, ale to za chwilę. A na razie piosenka Krecik, zielony ma barecik, czyli też rym.

To audycja Kto z nami czyta w Polskim Radiu Dzieciom. Bardzo się cieszę, że możemy się słyszeć w tym popołudniowym czasie. A teraz mam dla Was propozycję, aby trochę się zabawić wspólnie. Otwieramy nasze linie i czekamy na telefony wszystkich tych, którzy lubią poezję, albo nawet tych, którzy niekoniecznie ją lubią, ale znają, bo będę miała teraz do Was kilka takich pytań, które mam nadzieję, że będą bardzo interesujące i być może będziecie wszyscy znać odpowiedzi, ale czekam na tych, którzy są na tyle odważni, żeby się do nas dodzwonić i pobawić się w naszym wielkim radiowym quizie książkowym. 22 645 2055 to jest telefon do naszego studia i czekam na Wasze telefony.

Hej, hej, no moi drodzy słuchacze, czekam na wasze telefony. 22 645 20 55 to jest telefon do naszego studia, bo już za chwilę ruszamy z naszym wielkim radiowym quizie książkowym i mam nadzieję, że ktoś się do nas dodzwoni w tym czasie, kiedy ja wam opowiem o swoich ulubionych wierszach, bo miałam takie, to były przynajmniej dwa. Lubiłam właśnie takie dosyć długie wiersze, które miały chociaż kilka zwrotek, bo czytało się je trochę jak opowieść i miały też oczywiście swoich bohaterów, przygody, no i trochę też śmiesznych sytuacji. Jednym z moich ulubionych utworów była Pchła Szachrajka. Nie wiem, czy jeszcze jest ktoś, kto pamięta Pchłę Szachrajkę, ale to była taka bohaterka, no myślę, że jedna z największych rozrabiak w historii polskiej literatury dziecięcej. Sprytna, pomysłowa, no i nieustannie wpadająca w kolejne kłopoty. I kiedy tak czytałam te przygody, to zastanawiałam się, w co jeszcze ta Pchła Szachrajka może wymyślić. A drugim moim ulubionym wierszem była Lokomotywa. Może dlatego, że mieszkałam kiedyś niedaleko takiej stacji kolejowej i tam dosyć często przyjeżdżały pociągi i wyobrażałam sobie właśnie, że one też są pełne bananów, fortepianów albo jest tam jakaś wielka żyrafa i myślę, że to też bardzo pobudzało wyobraźnię. No a oczywiście w tym wierszyku Lokomotywa było też rytm, tempo i humor, czyli coś, co takiego, coś, co wciąga w czytanie tego wiersza. Można go sobie czytać naprawdę na wiele różnych sposobów. Trochę szybciej, potem trochę wolniej, kiedy ta machina rusza, to zaczynać szybciej czytać, szybciej, szybciej i jeszcze szybciej, kiedy już naprawdę się ta lokomotywa rozbujała. No właśnie, lubiłam takie długie wiersze, zabawne historie, a jakie są wasze ulubione wiersze? 22 645 20 55. Czekam na wasze telefony z niecierpliwością. Mam nadzieję, że już wkrótce uda mi się porozmawiać z kimś z was i będziemy mogli wymienić swoje doświadczenia dotyczące poezji dla dzieci.

gdyby tak zakochać się w wierszach, może w poezji dziecięcej, może warto zajrzeć do tych książek, które leżą być może u Was na półkach i sprawdzić, czy pamiętacie jeszcze te wiersze, a może są tam też takie, których nie czytaliście, a warto byłoby się z nimi zapoznać. Myślę, że wiele osób kojarzy takie najbardziej znane wiersze, no i wydaje się, że to tylko czasami zabawne rymy i historyjki, ale tymczasem poezja ma ogromną moc, bo uczy nas języka, rozwija wyobraźnię, ćwiczy pamięć, pomaga też lepiej rozumieć świat, bo kiedy słuchamy lub czytamy wiersze, no to poznajemy też nowe słowa, uczymy się bawić tym językiem, odkrywamy, że zwykłe rzeczy można opisywać w niezwykły sposób. No ale oczywiście też warto podpatrywać nasze obiekty, które mogłyby się znaleźć w naszej poezji, bo jeżeli na przykład taki żuk stał się bohaterem wiersza, albo biedronka, albo każde inne zwierzę, albo nawet kurz może stać się naszym bohaterem wiersza i wtedy możemy wymyślać niesłychane historie. Kto mógłby być takim bohaterem książki? Myślę, że każdy z Was miałby kilka takich propozycji. Kogo umieściłby jako głównego bohatera? Jaką przygodę mógłby przeżyć ten bohater? Ja na przykład tak pomyślałam sobie o tym kurzu, który gdzieś tam zwykle jest, albo na naszych meblach, albo pod meblami, albo w różnych innych miejscach, kiedy nawet czasami odsłaniamy zasłonę, to ten kurz się gdzieś tutaj nam poniewiera. No i może właśnie taki kurz też byłby dobrym pomysłem na napisanie wiersza, przygody o kurzu. Naukowcy zauważali, że dzieci bardzo szybko zapamiętują takie rytmiczne teksty i dlatego właśnie wielu z nas

0: pamięta dziś wiersze poznane w przedszkolu, w pierwszych klasach szkoły podstawowej i czasem właśnie wystarczy takie pierwsze zdanie i już potrafimy recytować niemal z pamięci, no bo oczywiście uczenie się takich wierszy rozwija też naszą pamięć, ale też wrażliwość, dzięki niej możemy trochę inaczej patrzeć na świat. Oczami innych ludzi, ale też oczami zwierząt, właśnie takich przedmiotów, baśniowych bohaterów, bo w wierszach wszystko jest możliwe. Zegar może opowiadać historię, pies może zostać filozofem, a księżyc może prowadzić rozmowy z dziećmi. No, w Polsce mieliśmy wielu takich znakomitych twórców poezji dziecięcej. Oczywiście znamy Juliana Tuwima, Jana Brzechwę, ale warto też wspomnieć o innych autorach. Na przykład Wanda Chotomska napisała setki wierszy, opowiadań i piosenek dla dzieci. I co ciekawe, przez wiele lat współpracowała też z radiem i doskonale wiedziała, jak pisać teksty, których przyjemnie się później słucha. Jej bohaterowie byli pełni humoru, a jednocześnie byli też bliscy nam. Albo na przykład Danuta Wawiłow. Ona potrafiła patrzeć na świat dokładnie tak jak dzieci, bo w jej wierszach znajdziemy mnóstwo takich wyobraźni, niezwykłych pomysłów. To nam na przykład napisała taki wiersz Dziwna Ciocia, który do dziś wywołuje uśmiech na naszych twarzach. A czy wiecie, że jednym z najbardziej znanych poetów dla dzieci był Jan Brzechwa i on był z zawodu prawnikiem? A te wiersze to pisał oczywiście po godzinach. Jego utwory w końcu tak stały się popularne, że do dziś są czytane w szkołach. No a pewnie o jego karierze prawniczej wielu osób już zapomniało. Ciekawostką jest również to, że wielu poetów bardzo lubiło obserwować dzieci i słuchać, jak mówią. I dzięki temu tworzyli takie teksty, które brzmią naturalnie i może dzięki temu też są łatwo zapamiętywalne. A już teraz kolejna piosenka, która również ma w sobie i rytm, i poezję, no i oczywiście rym, bo rym jest bardzo ważny. To nadaje właśnie ten taki rytm naszemu wierszemu. Także możecie teraz sobie spróbować. Może napiszecie jakiś wiersz i będziecie mogli się nim pochwalić, a może macie już jakieś napisane poezje, no to jeśli tak, to koniecznie do nas zadzwońcie i będziecie mogli zaprezentować swoją twórczość na antenie. 22 645 2055 to jest telefon do naszego studia, oklaski murowane. Dla tych wszystkich, którzy są odważni i zaprezentują swoją poezję na antenie.
1: Dziś przyglądać chcę.

0: Kto z nami czyta?
1: Czym dla brzucha czekolada, tym dla ucha jest ballada. Posłuchajcie więc ballady o Matyldzie. Jak zagrać

0: o, to jest Matylda, o, to jest Matylda, cztery nogi, uśmiech błogi, to jest Matylda. To jest Matylda, o, to jest Matylda, cztery nogi, uśmiech błogi, to jest Matylda, o, o.
1: Kiedy była jeszcze mała, miała skrzydła i fruwała, Bożą krówką była kiedyś, da.

nie jest Bożą krówką, tylko krową. O, ho, ho, to jest Matylda, o, ho, ho, to jest Matylda. Cztery nogi, uśmiech błogi, to jest Matylda. To jest Matylda, to jest Matylda. Cztery nogi, uśmiech błogi, to jest Matylda.

miejscu mogą sterczeć cały tydzień. A Matylda lekką nóżką coraz inną idzie dróżką, od przygody do przygody sobie idzie. O, ho, ho, to jest Matylda, ho, ho, ho, to jest Matylda, cztery nogi, uśmiech błogi, to jest Matylda. La, la, la, la, to jest Matylda, la, la, la, to jest Matylda, cztery nogi, uśmiech błogi, to jest Matylda, ho, ho. Jak w Madrycie jest korrida, to Matyldę już tam widać. Wystąpiła na arenie w roli byka. No i już się plackiem kładą i pikador, i matador, orador. Gdzie pieprz rośnie, przed nią zmyka. Oho, ho, to jest Matylda, oho, ho, to jest Matylda. Cztery nogi, uśmiech błogi, to jest Matylda, oho, to jest Matylda, to jest Matylda. Cztery nogi, uśmiech błogi, to jest Matylda, ole. W Teheranie u sąsiadki zobaczyła dywan w kwiatki, pomyślała, że to niezły obiad jarski. A jak kwiatki pozjadała, to sąsiadka zbaraniała. Perski dywan się zamienił w ser szwajcarski. To jest Matylda.

Harrisonie konie pasąc zamieniła ogon w lasso i postangi połapała. Raz, dwa, cztery. I choć była zwykłą krową, mogła zostać szeryfową, bo się strasznie w niej zakochał jeden szeryf. O, o, o, to jest Matylda, o, o, o, to jest Matylda. Cztery nogi, uśmiech błogi, to jest Matylda. O. La, la, la, to jest Matylda, la, la, la, to jest Matylda. Cztery nogi, uśmiech błogi, to jest Matylda. O, jest! Mówcie sobie, co tam chcecie, takiej drugiej nie znajdziecie. Takiej drugiej jak Matylda nie ma nigdzie. Cztery nogi i dwa rogi i ten uśmiech, uśmiech błogi. Więc śpiewajcie razem z nami o Matyldzie. O, ho, ho, to jest Matylda. O, ho, ho, to

wam się podobało? Fajne, co? Powiem wam, że wymyśliłem inne, fajniejsze słowa. Tylko nie wiem, czy to jest po hiszpańsku, może po francusku. To ja zaśpiewam i wy zaśpiewacie ze mną, dobra? Raz, dwa, trzy.

0: olé, bora, fresco, olé, olé, olé, olé.
1: I tak to się stało, że właśnie pomidor stał się akurat tutaj podmiotem lirycznym naszej piosenki, a my w naszej audycji Kto z nami czyta, witamy już naszego gościa. Pan Piotr Banach jest dzisiaj z nami, autor książki Banach dzieciom. Witam serdecznie.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Panie Piotrze, skoro pomidor może być bohaterem piosenki, u pana również tych bohaterów nie brakuje, to znaczy, że wszystko może się stać naszym pomysłem na to, aby stworzyć wiersz?
2: Myślę, że tak, że to jest taka tradycja już gdzieś tam od Ezopa w ogóle, czyli jak dawno temu to było, żeby pod postaciami zwierząt ukrywać po prostu ludzkie przywary, ludzkie jakieś namiętności, żeby się po pierwsze chyba nikt nie obraził, a po drugie, żeby to było trochę takie neutralne dla każdego czytelnika, że to nie o mnie, to o kimś innym, ale ja mogę czegoś się z tego nauczyć, mogę wyciągnąć jakiś wniosek, mogę coś zrozumieć i to jest chyba właśnie taka jakby samo sedno tych wszystkich bajek, że to nie są tylko historie, ale to są zawsze morały. I ten morał musi być w mojej ocenie jakoś tak sprytnie wkomponowany, żeby on trochę zaskakiwał czytelnika, bo jeżeli to jest taki morał, z całym szacunkiem do wszystkich, którzy lubią Misia Uszatka, ale Miś Uszatek zawsze na koniec tych swoich bajeczek właśnie miał taki morał, taka kawa na ławę, czyli i pamiętajcie dzieci, myjcie ząbki przed i tak dalej, no to te morały były dla mnie takie nieprzyswajalne. Ja się buntowałem przeciwko Misiowi Uszatkowi, bo myślałem sobie, co ty mi będziesz mówił, Miś, co ja mam robić, jak ja mam myśleć, ale jak były te w tych wszystkich bajkach tak fajnie te morały zaszyte. Jeżeli jeszcze były takie postacie, które oddziaływały na moją wyobraźnię. Bardzo lubiłem wszelkiego rodzaju bajki, baśnie o diabłach. O diabłach, aniołach. Po chłopięcemu tak po prostu.
1: Ale to musiały być też pewnie dużo bardziej takie mrożące krew w żyłach przygody.
2: Nie, bo to właśnie jakoś tak sobie wybierałem. Owszem, tam były jakieś przygody, zawsze ktoś z tym diabłem mierzył się. Diabeł próbował go oszukać, on próbował oszukać diabła. Raczej to było w tą stronę. To były baśnie, bajki, a nie horrory. Ale było tam dużo takich właśnie treści, które potem, nawet się tego nie spodziewałem, kiedy je czytałem, ile one mnie po prostu nauczyły o ludziach, ale przede wszystkim o mnie samym, tak? Bo tam właśnie były zaszyte te treści, które w taki sposób, taki neutralny dla mnie, bo gdyby mi ktoś przyszedł i powiedział, wiesz co, ty jesteś taki i taki, ludzie są tacy i tacy, no to bym powiedział, jasne, ja się sam o tym muszę przekonać. Ale w takiej bajce, kiedy moja uwaga była odwrócona na te postacie takie właśnie egzotyczne, jak diabeł, jak anioł, to tak wchodziło trochę podskórnie, przez nieuwagę.
1: No właśnie, bo przecież wszyscy znamy też na przykład choćby pana Twardowskiego,
2: tak,
1: który też zmagał się z diabłem. No ale my tutaj dzisiaj w naszej audycji rozmawiamy o

0: różnych wierszach, może tych bardziej też przyrodniczych, tak jak i u pana można oczywiście takie wiersze też znaleźć. Julian Tuwim, Jan Brzechwa, Wanda Chotomska, no to są takie nazwiska, które myślę, że każdy gdzieś tam przerabiał i każdy zna przynajmniej kilka ich twórczości, kilka ich wierszy, a pan również lubił takie wiersze czytać jako dziecko.
1: Zdecydowanie, dorzuciłbym jeszcze tutaj z racji, że moje roczniki bardzo mocno wychowywały się jeszcze na Kornelu Makuszyńskim.
0: Oczywiście też.
1: Awantury i wybryki małej małpki Fikimiki, czy przygody Koziołka Matołka. Pomijam już, bo to nie były wiersze, ale te wszystkie takie właśnie książeczki Babcia Chmiela, Tytus Romek i Atomek, to trochę inne rzeczy, ale jednakowoż to kształtowało bardzo moją wyobraźnię w dzieciństwie. Oprócz tych baśni, o których mówiłem wcześniej, bajkach, Klechdach, no to te wierszyki uczyły mnie czegoś, co mi się potem bardzo jakby przydało w dorosłym życiu, bo ja potem zostałem muzykiem. Zostałem muzykiem rockowym i okazało się, że to zamiłowanie do rytmu, które wyniosłem właśnie z wierszowanych takich bardzo rytmicznych fraz, mi się przydało, bo ja potem jako perkusista mogłem w pewnym sensie odbijać się od tych pięknie napisanych zdań, tak? Bo Brzechwa, Tuwim to były nie tylko historie, to był kunszt po prostu pisarski, literacki. I tam się to wszystko jakoś tak pięknie splatało, że zostało ze mną po prostu na całe życie, czego dowód w tej książeczce mojej.
0: No właśnie, był pan przecież twórcą wielu różnych tekstów, był pan też twórcą zespołów rockowych, tak jak pan powiedział. Czyli to jest tak, że kiedy czytamy takie wiersze jako dzieci, to później ten rytm i melodia tych wierszy przenosi się na nasze dorosłe życie?
1: No u mnie tak się sprawdziło. Nie wiem, czy u każdego, ale ja bym polecał, tak? Ja bym polecał każdemu właśnie, kto... No, dzieciom jest trudno cokolwiek polecać, bo najlepiej je czymś zaciekawić. Ja nie wiem, czy teraz tutaj tak mówiąc do niezgłośnika jestem w stanie je zaciekawić, ale warto jest naprawdę czytać i bajki, i baśnie, i opowiadania, bo to bardzo, ale to bardzo człowieka buduje. Buduje właśnie w taki sposób, którego on się nawet nie spodziewa. To mi się przydało jako muzykowi, ale przydało mi się potem to jako tekściarzowi. Mało tego, przydało mi się w szkole, bo pamiętam lekcje na przykład historii, jak poszedłem do liceum i pani profesor coś opowiadała, a ja wchodziłem jej w zdanie i tam kończyłem. Ona mówi, a skąd ty o tym wiesz? Przecież jeszcze nie przerabialiśmy tego. Ja mówię, a bo ja czytałem Robin Hooda i tam to wszystko było. Więc warto, to pomaga potem w życiu.
0: No to w takim razie już za chwilę zainteresujemy naszych słuchaczy wierszami pana Piotra Banacha, bo jest ich kilka i myślę, że o nich też warto powiedzieć parę słów, bo rzeczywiście zestawienia niektórych postaci są bardzo ciekawe. No także zostańcie z nami i wracamy już po piosence.

0: Chmury i zespół Akuku na antenie Polskiego Radia Dzieciom, a z nami dzisiaj Piotr Banach, autor tekstów, lider zespołów i producent muzyczny zespół Hej i Indios Bravos. To były twoje zespoły, w których duży wkład miałeś.
1: No, byłem założycielem, byłem liderem tych zespołów. Tych zespołów w moim życiu było dużo więcej. Obecnie jest zespół, który myślę, że nazwa tutaj się może spodobać słuchaczom, bo nazywa się Baika. Bajka, tylko tak Baika, bo to jest od Banach i Kafi. I ja od 10 lat właśnie w takim zespole spełniam się jako muzyk, ale im jestem właśnie starszy, tym bardziej mnie ciągnie do tego, żeby przypomnieć sobie, jak to fajnie było być dzieckiem, więc piszę teraz takie bajeczki i piszę również takie bajki prozą, które gdzieś tam zamierzam niedługo opublikować, więc trochę się przebranżowuję, można powiedzieć.
0: No właśnie, tak zastanawiałam się, dlaczego wiersze dla dzieci, a nie piosenki dla dzieci? No, jest bajka, ale myślę, że tutaj można by było jeszcze szerzej trochę potraktować twoje umiejętności.
1: Nie, mamy taki pomysł z kolegą. W przypadku Kafi, z którą współtworzymy razem właśnie zespół bajka. Zespół bajka jest zespołem rockowym. I nawet Kafi prosiła, żebym ja trochę tak nie mieszał tego, bo już ludzie dostaną takiego kociokwiku w głowie, to co my w końcu jesteśmy, tak? Czy my jesteśmy zespołem dla dorosłych, czy dla dzieci. Ale w związku z tym z kolegą chcemy zrobić coś takiego, żeby te moje bajki, te wiersze przenieść na takie jakby widowisko muzyczne. Podział ma być taki, ponieważ kolega jest wokalistą, że ja mam być narratorem, a on ma śpiewać wszystkie te po prostu głosy tych postaci. Ma być to trochę improwizowane, trochę przygotowane wcześniej, trochę na śmiesznie, trochę na edukacyjnie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie.
0: No a teraz wyszła książka Banach dzieciom. Wiele ciekawych wierszyków. Może opowiedzmy trochę o nich. Pierwszy, ten, który jest na początku, który przygotowuje nas na to, co możemy znaleźć w książce, to Kura i jajko. Niecodziennie potraktowałeś kurze problemy, muszę przyznać.
1: No, nie wiemy nic o kurach. Może one mają właśnie takie problemy. Ja pamiętam, jak mieszkałem na wsi, to te kury niosły się wszędzie. I tylko nie w kurniku. Kurnik, jak się je gdzieś tam przypilnowało, to faktycznie w kurniku, ale bardzo lubiły w krzakach, gdzieś tam właśnie na polnej drodze. Więc myślę sobie, że kury mogą mieć taki problem. Nie wiem, czy są aż tak bardzo przywiązane do jajek, jak ta moja kura z mojej bajki, ale to całkiem możliwe. To oczywiście jest jak zwykle o ludziach. Może nie powinienem zdradzać, co autor miał na myśli i jaki jest morał, bo każdy czytelnik powinien sam sobie ten morał odnaleźć, ale powiem w tym przypadku, że ja chciałem napisać o tym, że jeżeli pojawia się problem, to go trzeba rozwiązać, bo jeżeli się człowiek nad tym za długo zastanawia, to ten problem się po prostu zwiększa. Na początku kura miała jedno jajko, a potem już pojawiło się drugie i się problem zdublował. Był dwa razy większy. Ja tylko jeszcze pozwolę sobie podać pełen tytuł książeczki, bo to faktycznie jest Banach dzieciom, ale Banach dzieciom w każdym wieku. Jest to tyle ważne, że uważam, że jest to książka, którą również mogą czytać dorośli, bo odnajdą tam po

0: po prostu mnóstwo swoich własnych przemyśleń. Tak jak odnajdują te swoje przemyślenia w tekstach, które ja pisałem i bardzo często do mnie przychodzili ludzie i mówili, skąd ty o mnie tyle wiesz? Bo napisałeś piosenkę o mnie albo taką, pod którą ja mógłbym się podpisać. To tak sobie myślę, że tak jest z tymi bajeczkami, że tutaj każdy, jeżeli ktoś jest w pewnym sensie dzieckiem, no dzieckiem jest się do jakiegoś określonego wieku, ale metaforycznie jest się w mojej ocenie wtedy dzieckiem, kiedy jest się ciekawym świata. Że dzieci charakteryzuje olbrzymia ciekawość świata. Wszystko dla nich jest nowe. Wszystko jest jakimś tam magiczną krainą, którą trzeba po prostu przemierzać. I jeżeli ktoś zachowa w sobie ten pierwiastek dziecka i będzie przez całe życie szedł z taką ciekawością, no to chyba to jego życie będzie ciekawsze. I ja też staram się takimi bajkami popchnąć taką osobę dorosłą. Ej, przypomnij sobie. Albo nie przypomnij sobie, poczuj. Wciąż jesteś jednak dzieckiem.
1: Z pewnością czytanie tych wierszyków wprowadza nas w taką nostalgię, bo przypominamy sobie, jak to właśnie było wakacje u babci, czy właśnie gdzieś tam jakieś spacery po lesie, bieganie po polach i po lasach. Myślę, że to jest coś, co my dorośli często wspominamy z takim trochę łezką w oku, a dzieci myślę, że teraz akurat zbliżają się wakacje, więc będą miały możliwość po raz kolejny po tej naturze się trochę poruszać. Czy te wiersze to jest twoja taka prywatna obserwacja, czy to były też różne takie zbiegi okoliczności, które opisywałeś gdzieś w swoich wierszach?
0: To są takie jakby zdjęcia, metaforycznie rzecz mówiąc, sytuacji, w której się znalazłem. Na przykład chodzę z psem na spacery na tak zwane stawy. Tam w Miłosławie są stawy rybne i to wygląda trochę jak Małe Mazury, ten Miłosław. I za każdym razem przechodziłem obok drzewa. To jest pole, po jednej stronie, po lewej stronie mam pole, po prawej mam staw rybny, tu są trzciny, tu jest las i jest wielki taki krzak, drzewko wręcz, głogu, który bardzo pięknie kwitnie, który ma piękne czerwone owoce i gdzie tam zawsze jest duży ruch owadów. No i ten pies za każdym razem, jak przechodziliśmy obok tego drzewka, przegapiał, a jest to pies o bardzo takim silnym instynkcie myśliwskim, więc cały czas węszy. I za każdym razem przegapiał, że tam jest zając. I ten zając chyba tam mieszkał przy tym, i za każdym razem przy tym głogu. I za każdym razem, kiedy tam przechodziliśmy, to on tak na spokojnie oddalał się. Nie był w żadnej panice, nie uciekał. Nie musiał, bo pies był na smyczy, ale instynkt podpowiadał mu, że on tutaj chyba rozdaje po prostu karty. Ja patrzyłem na tego zająca, na tą całą scenerię, na ten głóg, na ten las, na te trzciny i potem właśnie opisałem to w bajeczce Zając roztargniony. Dokładnie tak. Tam, gdzie rośnie głóg czerwony, szumią trzciny, pachnie las, mieszkał zając roztargniony, co się mylił raz po raz.
1: Jedna mi rzecz tylko nie pasuje, bo zwykle piszesz w swoich wierszach o zwierzętach. Mhm. A krasnoludki skąd się wzięły?
0: A krasnoludki to była pierwsza bajeczka, którą napisałem chyba 30 lat temu. Wzięły się pewnie z potrzeby serca, tak jak mówiłem, te wszystkie bajki mojego dzieciństwa. One oprócz tych diabłów i aniołów oczywiście miały krasnoludki, smoki i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie takie postacie nie z tego świata. Ale tam też jest jakby ważny ten morał, to co mówi nauczyciel na końcu. I to jest całe przesłanie tego, że to my trochę jakby zapełniamy ten świat, w którym żyjemy, jego mieszkańcami. Można żyć w świecie z krasnoludkami, można bez. Zachęcam do przeczytania tej bajki, tam nauczyciel po prostu to wszystko ładnie spuentuje, ale dla mnie te krasnoludki to właśnie też zawsze było coś takiego, do czego w pewnym sensie mnie ciągnęło. Wypatrywałem ich, chciałem spotkać z jednej strony krasnoludka, a z drugiej strony chciałem, żeby zza wzgórza wyłoniła się Godzilla. Jeśli ktoś nie wie, co to jest Godzilla, to taki wielki japoński smok, potwór, dinozaur, który bardzo oddziaływał na moją wyobraźnię, jak byłem dzieckiem.
1: No to w takim razie teraz, ponieważ zbliża się godzina 19, to na chwilę zrobimy tutaj przerwę i za chwilę wracamy do naszej rozmowy z Piotrem Banachem po piosence.
2: Autopromocja.
3: Cześć, jestem Kalina, archeolożka. Kalina, a moją pasją są prapradawne czasy, kiedy na naszej polskiej ziemi nie było jeszcze ani miast, ani wsi, a nawet nie było samej Polski. Za to byli nasi przodkowie, bardzo dzielny lud, Słowian. A najbardziej

0: Lubię ich opowieści o bogach, zwierzętach, duchach i przeróżnych nadprzyrodzonych istotach mieszkających w puszczach, jeziorach i rzekach. Jak was to też ciekawi, to posłuchajcie moich podcastów z pamiętnika młodej archeolożki. Zaprasza autorka Anna Wójcikiewicz.
1: Autopromocja.
2: Kto z nami czyta?

0: Dobra energia i Ania Broda. Myślę, że w każdym z nas jest teraz dobra energia, bo jest piękne popołudnie, ciepło, można miło spędzić czas słuchając Polskiego Radia Dzieciom, a to audycja Kto z nami czyta. Dziś czyta z nami Piotr Banach, który napisał też książkę, więc i czyta, i pisze, a oprócz tego jest też liderem zespołów, założycielem zespołu Hej, więc myślę, że wielu dorosłych też może pana Piotra dobrze kojarzyć. No a teraz książka Banach, dzieciom w każdym wieku. Jak to się stało? Co było takim przyczynkiem do tego, żeby ta książka powstała?
1: No, zabierałem się do tego od wielu lat i przyszedł taki moment, że już dłużej tego nie można odkładać. Jak powiedziałem wcześniej, trochę, no nie, jeszcze nie, jeszcze się na emeryturę muzyczną nie wybieram, ale trochę już inaczej myślę o świecie. Mam trochę inną energię wewnętrzną, taką swoją.
0: Pomyślałam, że może powiesz, że córka mnie zmotywowała.
1: Córka też, bo ja szukałem bajek dla niej w pewnym momencie, takich, że już oczywiście przerobiliśmy wszystkie bajki Tuwima, Brzechwy i chciałem znaleźć coś współczesnego. I okazało się, że nie ma takich bajek w starym stylu, że zmieniły się czasy, autorzy bajek piszą zupełnie inaczej. A mi się wydaje w taki naturalny sposób, że skoro ja się na tym wychowywałem, że to jest najlepsze na świecie, taka forma.

właśnie do bajek. Więc Pola, moja córka, już miała innego rodzaju bajki. Ja, nawet mi się podobały.

0: i świata, o której mówiłem wcześniej, że uważam, że każdy powinien w sobie tą ciekawość świata pielęgnować. I we mnie zrodziła się taka ciekawość, a czy dam radę? Czy ja potrafię? Czy to wszystko ja sfinalizuję? Udało się z pomocą, muszę tutaj złożyć podziękowania Bibliotece w Jarocinie, która jest takim właśnie oficjalnym wydawcą. I oni po prostu, ponieważ w zeszłym roku miałem taki swój poważny jubileusz tej mojej muzycznej twórczości, i oni nie dość, że mi zrobili koncert jubileuszowy, to jeszcze wydali moją książeczkę, więc bardzo, bardzo Jarocinowi i Bibliotece w Jarocinie, Urzędowi Miejskiemu, bardzo dziękuję za to. A też nie mogę nie wspomnieć, i to byłoby bardzo chyba nawet nieładnie z mojej strony, że dopiero w tym momencie tej audycji wspominam o Nadii Lelental, graficzce, która zilustrowała tą książeczkę, bo to naprawdę jest, zrobiła to wspaniale. Było to trochę przypadkowo. Dla zespołu Bajka zrobił jakieś graficzne rzeczy, między innymi klip do jednej z piosenek, jej partner życiowy. Ja kiedy ja z nim rozmawiałem o tym, czy słuchaj, może byś tak podjął się zrobienia jakichś takich ilustracji do książeczki, on mówił, no wiesz co, ja to trochę nie mam czasu, ale moja Nadia mogłaby spróbować. A robiła już coś wcześniej? No tak, coś próbowała, więc ja byłem taki trochę niepewny, no dobrze, no skoro on za nią ręczy, ale okazało się, że jak Nadia przysłała te swoje ilustracje, to są właśnie dokładnie takie ilustracje, jak sobie wyobrażałem, także...
1: Bez korekty.
0: Tak, tak, tak. Jesteśmy tutaj jakby współautorami tej książeczki. Ja po prostu od strony werbalnej, a Nadia od strony graficznej.
1: Ale wróćmy jeszcze do twojej córki Poli. Ona, powiedzmy, że była takim delikatnym taką iskierką, która spowodowała, że ta książka powstała, że napisałeś te wiersze, ale czy ona też była recenzentką tych wierszy? Czy mówiła ci, tata, ten tak, ale ten to nie do końca rozumiem, albo było jakieś takie z jej strony?
0: No właśnie nie. Jak ja zacząłem finalizować tą książeczkę, to Pola już była pannicą. Teraz w tym roku skończyła 15 lat, więc to nie do końca jest jej po prostu estetyka, ale ja w tej chwili nadrabiam trochę, bo Pola dała mi bardzo mocną taką rzecz, obudziła we mnie znowu właśnie no to takie dziecięce myślenie. Ona mnie zaskakiwała swoimi skojarzeniami, zaskakiwała mnie swoim widzeniem, ba, zaskakiwała mnie taką mądrością, której nie mogła jeszcze nabyć. To jest taka jakaś mądrość wewnętrzna. Tak celne sformułowania i jakieś takie riposty. Ja teraz właśnie piszę już prozą coś, co roboczo nazwałem Polibaje, że jest tata, czyli ja, i jest właśnie Pola. I ja ją tak umiejscawiam w tej książeczce jako taką czterolatkę, bo to był ten taki okres, gdzie ona była taka najbardziej, jak to powiedzieć, błyskotliwa, słodka. Znaczy nie najbardziej błyskotliwa, bo to tak brzmi, jakby później nie była. Ale właśnie wtedy mnie tak najbardziej zaskakiwała, tak? Bo ta nasza komunikacja już się zrobiła taka pełna. Ja mogłem po prostu zrozumieć ją, ona mogła zrozumieć mnie. Więc ten okres, jak Pola ma 4 latka i ja piszę takie właśnie już opowiadanka, kiedy ten tata opowiada Poli bajki, które sam wymyśla, tak na poczekaniu, bo ona go zawsze zaskakuje prośbą o bajkę. I on stara się to wymyślić i stara się coś tej Poli przekazać, ale ku swojemu zaskoczeniu dowiaduje się, że tyle samo, co on Poli, to Pola jemu przekazuje podczas słuchania tych jego bajek, zadając mu takie pytania. Więc teraz aktualnie nad tym właśnie pracuję.
1: Ja proponuję, byśmy teraz może włączyli do naszej rozmowy słuchaczy. Być może znajdzie się ktoś, kto chciałby do nas zadzwonić i taką książkę przyjąć jako prezent.
0: Byłoby wspaniale.
1: Od Polskiego Radia Dzieciom i Piotra Banacha. Może pytanie jakieś moglibyśmy zadać dla naszych słuchaczy?
0: Mam teraz to pytanie na poczekaniu wymyśleć. To będzie poważna sprawa. A ja bym powiedział, zadałbym takie pytanie... Czego mogą nauczyć nas bajki?
1: O, no to w takim razie startujemy, otwieramy naszą linię i czekamy na wasze telefony. 22 645 20 55 to jest telefon do naszego studia i być może uda wam się taką nagrodę od nas zdobyć. No to czekamy.

0: w energię.
1: Ala Janosz kolejną dawkę energii nam tutaj dołożyła do naszej audycji. Kto z nami czyta dziś? Czyta z nami Piotr Banach. Piotr Banach, który napisał książkę dla dzieci z wierszykami, które no myślę, że wielu z nas mogą kojarzyć się z takimi dawnymi wierszykami Juliana Tuwima, Jana Brzechwy czy Wandy Chotomskiej, które przypominają nam trochę o tym, żeby właśnie wyjść na dwór, na trawkę, popatrzeć trochę na te zające, na biedronki, na stonogi i zastanowić się, co tam u nich się w tym życiu dzieje. Ty tak właśnie wychodziłeś na spacer i tak podpatrywałeś te zwierzaki?
2: No tak jak mówiłem wcześniej, tak. Takie te spacery obowiązkowe, bo przychodzi godzina 14 i po prostu pies dostaje jakiegoś takiego amoku, tak? Trzeba go koniecznie wyprowadzić, bo inaczej dzień będzie dla niego stracony. Więc tak mam takie, nawet jak mi się bardzo nie chce, to spaceruję po tym lesie. I rozmyślam. To jest właśnie fajny taki moment, że ja mogę te swoje bodźce wzrokowe przekładać od razu na myśli. Wiele z tych bajek powstało na takich spacerach.
1: No ale spacery latem z psem, no to normalne. Ale w basenie? Który wierszyk wymyśliłeś w basenie?
2: W basenie, który ja wymyśliłem wierszyk?
1: Pewnie tak. Sam tak powiedziałem.
2: Powiedziałem, tak. Tylko teraz właśnie staram się. Na pewno nie kłamałem, na pewno któryś powstał w basenie. Teraz przelatuję przez te wszystkie wierszyki w głowie. No dobrze, ja zaraz wrócę do tego, postaram się odpowiedzieć na pytanie, które był. Mógłbym skłamać, mógłbym powiedzieć o dowolny, bo tego nikt nie wie, ale chciałbym być tutaj uczciwy i powiedzieć faktycznie.

0: który był w basenie. Jest taki wiersz, który, bajeczka, która zamyka całą książeczkę, to jest o babci Teresce. I ta babcia Tereska to jest babcia dla Poli, dla mojej córki, dla mnie to jest moja mama. I tam naprawdę jest bardzo wiele prawdy o mojej mamie, o miejscowości, w którym moi rodzice mieszkają. Oni się przeprowadzili po prostu ze Szczecina na wieś kilkadziesiąt lat temu już i stworzyli tam takie, takie swoje miejsce na ziemi, właśnie pełne zwierząt i pełne takiej miłości do świata, tak bym to powiedział. Ja chciałem o tej mojej mamie, a dla Poli babci Teresce napisać, więc to była taka bajka, która mi nie przyszła do głowy przy okazji spacerów, tylko tak sobie pomyślałem, fajnie by było, żebym tą jakoś tą swoją mamę uhonorował w takim sensie, że będzie mogła sobie przeczytać. Ja nie wiem, czy jej się to spodobało w takim sensie, że tamten jej rys charakterologiczny, który jej nadałem, w mojej opinii prawdziwy, ale zawsze my na siebie patrzymy trochę inaczej niż patrzą ludzie z zewnątrz. Są tam takie rzeczy jak Biedronka i Stonoga, które opisują wiele moich takich doświadczeń. Nawet dlatego właśnie razem z Kafi wyprowadziliśmy się ze Szczecina, z dużego miasta, ponieważ czuliśmy się tacy, że spotykamy jakichś znajomych. Mieszkamy w mieście, którego jakby największą zaletą jest to, że może być w nim mnóstwo atrakcji, wynikających z tego, że mieszka tam mnóstwo ludzi, którzy być może myślą i czują jak my. Ale za każdym razem, kiedy próbowaliśmy się z kimś umówić, to było tak, musimy się koniecznie spotkać, tak, zadzwońcie, zadzwonimy. To co, to może w weekend, nie, to może za dwa. I doprowadziło to do tego, że myśmy pojechali szukać tych ludzi zupełnie gdzie indziej, do bardzo małej miejscowości. Teraz mieszkamy w małej miejscowości. No i ta Biedronka i Stonoga właśnie opisują dokładnie tę sytuację, tak? Że no jasne, bardzo chętnie się spotkamy, ale teraz, przepraszam się bardzo, już śpieszę i nie będę cytował, bo boję się, że coś źle zacytuję, ale to jest właśnie tak opowiada ta Biedronka i Stonoga. Jajka ale, i kura już mówiłem, tak?
1: No właśnie,
0: słucham.
1: Ale w każdym z tych wierszykach jest taka interakcja. Jest bohater A, bohater B i tutaj dochodzi do jakichś tam różnych sytuacji. Ale w twoich wierszach to, co jest istotne, to to, że każdy kończy się jakimś morałem. I myślę, że to już nie jest tak łatwo wymyślić, bo zestawić Biedronkę ze Stonogą, no to powiedzmy, że one w jakichś tam warunkach mogą się spotkać, ale ich problemy już są zupełnie inne, no ale ten morał. Jak się tworzy takie morały?
0: Ja myślę sobie, że one już są. Ja mam w ogóle taką teorię na temat tworzenia jako takiego, że my, ludzie, którzy tworzą, jesteśmy tak naprawdę tylko takimi antenami, że my wyłapujemy coś, co już jest, co świat stworzył. Nie wyłapujemy w ten sposób, że ktoś coś napisał, a my to kopiujemy. Nie, nie. W sensie czegoś takiego, mnie to zastanawiało na przykład jeżeli chodzi o muzykę, że dlaczego raptem na całym świecie wszyscy zaczynają słuchać muzyki reggae, a dopiero potem włączają się w to media, bo można powiedzieć, zostało to rozpromowane. Nie. Najpierw wszyscy zaczynają jej słuchać. W Polsce, we Francji, w Niemczech, za oceanem, w Japonii. Kiedy miałem ten taki właśnie swój okres słuchania muzyki reggae, to jeździłem dużo po świecie i wszędzie tam byłem na festiwalu reggae we Francji, byłem na festiwalu reggae w Japonii i tak dalej, i tak dalej. I wszędzie tam właśnie ta muzyka rezonowała bardzo. Skąd ona się wzięła? Nie wiem. Myślę, że podobnie jest właśnie z literaturą, z bajkami, że przychodzi jakaś taka wibracja z kosmosu. Jakby to dziwacznie nie brzmiało, ja to tak odczuwam. I my jako właśnie twórcy po prostu jesteśmy antenami, które te wibracje wyłapujemy. W związku z tym teksty, które ja piszę do piosenek, czy piszę bajki, ja naprawdę tak naprawdę je tylko zapisuję. One mi się w pewnym sensie dyktują i ja bardzo często dowiaduję się, jaki jest morał, czy z tekstu, czy w tekście, czy w bajeczce, dopiero jak go zapisałem, jak go sam sobie przeczytałem.
1: Sam jesteś zaskoczony.
0: Sam jestem czasami zaskoczony, tak. O! I tutaj jeszcze tak chciałem powiedzieć wcześniej, że zawsze jest jakaś taka właśnie interakcja, że są postacie, tak jak

0: dron krasnonoga, czy tutaj z tymi krasnoludkami, to jest całe mnóstwo jakichś tam różnych postaci, ale jest na przykład taka bajeczka tutaj o Czapli, która w zasadzie w tej scenie jest tylko sama Czapla i jej wyobraźnia, ale ta wyobraźnia jej podsuwa takie właśnie obrazy, że ona widzi rzeczy, które się zupełnie tam nie dzieją, ale to też jest właśnie bardzo mocno o nas, tak? My bardzo często sami siebie jakoś wpychamy w lęk, w niepokój, bo nic się nie dzieje, nie ma tak naprawdę powodu do niepokoju, ale my go jakoś wydłubujemy z wewnątrz siebie i zaczynamy się stresować, bo nam podpowiada nasza własna wyobraźnia. Potem możemy się nawet z tego śmiać, że a, co ja sobie tak myślałem, a przecież to głupie było, ale w momencie, kiedy to się dzieje, to naprawdę bardzo się tym wszystkim stresujemy. I ta Czapla tak się zestresowała.
1: Banach dzieciom w każdym wieku to książka, która powstała, jest całkiem świeżutka.
0: Tak.
1: Jest nowość, no, którą warto się zainteresować. Czy już w twojej głowie pojawiły się kolejne pomysły na kolejne wiersze, a może na kolejny zbiór wierszy?
0: Dopisałem jakąś bajkę o pawiu, ale teraz jakby pochłonęło mnie to, co mówiłem wcześniej, że te takie tak zwane polibaje, że już pisane prozą właśnie ta historia Poli i taty, i te bajki się pojawiają w opowieściach taty, tak zwana opowieść szkatułkowa, że co chwilę ktoś zaczyna jakiś wątek, tak? Opowiada się o kimś, a ten ktoś, o kim się opowiada o kimś innym, a tamten znowu o kimś innym.
1: No to w takim razie czekamy na kolejne bajki, kolejne wiersze być może. Mam nadzieję, że będziemy mogli poznać jeszcze głębiej twoją twórczość. No i oczywiście zapraszamy do tego, aby poznawały ją dzieci, bo myślę, że dorośli to już całkiem dobrze znają. Piotr Banach był dzisiaj gościem Polskiego Radia Dzieciom i audycji Kto z nami czyta. Myślę, że czytajmy poezję, bo warto.
0: Bardzo warto. Ja bardzo zachęcam. Naprawdę byłem tym zaskoczony wielokrotnie, ile mi to dało, tak? Te wszystkie rzeczy, które w dzieciństwie napełniałem się nimi, nasiąkłem i one po prostu potem wydały taki plon, no takie ziarenko, które gdzieś tam w tą glebę pod tytułem ja zostało wpuszczone i potem wyrosło z tego, no, całkiem fajne drzewo owocowe.
1: No to skoro tak, to zapraszamy w takim razie do kuchni. Natalia Lesz nam teraz zaśpiewa, a ja już bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.

Kto z nami czyta? To audycja, która powoli już dobiega końca, ale mamy jeszcze całe 34 minuty i mam nadzieję, że będziemy się jeszcze wciąż dobrze bawić. Przed chwilą był z nami pan Piotr Banach, który opowiedział

o swojej najnowszej książce Banach dzieciom w każdym wieku. Przepiękne ilustracje i oczywiście wiersze, które myślę, że spodobają się zarówno dzieciom, jak i dorosłym. A my teraz chcielibyśmy powoli zaprosić Was do kolejnego naszego cyklu książkowego i myślę, że już teraz jest pora na to, aby zaparzyć sobie herbatę, a może kakao, wziąć ze sobą, może przykryć się kocykiem i posłuchać fragmentu książki, która oczywiście tradycyjnie pojawi się już za chwilę na naszej antenie, a tym razem kto to będzie i co to będzie, to Finek autorstwa Jana Grabowskiego. To jedna z tych opowieści, które od wielu lat zdobywają serca młodych czytelników. Jej bohaterem jest energiczny, ciekawy szczeniak o imieniu Finek, który trafia do domu małej dziewczynki zwanej Dzidzią. Razem przeżywają wiele zabawnych, wzruszających i pełnych niespodzianek przygód, a co ciekawe, Jan Grabowski był wielkim miłośnikiem zwierząt i właśnie o nich pisał najchętniej w swoich książkach i pokazywał, że mają własne charaktery, emocje, potrafią być prawdziwymi przyjaciółmi człowieka. A już za chwilę przekonamy się, jak wygląda świat oczami młodego, psotnego psiaka, do którego zwykłe mieszkanie może stać się krainą pełną tajemnic, a codzienne przedmioty początkiem wielkiej przygody. Myślę, że na te opowieści będziecie musieli już trafić sami po przeczytaniu tego fragmentu i kolejnych. Trzy fragmenty książki Finek w wykonaniu Jana Grabowskiego już za chwilę na naszej antenie, a książka ta pochodzi oczywiście z serwisu wolnelektury.pl, gdzie można znaleźć jeszcze więcej takich książek do poczytania. Drodzy słuchacze, bardzo Wam dziękuję za to spotkanie. Marta Kawalec i Daria Brzezińska. Dobrego popołudnia, dobrego wieczoru Wam życzę. Mam nadzieję, że z tą książką będzie on jeszcze przyjemniejszy. Do usłyszenia, pa, pa!

Jan Grabowski, Finek. Dzidzia była chora. Dokuczał jej złośliwy ból w kolanie. Lekarz uprzedzał rodziców.

rodziców Dzidzi, państwa rosochackich, że choroba potrwa dłużej. Zalecał bezwzględny spokój. I Dzidzia wiedziała dobrze, że będzie musiała długo, długo leżeć w łóżku. Czy kto z was lubi chorować? Czy komukolwiek z was wypadło leżeć w łóżku długie, długie, tak strasznie długie tygodnie? Boże, co za nuda, prawda? Godziny wloką się i wloką, dni wydłużają się tak, że zdaje się, iż nigdy się nie skończą. Niczym porządnym zająć się nie można. Bo jak tu na przykład bawić się w pociąg i jechać koleją do cioćny w odwiedziny? Każdy wie, że do takiej jazdy potrzebna jest paka lub chociażby krzesło. Ale jechać na łóżku to bardzo trudno, prawie niepodobna. Dzidzia próbowała wprawdzie robić z łóżka pociąg. Sapała jak lokomotywa, ale gdy tylko zaczęła podskakiwać na materacu w takt sapania, każdy wie, że wagon trząsie, natychmiast mama wołała z drugiego pokoju. Dzidziu, leż spokojnie, kochanie. Nie wolno ci skakać ani poruszać chorą nogą. I rób, co chcesz. Trzeba było leżeć spokojnie i ani się nie poruszyć. Dzidzia próbowała czytać, bo czytać umiała. Ale czyż można cały dzień patrzeć na litery? Zresztą bardzo trudno o tak ciekawą książkę, która zajęłaby na długo, bardzo długo, na całe tygodnie, prawda? Kiedyś wpadła Dzidzi do rąk ciekawa książeczka. Była to opowieść o małej dziewczynce, sierotce opuszczonej przez wszystkich. Jedynym jej przyjacielem i nieodstępnym towarzyszem był piesek Wiernuś. Psina nie opuszczała nigdy swojej małej pani. Wyświadczała jej tysiączne przysługi, ogrzewała własnym ciałem, broniła. Dziewczynka z bajki była samotna, ale czuła się na świecie dobrze. Zupełnie dobrze. Miała przecież oddane sobie poczciwe psie serce swego Wiernusia. Powiastka ta wywarła na Dzidzi wielkie wrażenie. Poczęła ona rozmyślać nad dziejami sierotki z bajki. Porównywała siebie do tej opuszczonej przez wszystkich dziewczynki i choć ani sierotą, ani opuszczoną nie była, uznała, że pomiędzy losami jej, Dzidzi, a dziewczynki z bajki zachodzi wielkie podobieństwo. Obydwie są jednakowo samotne. Czasem, gdy ojca nie było w domu, a matka i Katarzyna zajęte były w kuchni, wyobrażała sobie wtedy, że jest noc. I ciemno. Bardzo ciemno. Zupełnie ciemno. Nawet latarnie się nie palą. A ona, Dzidzia, błąka się ulicami wielkiego miasta. Sama, samiutka. Żeby tak mieć psa, małego pieska, choćby nawet nie tak mądrego jak Wiernuś, wzdychała. I rozmyślała nad tym, ile to szczęścia, ile uciechy można mieć posiadając psa. Małe szczeniątko, takie wesołe, figlarne, które można pieścić, z którym można się bawić. Postanowiła, że musi mieć pieska. Wiedziała jednak, że nie przyjdzie to łatwo. Słyszała, że pan Rosochacki mówił nieraz: po co skazywać biedne stworzenie na ciągłe przebywanie w mieszkaniu? Gdybyśmy nie mieszkali w Warszawie, to co innego, ale trzymać psa tu, w tej kamienicy? Na tym podwóreczku małym, ciemnym jak dno studni? Za bardzo lubię psy, żebym je miał skazywać na taką niewolę. Dzidzia znała swego ojca. Wiedziała, że byle go serdecznie poprosić, to można od niego uzyskać wiele, bardzo wiele. Spodziewała się więc, że może teraz właśnie, gdy jest chora, kiedy musi tak długo leżeć w łóżku, jej kochany ojczulek ulegnie łatwiej prośbom swej małej, chorej dziewuszki. Postanowiła spróbować. A nuż się uda? A nuż ojczulek się zgodzi? I Dzidzia będzie miała pieska, własnego małego psiaka. To dopiero będzie uciecha.

Któregoś po obiedzie pan Rosochacki siedział koło łóżka Dzidzi. Dziewczynka rozejrzała się po pokoju, westchnęła i powiada: czy nie uważasz, ojczulku, że u nas pusto w mieszkaniu? I tak jakoś bardzo smutno? Ojciec spojrzał na Dzidzię, pogładził ją po głowie. Pewnie krakowianka skarżyła ci się po cichu, że jej się nudzi i że rada by mieć jeszcze jedną lalkę za towarzyszkę. Nie, ojczulku, zaprzeczyła żywo Dzidzia. Ja teraz nawet nie rozmawiam z krakowianką. Pogniewałyście się? O co? Nie, zaprzeczyła żywo Dzidzia. Ja ją zawsze bardzo, bardzo lubię. Tylko ja teraz myślę, ciągle myślę. No proszę, o czym tak myślisz ciągle, dziecino? Jakby to było dobrze, gdyby tu u nas był ktoś żywy. Naprawdę żywy. Nie tak na niby jak krakowianka albo inne lalki. Tak bym chciała mieć kogoś, z kim można by się było bawić. Naprawdę bawić. Chciałabym, żeby ten ktoś żył, biegał, skakał. Ojciec spojrzał na Dzidzię. Dziewczynka patrzyła mu w oczy bardzo przymilnie. Któż to ma skakać koło ciebie? Może żaba, co? Spytał. Fe! Któż by tam myślał o żabie? Oburzyła się Dzidzia. No więc o czym mówisz? Dopytywał się pan Rosochacki. Dzidzia uniosła się na łóżku. Objęła ojca za szyję, mocno, mocno. Pocałowała. Nachyliła się do ojcowego ucha i szepnęła. Proszę, bardzo proszę o małego pieska. Ojciec zdziwiony odsunął ją nieco od siebie. Dzidzia zaczęła mówić szybko, nie dając dojść ojcu do słowa. Wielki, dorosły pies, taki na przykład jak lord pana pułkownika,

No to co innego. Taki pies zanudza się w mieszkaniu. Nawet w takim wielkim mieszkaniu jak pana pułkownika Buczackiego. Zaraz widać, że lord się nudzi, bo ma zapłakane oczy i sapie. Ale małe szczeniątko, takie zupełnie malutkie, niewiele co większe od małego kociaka. Taki piesek w naszym mieszkaniu będzie się czuł znakomicie. Będzie w nim błądził jak w lesie. Naprawdę, ojczulku, trzeba będzie dobrze uważać, żeby się nigdzie nie zgubił. Ojciec słuchał tego, co mówiła dzidzia i milczał. Nie odpowiedział nic. Pocałował ją tylko w głowę i poszedł. Tego dnia dzidzia nie widziała już ojca, bo zaraz po rozmowie z nią wyjechał na kilka dni do Poznania. Przez czas nieobecności pana Rasochackiego dziewczynka nie przestawała myśleć o piesku. Ojciec wprawdzie nie przyobiecał jej psa, ale też nie odmówił stanowczo. Dzidzia miała nadzieję, że może ojciec przywiezie jej małego psiaka jako gościniec z Poznania. Kto to wie? Na wszelki wypadek rozmyślała nad tym, jak nazwać nowego przyjaciela. Przeglądała w myśli wszystkie swoje zabawki. Zastanawiała się nad zmianami, jakie trzeba będzie zaprowadzić. Postanowiła, że krakowianka ustąpi pieskowi łóżka i będzie spała w lubianym pudełku. Pucek, kosmaty niedźwiadek, przestanie się wylegiwać na puchowym piernaciku, który był starą poduszką podróżną mamy Dzidzi. Odstąpi on swoją pościel na poduszkę dla szczeniątka, które się będzie nazywało... No rozumie się, że będzie się nazywało Wiernuś jak piesek z bajki. A jeżeli ojciec pieska nie przywiezie? O tym Dzidzia nawet myśleć nie chciała.

Pan Rosochacki miał w Poznaniu wiele spraw do załatwienia. Nic dziwnego więc, że na razie zapomniał o rozmowie z Dzidzią. Dopiero w przeddzień wyjazdu przypomniał sobie, że Dzidzia poprosiła go o pieska. Chciał zrobić przyjemność chorej córce i postanowił postarać się w Poznaniu o szczenie. Namyślał się tylko, jaki piesek sprawi małej największą radość. Rozważał wady i zalety różnych ras i doszedł do przeświadczenia, że najlepszy będzie mały foksik. Wiadomo powszechnie, że spośród wszystkich psich ras foksy są najweselsze i zawsze gotowe do figlów. Ale gdzie tu szukać psa w wielkim, a prawie nieznajomym mieście jak Poznań? Pan Rosochacki zwrócił się do portiera w hotelu, w którym zamieszkał, i poprosił go o pomoc. Chcę mieć foksa. Innego psa, choćby był najładniejszy, nie kupię. Jeżeli pan wie o jakim małym rasowym foksiku, proszę, niech pan jutro przyprowadzi szczenię do hotelu, zapowiedział. Portier kiwnął głową na znak, że zrozumiał. Kto by tam chciał innego psa, proszę pana? Foks to foks. Każdy wie, że to najładniejszy pies. Ja sam co prawda nie mam foksa na sprzedaż, ale mojej stryjecznej siostry ciotka ma takie foksy, że ładniejszych na całym świecie nie znajdzie. To są dopiero foksy. Powiem jej, to ona jutro rano przyprowadzi panu swoje pieski. Oznajmił ojcu Dzidzi. Oprócz hotelowego portiera, pan Rosochacki prosił jeszcze kilku stołowych w cukierniach i restauracjach o pomoc. Wszyscy, do kogo tylko ojciec Dzidzi się zwracał, oświadczali, że wiedzą o najpiękniejszych na świecie foksach i że jutro właściciele tych cudowności bezwzględnie stawią się z psami w hotelu. Rankiem następnego dnia obudził pana Rosochackiego hałas piekielny. Uszy puchły od tego zgiełku i wrzasku. Na hotelowym korytarzu, tuż przed drzwiami pokoju, w którym mieszkał ojciec Dzidzi, słychać było wściekłe warczenie, naszczekiwanie, targanie się, pisk. Odzywały się głuche basy rosłych brytanów i cienkie, jazgotliwe ciawkanie małych psiaków. Wycia rozpaczliwe, smutne, to znów wesołe szczekania. Drzwi od sąsiednich pokoi otwierały się raz po raz. Ktoś wyrzekał głośno na porządki w hotelu, ktoś inny wołał o rachunek i żądał, by zabrano jego rzeczy, bo się natychmiast wyprowadza. Jakiś głos dopominał się o policję, a jakaś dama wzywała wojska, koniecznie wojska, które by te wściekłe psy usunęły z hotelu. Pan Rosochacki wyjrzał na korytarz i oniemiał. Tuż u drzwi jego kłębiło się, szczekało, piszczało, wyło kilkanaście psów najróżniejszego wzrostu i wyglądu. Były to kundle wielkie jak cielęta, psiska wielkości barana, mniejsze, większe, małe i zupełny psi drobiazg. Najmniejszy ze wszystkich był rudy, kosmaty pinczerek. Widać, głęboko wziął on sobie do serca przymusową podróż do hotelu, bo rozparł się szeroko przed nimi nogami, podwinął ogon pod siebie, odrzucił wysoko głowę i był tak przeraźliwie, jakby kto nożem skrobał po szkle. Pomiędzy tyloma psami nie było jednak ani jednego, który by choć z daleka przypominał foksa. Ludzie, co wy tu za menażerię sprowadzili? Zawołał zdumiony pan Rosochacki. Proszę pana, to nie menażeria, tylko psy, odpowiedział nieco urażony jeden ze stojących i wypchnął przed siebie olbrzymie psisko, szczerzące kły jak noże. Mój kuc nie jest wprawdzie foks czystej rasy, ale za to, co to za pies, jaki on ma charakter. Nikomu nie pozwoli się pogłaskać, chwalił swojego Brytana. Ja tu mam pieska dla pana, zawołał właściciel wyjącego pinczerka. To specjał, nie pies. Ależ ja chcę foksa, to jest pinczer, nie foks, tłumaczył zniecierpliwiony pan Rosochacki. Pinczer? A któż mówi, że żolka jest foks? Ale to jest nadzwyczajny pies.

Pies. Co za serce! O byle co wyje, takie to czułe, zawodził właściciel pinczerka. Pan Rosochacki nie słuchał już więcej. Zatrzasnął drzwi, zadzwonił po służbę i kazał powiedzieć wszystkim psiarzom, by sobie natychmiast poszli. Chwilę jeszcze trwał głośny rajwach na korytarzu. Wreszcie psie wrzaski poczęły się oddalać i cichnąć. Pan Rosochacki odetchnął z ulgą. Ranna awantura z psami zraziła ojca Dzidzi do dalszych poszukiwań. Postanowił nie kupować szczenięcia dla Dzidzi. Zapowiedział też stanowczo służbie hotelowej, aby oświadczono każdemu, kto przyprowadził psa na sprzedaż, że nie kupi foksa, ani brytana, ani pinczerka, ani w ogóle jakiegokolwiek psa, choćby był najpiękniejszy i najbardziej rasowy.

0: Kto z nami czyta?
1: Autopromocja.
2: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i Polskie Radio Dzieciom przedstawiają apel Twojego dziecka.
3: Wyobraź sobie, że mój rozwój jest jak podróż morska, a życie niczym żeglowanie. Niesie ze sobą radosne przygody, ale i niebezpieczeństwa. Podpowiem Ci, czego potrzebuję od Ciebie, żeby czuć się bezpiecznie w tej podróży.
4: Poznawanie świata i przeżywanie przygód to moja naturalna potrzeba. Pozwól mi na samodzielność, pozwól mi nie wiedzieć, pytać i szukać odpowiedzi. Uwierz w siebie i we mnie, a poradzę sobie.
3: Bądź bezpieczną przystanią. Zauważ i przyjmij mnie z każdym uczuciem, które do Ciebie przyniosę. Pomóż mi przeżywać wszystkie emocje, i te przyjemne, i te trudne. Od Ciebie uczę się, jak sobie z nimi radzić.
4: Gdy dzieje się coś trudnego, jestem na niespokojnych wodach i mam wtedy mnóstwo uczuć, których nie rozumiem,

0: Pomóż mi je rozpoznać, nazywać i bądź przy mnie. Razem poradzimy sobie z każdym sztormem.
1: Czasem zachowuje się jak pirat, któremu coś zabrano i który o to walczy. Zazwyczaj staje się nim, kiedy nikt nie próbuje mnie zrozumieć. Proszę, spróbuj wtedy postawić się na moim miejscu. Zamiast karać mnie i myśleć, że jestem zły i robię to specjalnie, zastanów się, czemu tak rozpaczliwie i zawzięcie walczę oraz czego potrzebuję.
2: Więcej treści dla rodziców autorstwa ekspertów Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę znajdziecie na rodzice.fdds.pl.
3: Autopromocja.
4: Są sny wielkie, jak planety.
5: Są i małe, jak omlety.
4: Są też długie, jak bagietki.
5: Są i krótkie, jak skarpetki.
4: Są też takie, moi mili, co się kończą już po chwili. Daj odpocząć, daj odsapnąć, daj coś snom swym trochę chapnąć. Niech się zdrzemnie twoja główka, niech odpocznie jak ta sówka. Niech się zdrzemną twoje myśli, niech się sen twój krótki ziści.
6: Drogie słuchaczki,
7: drodzy słuchacze,
6: przenieście się teraz
7: do tej niezwykłej krainy.
6: Krainy
7: nieśpiesznej.
6: Krainy
7: spokojnej.
6: Krainy
7: beztroskiej.
6: Krainy
7: sielskiej.
6: Krainy pomiędzy. Pomiędzy jawą a snem.
7: Zamknijcie swoje oczy.
6: O tak. Delikatnie, bez pośpiechu.
7: Nie myślcie już o tym, co było.
6: Nie myślcie o tym, co będzie.
7: Nie planujcie.
6: Bądźcie w tej chwili.
7: Trwajcie w tej chwili. Teraz.
6: Teraz wsłuchajcie się w swój oddech. Jak nabieracie powietrze.
7: I je wypuszczacie.
6: Nabieracie.
7: I wypuszczacie.
6: I teraz stańcie się tacy maleńcy, aby
7: tchnienie wasze.
6: Aby wasz oddech był w stanie was unieść.
7: Był w stanie was ponieść.
6: Niech was uniesie. Niech was poniesie.
7: Niech was poniesie na senny ocean. Na pokład
6: statku z chmurnymi żaglami. Teraz.
7: Wow. Muzyka fal, muzyka delikatnego wiatru. Co to szumi, co to dzieli się z nami swymi wietrznymi, wiosennymi opowieściami. Skąd go dzisiaj do nas przywiało? Być może był gdzieś tam na rozgrzanej pustyni. Być może gdzieś tam szukał chwili wytchnienia, szukał cienia i znalazł go przy boku kaktusa, ale nie mógł nawet oprzeć o niego swej wietrznej główki, bo by się pokuł, ale na chwilę skulił się w sobie i usnął. A być może przywiało go do nas z najwyższych szczytów tego świata. Takich szczytów, co to brodzą leniwie w chmurach.

rodzą leniwie w chmurach, ale jednocześnie pewnie sięgają gwiazd. Być może tam ten wiatr szalał z radości. Być może tańczył na skale, dmuchając we wszystkie

0: małej, starej, drewnianej, opuszczanej, przez wszystkich, przez czas, chatki. Być może tam, przez drewniane drzwi, wleciał sobie i w kącie, w chłodzie, w ciemności usnął. Być może, tak jak wiatr, tak jak każdy z was, każdego dnia niesie ze sobą jakąś historię, jakąś opowieść. Teraz niech wiatr, niech fale oceanu skierują nas w kierunku wyspy, na której jest drzewo. Drzewo wielkie i stare. Drzewo mądre. Drzewo, które same. Wokół siebie roztacza zapachy, a te zapachy płyną z wnętrza jego, z wnętrza tego starego, mądrego drzewa. Zatem i my, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, przenieśmy się do wnętrza jego. Teraz. Tak. Jeszcze przed chwilą otaczała nas muzyka delikatnych fal oceanu. A teraz otacza nas muzyka potoku. Muzyka rzeki. Muzyka wodospadu, który jest tuż, tuż. Tak, pamiętacie? Ostatnio odkryliśmy we wnętrzu drzewa wodospad. Nadzieję wodospadu, bo jeszcze wodospadu samego nie widzieliśmy, ale teraz już jesteśmy pewni, że słuch nas nie mylił. Wodospad w sercu drzewa. Wciąż poszukujemy cebulki pięknego kwiatu, który pragnie połączyć się ze swoją miłością. Zatem los skierował nas tutaj. Zatem wszystko wskazuje na to, że musimy podążyć muzyką wody, muzyką wodospadu i spłynąć nim. Spłynąć. Ale gdzie? Dokąd? Tego dowiemy się już niebawem. Ale jak? Mamy tak po prostu wskoczyć? Myślę, że nie. Spójrz. Świetliki gwiezdne, które oświetlają nam całe, niekończące się wnętrze, kierują się w stronę czegoś, co wisi tam, czegoś, co się unosi. Wygląda jak...
1: jak balony. To są balony, ale też się tak świecą jak świetliki. Gwiezdne balony. I mają sznureczki. Ojejku, ile tych jest baloników. Och, ale unoszą się do góry, tak jakby miały w sobie jakiś...
0: hel?
1: Tak, takie baloniki, jak mamy na ziemi. Te, które unoszą się, hen, hen, jak je puścić. No a te, o jakie piękne.
0: Myślę, że to będzie nasz środek transportu. Te... baloniki właśnie.
1: Ja już chwyciłam za sznureczek.
0: Ja też. A wy, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze?
1: Widzimy, że też. Zatem spadamy.
0: A raczej opadamy. Powoli, powoli. W serce wodospadu. Muzyka wody otacza nas z każdej strony. Opadamy. Opadamy.

0: przelecieliśmy przez wodospad. A teraz wlecieliśmy jakby do zupełnie innej krainy. Jakby to był inny świat. Spójrz, co jest na dole. Do czego wodospad ten wpływa.
1: Wielkie, podziemne jezioro. A w tym jeziorze gwiazdki pływają.
0: Gwiazdki drzemią sobie na dnie jeziora, w sercu ziemi. Wow.
1: Czy gdzieś tam jest kwiat, którego szukamy? Gdzieś tam...

Cześć, to ja, Smogadaś. A gdyby książka, którą trzymam w swojej łapie, umiała mówić, też z pewnością powiedziałaby do was cześć. Chociaż nie, to dosyć stara księga. Nazywam ją zniszczoną księgą bajkowych opowieści, ale nie czas ją zniszczył, tylko, jak mi się wydaje, poprzedni właściciel. Myślę, że moja księga przemówiłaby do was w sposób bardziej dystyngowany i na powitanie usłyszelibyście od niej: jak się macie, ci, którzy bajek Smoka Adasia słuchacie? No, tak mi się wydaje, że powitanie mojej księgi byłoby wierszowane. Pewnie myślę tak dlatego, że dziś znalazłem się w świecie poezji. Coś ostatnio ciągnie mnie do dobrych wierszy, a ten, który mam przed oczami, należy do jednego z moich ulubionych. Choć bardzo, ale to bardzo żal mi jednej z jego bohaterek. W zasadzie to jedyna bohaterka tego wiersza. Druga z postaci to bohater. Ona na niego czeka,

a on nie wraca. I wiecie, co mnie zastanawia? Czy autor tego wiersza, pan Julian Tuwim, sprawiedliwie postąpił, skazując bohaterkę, o której mówię, na takie bolesne przeżycia? Przecież ona przez cały wiersz jest smutna i zrozpaczona. Odchodzi od zmysłów, a jej wyobraźnia powoduje, że z każdą chwilą staje się coraz bardziej przygnębiona. Zamartwia się o swojego męża, który miał wrócić na kolację, a tu pora kolacji dawno minęła, a jego nie ma. Domyślacie się już chyba, o jakim wierszu Juliana Tuwima mówię? No oczywiście, tak jest. Spóźniony słowik. Taki jest jego tytuł, a bohaterami są nie ludzie, a ptaki. Słowiki właśnie. Co ja na to poradzę? Żal mi tej pani słowikowej. Cały czas się zastanawiam, czy nie można by jej było jakoś pomóc? Powiecie, przecież sprawa się sama rozwiąże, gdy pan słowik do gniazda na akacji w końcu dotrze. I to dotrze w znakomitym humorze. Ale czy w ramach przeprosin naprawdę wystarczyć ma zdanie wypowiedziane przez niego, a skierowane do zapłakanej żony? Wybacz moje złoto, ale wieczór taki piękny, że szedłem piechotą. A gdzie kwiaty? Czy zaproszenie na obiad do restauracji? A może jakiś krótki wyjazd za miasto w ramach przeprosin? To mogłoby zrekompensować przeżycia, jakie dotknęły panią Słowikową, gdy na męża czekała. I powiem wam szczerze, że cały czas po głowie chodzi mi jedna myśl. Myśl, by przenieść się do świata wiersza Juliana Tuwima, opowiadającego tę znaną historię z życia słowiczego małżeństwa. Jedyna rzecz, która mnie powstrzymuje, to taka, w jaki sposób pocieszyć bohaterkę. Przecież jeżeli opowiem jej, jak wiersz się skończy, to już nic w nim nie będzie miało sensu. Pan Słowik nie będzie musiał prosić o wybaczenie, bo pani Słowikowa będzie znała powód jego spóźnienia. Owszem, będzie się mogła zdenerwować, że i pan Słowik nie przychodzi na czas, gdy ona przygotowała z takim poświęceniem bardzo wykwintną kolację, na którą składają się, jak wiecie, zupka z muszek na wieczornej rosie, 6 komarów nadziewanych w konwaliowym sosie i jeszcze jakieś danie z rożna oraz na deser tort. Ale nie będzie miała powodu, by tak jak w wierszu się niepokoić i zamartwiać. Jednak, jakby na to nie patrzeć, wiersz został napisany przez bardzo mądrego człowieka, jednego z najwybitniejszych polskich poetów. Julian Tuwim doskonale wiedział, co robi, pisząc go w taki sposób, w jaki go napisał. Nie, no dobrze. Wpadnę na chwilkę do świata państwa słowików. Może, gdy znajdę się na miejscu, jakiś pomysł na to, jak pomóc biednej pani słowikowej, by tak nie rozpaczała, wpadnie mi do głowy. A gdyby nie wpadł, to wrócę z powrotem. Tak, kochani. Dzisiaj to może być bardzo krótka wizyta w bajkowym świecie. Magiczna pozytywka na stół. Przed przekręceniem w niej kluczyka poproszę magiczną pozytywkę, by na miejscu zamieniła mnie w jakiegoś ptaka, bym mógł w gnieździe pani i pana słowików być przyjęty. A teraz już parę obrotów i w drogę. A wy nie rozchodźcie się, bo za chwilę powinienem być z powrotem.

No, i już jestem z powrotem. A jakich rzeczy się dowiedziałem, oj, oj, oj. Gdy magia pozytywki wyrzuciła mnie w pobliżu akacji, na której zbudowały swoje gniazdo słowiki ze słynnego wiersza pana Tuwima, spostrzegłem, że jestem panem Sikorką. Tak, tak. Pozostawało pytanie, czy słowiki lubią się z sikorkami, ale chyba pozytywka wiedziała, co robi, zamieniając mnie właśnie w takiego ptaszka. I o tym przekonałem się już za chwilę, bo podfrunąłem do gniazda słowików, zadzwoniłem konwaliowym dzwonkiem do drzwi. Otworzyła je pani Słowikowa i wiecie co? Pierwsze, co mnie zaskoczyło, to to, że ona była uśmiechnięta i rozluźniona. Wydawało mi się,

że w wierszu o sobie samej jest cały czas spięta i zrozpaczona, a tu widzę radosną słowikową, proponującą mi, bym usiadł. Usiadłem więc na hebanowej żertce, cały czas nie spuszczając ze słowikowej wzroku. A ta zadała mi pytanie, czy nie zjadłbym czegoś, co ona przygotowała na kolację. Zerknąłem na stół. Wszystkie dania były dokładnie takie same jak te opisane w wierszu Juliana Tuwima. Zapytałem nieśmiało, czy nie czeka z tym na męża? Odpowiedziała, że owszem, ale żebym się tym zupełnie nie przejmował. Dodała jeszcze, że gdybym nagle usłyszał potrójne buczenie, powtórzyła to dwukrotnie, podwójne buczenie powiedziała, to żebym absolutnie nie schodził z żertki, na której mnie słowikowa posadziła. Chwilę jeszcze porozmawialiśmy, było bardzo miło i tak jak wcześniej mówiła pani słowikowa, dało się słyszeć 3 dość niskie dźwięki. Gdy umilkł ostatni, pani słowikowa zaczęła straszliwie płakać, wręcz się zanosiła. Zaczęła dokładnie zachowywać się tak, jak w wierszu Tuwima. Biegała po całym gnieździe, rozglądała się na wszystkie strony, jakby kogoś próbowała dojrzeć. Potem zaczęła coś mówić do siebie i na koniec krzyczeć, a najbardziej dostało się bandzie skowroniątek. Za moment otworzyły się drzwi do gniazda słowików. I wiecie, kto w nich stanął? Pewnie, pan słowik! Założę się też, że wiecie, co powiedział. Zresztą dziś już go miałem okazję zacytować. Państwo słowikowie wpadli sobie w ramiona, a raczej w skrzydła, i oboje zwrócili swe dzioby w moim kierunku. Żona rzekła do męża, że jestem nowym przyjacielem gniazda i zapytała mnie, czy zjem z nimi kolację. Ja, powiem szczerze, byłem w szoku. Nie wiedziałem, o co w tym wszystkim chodzi, skąd te zmiany nastrojów u pani słowikowej. O wszystkim dowiedziałem się w trakcie posiłku. Pan słowik powiedział mi, że za każdym razem, gdy ktoś czyta o nich wiersz napisany przez Juliana Tuwima, oni tę historię za każdym razem odgrywają na nowo. Nie odgrywali jej tylko za pierwszym razem. Wtedy ta historia działa się naprawdę. Łzy, rozpacz pani słowikowej i beztroskie zapomnienie pana słowika, które w jedyny sobie tylko znany sposób podejrzał mistrz Tuwim i w wierszu opisał. Czyli nie było się czym martwić, smokła Dasiu, powiedziałem sam do siebie, skoro tak się rzeczy mają. A co do kolacji, była naprawdę pyszna. Tak się najadłem, że oczy same mi się kleją, a paszcza rozdziawia się w ziewaniu.

0: Autopromocja.
1: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i Polskie Radio Dzieciom przedstawiają apel Twojego dziecka.
2: Wyobraź sobie, że mój rozwój jest jak podróż morska, a życie niczym żeglowanie. Niesie ze sobą radosne przygody, ale i niebezpieczeństwa. Podpowiem Ci, czego potrzebuję od Ciebie, żeby czuć się bezpiecznie w tej podróży.
3: Gdy staję się piratem, może być trudno ze mną wytrzymać, ale to właśnie wtedy potrzebuję Cię najbardziej. Bądź blisko mnie, mów do mnie spokojnie, nie oceniaj. To mnie koi i dzięki temu mogę odzyskać kontakt ze sobą i z Tobą. Pamiętaj proszę, tylko przy Tobie uczę się, jak radzić sobie z emocjami.
2: Czasem przeżywam coś trudnego, nie potrafię lub boję się o tym powiedzieć. Bywa tak, że nie mam do kogo się z tym zwrócić. Wtedy wsiadam na tratwę i płynę w osamotnieniu. Wyglądam, jakby nic się nie stało, ale nie zawsze tak się czuję. Skieruj światło latarni, czyli swoje spojrzenie, swoją uwagę na mnie. Upewnij się, czy mam się dobrze. Twoja uważność, cierpliwość i zapewnienie, że mogę przyjść, kiedy będę potrzebować, może sprawić, że za jakiś czas odważę się skorzystać z Twojej pomocy.
3: Nie bój się mi odmawiać. W takich sytuacjach wytrzymaj też moją frustrację. Przeżywanie rozczarowania pozwoli mi uczyć

0: się, że świat nie jest idealny i nie zawsze spełni moje oczekiwania.
1: Nie martw się, że nie zawsze wiesz, o co mi chodzi, albo gdy nie uda ci się ze mną porozumieć. Dla mnie ważniejsze jest czuć, że ci zależy i że podejmujesz kolejne próby, by mnie zrozumieć, a nie, że będziesz znać rozwiązania. Mogę sobie tylko wyobrazić, jaką ogromną pracę wykonujesz dla mnie.
0: Proszę, dbaj też o siebie.
2: Więcej treści dla rodziców autorstwa ekspertów Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę znajdziecie na rodzice.fdds.pl.
3: Autopromocja. Słuchacie polskiego

chodź do łóżka, bo pora spać. Chodź do łóżka, bo pora spać.

srogi los, okrutna śmierć w udziale im przypadła. Króla zjadł pies, pazia zjadł kot,

0: Autopromocja.
1: Już teraz możecie słuchać naszych podcastów. Wystarczająco dobra mama, Smok Adaś ratuje planetę, Dzika Odyseja, a także bajki opowiadanej przez dzieci. Wejdź na stronę podcasty.polskieradio.pl i wpisz Polskie Radio Dzieciom. Ciesz się w dowolnym miejscu i czasie audycjami dla dzieci i dla rodziców.
0: Autopromocja.
2: To jest podcast Polskiego Radia Dzieciom. Mama do kwadratu. Emocje. Zaprasza Karina Terconi.
3: Dzień dobry, przy mikrofonie Karina Terconi. Witam Was w podcaście Mama do kwadratu – Emocje. To taki specjalny sezon, w którym skupiamy się na tym, co czujemy. My mamy, my rodzice, ale też wszystko w kontekście oczywiście podwójnego rodzicielstwa i w kontekście dzieci. A teraz ze mną w studiu gościni Magdalena Bożek, właścicielka agencji aktorskiej Boska, ale przede wszystkim dzisiaj w roli mamy. Mamy bliźniąt Mateusza i Maćka, prawie 18-letnich chłopaków. Dzień dobry, cześć.
4: Dzień dobry wszystkim, zwłaszcza dzień dobry mamom podwójnym.
3: Można powiedzieć, że w tej chwili akurat ty jesteś mamą potrójną, bo to taka sytuacja wyjątkowa. Masz host synka. Opowiedz o tej sytuacji, bo to też myślę, że wyzwanie i taka chwila niecodzienna w życiu mamy.
4: Dokładnie. Mamy teraz chłopca 16-letniego ze Stanów Zjednoczonych w zamian za jednego z bliźniaków moich, bo ten jeden z bliźniaków jest w tej chwili w Brazylii na wymianie 10-miesięcznej, czyli takiej wymianie na cały rok szkolny.
3: Mhm. A drugi syn też dopiero co wrócił.
4: Tak, najpierw poleciał Mateusz do

0: do Meksyku, czyli w bardzo niebezpieczne rejony. Taki rejon sobie wybrał. Przeżył 10 miesięcy, wrócił odmieniony pozytywnie i po miesiącu wspólnego życia bliźniaków drugi bliźniak poleciał do Brazylii.
1: Jak ty jako mama czujesz się z tą sytuacją? Bo jednak ta więź mamy i dzieci, tak myślę, że prawie zawsze jest bardzo silna. W przypadku bliźniąt myślę, że jeszcze silniejsza, bo mamy tutaj tą dodatkową, taką wyjątkową relację między bliźniakami. No i też ta intensywność rodzicielska, macierzyńska jest dużo większa. No i nagle tak młode dzieci wyfruwają ci z gniazda. Czy w ogóle ta decyzja dla waszej rodziny była trudna?
0: Nie, była przemyślane bardzo. Świadomie, z premedytacją zrobiliśmy to. Namówiliśmy chłopaków na taki wyjazd. Mamy już takie doświadczenia z córką mojego męża. Wiem, że bardzo dobrze na nią to wpłynęło. A decyzję podjęliśmy taką w momencie, kiedy ja się zorientowałam w pierwszej klasie szkoły średniej, że Mateusz jest w tym zestawie bliźniaczym opiekunem, ciuchcią, a Maciej jest wagonikiem, który jedzie za tą ciuchcią. I bardzo, bardzo przeżyłam tą świadomość, bo okazało się, że Maciej bez ciuchci, bez Mateusza nie jedzie tak samodzielnie zupełnie. Mhm. Więc postanowiliśmy, żeby Mateusz po raz jako pierwszy poleciał, bo zawsze uważałam, że Mateusz jest dużo bardziej samodzielny. No i rzeczywiście jest. A Maciej został sam na ten jeden rok szkolny, normalnie w domu. Tyle, że miał swojego nowego brata z Meksyku.
1: A jak doszło do wyboru tego kierunku wyjazdu? No bo zazwyczaj jednak wybieramy miejsca, które są trochę bliżej. Pewnie też my, rodzice, wolimy taki kierunek, który jest łatwo dostępny. No bo jednak gdyby to był Londyn, Berlin, Paryż, no to wsiadasz i za chwilę jesteś, prawda? A tutaj ten transport nie jest taki łatwy.
0: To był wybór Mateusza. On pierwotnie bardzo chciał lecieć do Tajlandii, ponieważ...
1: Nie dziwię się.
0: Od dłuższego czasu chodzili na tajski boks, na Muay Thai. Tam myślał, że będzie mu dane szkolić się dalej. Oprócz tego, że trzeba chodzić do szkoły. Niestety ten kierunek nie wypalił, bo nie było chętnych w drugą stronę. I tak zaczęliśmy się zastanawiać nad innym kierunkiem. Wybór padł na Meksyk. Odradzaliśmy synowi ten kierunek, bo rzeczywiście jest niebezpiecznie. No ale poleciał. Poleciał i przeżył. Było dzięki tej rodzinie, w której był, było bezpiecznie.
1: Fajnie, że dajecie taką przestrzeń i decyzyjność swoim dzieciom, zwłaszcza właśnie w kontekście bliźniąt. I też podziwiam cię, że też mówisz o tym głośno, że no dopiero po jakimś dłuższym czasie odkryłaś tę zależność swoich synów, ale że gdy ją odkryłaś, to postanowiłaś działać tak, żeby jeden i drugi mógł w pełni rozwinąć skrzydła i nie chować się trochę w cieniu tego drugiego, też znaleźć swoją drogę. Co pomyślałaś, gdy dokonałaś tego odkrycia? Co byś doradziła może mamom, które mają trochę młodsze dzieci albo które w tej chwili też właśnie na to patrzą, zwróciły uwagę, rozdzielić do innych klas, czy może podstawa, czyli rozmowa?
0: Zacznijmy od rozmowy i patrzmy na nasze dzieci naprawdę pojedynczo, bo nasi synowie chodzili razem na wszystkie zajęcia. I ja sądziłam, że każdy z nich chce chodzić na te zajęcia. Generalnie chcieli, ale po latach Maciej powiedział: mamo, ale to były pomysły Mateusza, a ja szedłem za nim. Czyli granie na pianinie, chociaż Maciej był dużo lepszy, jeśli chodzi o granie na pianinie. Ma słuch absolutny ponoć. Chodzili na breakdance bardzo długo razem. I mnie się wydawało, że to są ich potrzeby.
1: Wspólne wybory.
0: No i po latach też dowiedziałam się, że tak naprawdę to Maciej szedł za Mateuszem.
1: Ale Maciek

0: nie mówił w trakcie, że a może ja bym wolał szachy, albo pływanie, albo no nie. Cokolwiek innego.
1: Nie, akurat Maciej jest taki troszkę wycofany i nie mówił głośno. Zresztą ja naprawdę patrzyłam na te moje dzieci. Nie komunikował nam tych potrzeb, że chce czegoś innego. Więc sądzę,

0: i chcą tego samego.
1: Czyli to jest taka nauka, że warto drążyć, zwłaszcza jeżeli mamy obserwację, że jedno z naszych dzieci albo dwoje no nie są takimi gadułami i nie wszystko, co w sercu, to od razu na języku. Czasami warto dopytać.
0: Tak, w moim przypadku chłopcy są totalnie różni. Mateusz jest bardzo otwarty, właśnie gaduła. Bardzo lubi kontakt z ludźmi i łatwo nawiązuje kontakty, a Maciej wręcz przeciwnie. Najpierw musi postać i popatrzeć z dystansu, żeby zacząć się z kimś kumplować na przykład.
1: No dobra, to przejdźmy do tej sytuacji, kiedy już Mateusz pierwszy wyjechał.
0: Tak.
1: Gdy Mateusz wyjechał, jak to wpłynęło na waszą relację? Domyślam się, że kontakty pewnie jakieś online'owe, telefony.
0: Permanentnie.
1: Wiadomości. Mhm. No ale co się zmieniło?
0: Oprócz stresu tylko związanego z tym, że jest w miejscu, gdzie nie można wyjść normalnie na ulicę samemu, bo dojeżdża do takiego młodego człowieka, dwóch panów na motocyklach i każą mu wyjąć wszystko, co ma przy sobie i zabierają to, bo taka sytuacja była. Oprócz tego stresu, że on jest w miejscu, które jest niebezpieczne, innych stresów nie miałam. Jakby zaufałam organizacji, która to wszystko organizuje i wiedziałam, że jest zaopiekowany. Samodzielność, która przyszła z tym wyjazdem, bardzo dobrze wygląda. Mateusz w tej chwili jest dorosłym człowiekiem mentalnie też, oprócz tego, że zaraz kończy 18 lat.
1: A to się rzadko zdarza w tym wieku.
0: Tak, tak. Jest myślącym młodym człowiekiem, o swojej przyszłości myślącym i bardzo zaradnym. I doceniającym Polskę. Wrócił i powiedział: mamo, w Polsce można wszystko. Ja się mogę rozwijać w każdym kierunku. Tam, gdzie byłem, nie można nic.
1: Mhm. To też taka piękna nauka. Ale jak ty się czułaś jako mama? Bo rozumiem, że miałaś zaufanie do syna, zaufanie do organizacji, która kontrolowała przebieg całego tego wyjazdu, tej wymiany, zaufanie do tej rodziny, też fajnie trafił. No ale jak ja nie widzę moich dzieci jeden dzień, to po prostu tęsknię.
0: Ja dojrzewam z moimi dziećmi i zupełnie inaczej podchodzę do tego. Poza tym posiadanie dwóch nastolatków w domu nie jest łatwe. I teraz powiem coś strasznego. Jeden nastolatek jest łatwiejszy. Ten, który wyleciał, spowodował, że w domu było spokojniej, bo dwóch chłopców kłócących się albo pyskujących rodzicom naraz, albo jeden po drugim, to jest ciężka przeprawa. Z jednym nastolatkiem, fizycznie naturalnym dzieckiem, jest łatwiej.
1: Gdy rozmawiam z mamami, których dzieci się już wyprowadziły, na przykład na studia do innego miasta, to bardzo często słyszę, że relacja o wiele się poprawiła, że każde spotkanie to jest takie jakby święto, że jest dużo więcej uważności, otwartości na drugą osobę i że relacja staje się bardziej partnerska. Czy ten wyjazd wpłynął w podobny sposób na waszą relację?
0: Tak, Mateusz po powrocie mówił, że nie miał w ogóle przez ten czas, kiedy był poza Polską, nie miał w ogóle potrzeby kłócenia się z kimkolwiek i sądził, że jak wróci do domu, to będzie ciąg dalszy tego braku potrzeby kłócenia się. No i okazało się, że jednak wraca i nasza włoska rodzina, bo jesteśmy troszkę jak włoska rodzina, wszystko wraca do normy, czyli jak trzeba, to kłócimy się.
1: No i dobrze, bo często lepiej coś powiedzieć głośno niż trzymać się w sobie. Myślę,
0: tak,
1: że
0: mamy.
1: To oczyszcza atmosferę. Ale chciałam teraz cofnąć się w czasie i to sporo, bo o 19 lat. Chciałam zapytać, jak to było, gdy dowiedziałaś się, że będziesz podwójną mamą. Ja tworzę taką społeczność podwójnych mam i na właśnie naszej grupie Mama do Kwadratu zapytałam dziewczyny, z jakimi emocjami kojarzą czas ciąży mnogiej. No i tam były różne zestawy emocji, ale najczęściej pojawiały się radość i ekscytacja, niepewność i obawy, zaskoczenie i szok.

0: stres i przeciążenie, wdzięczność i spełnienie. Czy ty swoją ciążę kojarzysz z takimi emocjami, czy może coś jeszcze innego u ciebie się pojawiło? U mnie miks szalony.
1: No, chciałabym właśnie powiedzieć, że ja bardzo chciałam być mamą, tylko nie zamawiałam bliźniaków.
0: I to... Trudno zamówić w sumie też.
1: No, nie spodziewałam się, bo w rodzinie nikt nie mówił o tym, że kiedykolwiek jakieś bliźniaki były, więc nie byłam na to przygotowana mentalnie. Byłam zszokowana, zestresowana i z jednej strony cieszyłam się oczywiście, że jestem w ciąży, a z drugiej strony miałam od razu świadomość, że to nie będzie łatwe. Więc pierwsza część, pierwszy trymestr mojej ciąży, to było dużo płaczu i stresu.
0: A później już radość, euforia?
1: A później mamy trochę czasu na to, żeby się przygotować psychicznie i to powoduje, że zaczynamy cieszyć się tym, co się dzieje. Jeżeli ciąża jest bezproblemowa, a moja raczej była bezproblemowa do prawie ostatniego momentu, to śmiałam się, że w ciąży mogę chodzić zawsze.
0: No dobra, ale potem przychodzi ten wielki sprawdzian. Dzieci pojawiają się na świecie. Zacznijmy od tego przyjemnego, czyli od tego, gdy pierwszy raz ich zobaczyłaś. Jak wspominasz ten moment?
1: To nie było takie fajne, jak zobaczyłam ich po raz pierwszy, bo chłopcy byli bardzo mali. Wyglądali jak szczurki. 1680 ważył Maciej. Mateusz był odrobinę większy.
0: Maleństwa.
1: Tak. I Mateusz wylądował na Ojomie, więc przez pierwsze kilka dni nie miałam jednego dziecka i to nie było fajne. Po tych kilku dniach wszyscy spotkaliśmy się na świetnym oddziale dla bliźniaków wcześniaków, a właściwie dla wcześniaków na Madalińskiego. I tam spędziliśmy miesiąc.
0: Wow. Dobra, to zapytam o powrót do domu, bo może to już było trochę łatwiejsze. Jak wspominasz te pierwsze chwile w domu?
1: Bałam się zostać sama z dziećmi. Oczywiście dom powoduje, że jesteśmy bardziej zrelaksowani, ale na początku pewnie mama mi pomagała, później pani nasza cudowna Jadzia, opiekunka. Bez nich nie dałabym sobie pewnie rady. Przez pierwsze dwa miesiące, myślę, rzeczywiście bałam się zostać sama z dziećmi w domu, bo cały czas byłam w jakimś takim stresie, amoku, że nie dam rady, że jak płaczą permanentnie, to ja nie mogę wyjść wziąć prysznica na przykład. Pamiętam, że mnie
0: pamiętam te prysznice z wózkiem w łazience albo z jakimiś fotelikami.
1: Nosidełkami, tak. Oni siedzieli, właściwie leżeli w nosidełkach, jak ja brałam prysznic.
0: Ja włączałam wtedy suszarkę, bo ona sprawiała, że dziewczyny zasypiały i ja miałam tę chwilę spokoju. O. Ale to też się obróciło trochę przeciwko mnie, bo później miał problem z zaśnięciem bez suszarki i musieliśmy robić suszarkowy detoks. No ale to taka dygresyjka, bo ja chciałam cię zapytać o to, czy do bycia mamą bliźniąt, czy w ogóle rodzicem, da się jakoś przygotować?
1: Mentalnie, tak. Zakupowo również. Natomiast rodzą się dwa małe ludziki i okazuje się, że wszystko może się zdarzyć. Do tego nie możemy się przygotować raczej. Jeżeli okazuje się, że kobieta jest w ciąży, że mam zostać mamą podwójną i to moje pierwsze dzieci, więc jakby na dzień dobry podwójna praca, podwójny szok, to mam te kilka miesięcy na to, żeby jakoś psychicznie się nastawić. I śmiem twierdzić, że to nastawienie powoduje, że dajemy radę, bo nie mamy innego wyjścia. Po prostu przygotowanie się, że jest ich dwoje, powoduje, że staramy się ogarnąć. Łyżka, łyżka, czy na początku karmiłam chłopaków piersią naraz. W sensie dwie głowy, nogi pod pachami i dawaliśmy radę. Więc wydaje mi się, że w jakimś stopniu jesteśmy w stanie się przygotować, ale nie do końca, bo nie wiadomo, co nas czeka.
0: Tak, no nigdy nie wiemy, jacy ci młodzi ludzie będą. Jak to się mówi, jakie egzemplarze nam się trafią, ale też myślę, że trudno sobie wyobrazić, jak to wygląda też pod kątem fizycznym, chociażby karmienie piersią dwojga dzieci.

0: dzieci naraz, to jest mega wyzwanie. W ogóle znalezienie tej swojej techniki, jak to zrobić, żeby działało, jak to zrobić, gdy jesteśmy same w domu i nikt nie poda tego drugiego dziecka. No to są takie pytania, na które myślę, że gdy nie musimy, to sobie nie odpowiadamy i nawet się nad tym nie zastanawiamy i dopiero gdy ta sytuacja nas personalnie dotyczy, to właśnie wtedy pojawia się jeden wielki znak zapytania, jak karmić, jak przewijać, jak nosić, gdy dzieci jeszcze nie trzymają główki. No jest tego cała masa. Gdy myślisz o sobie jako mamie, to co byś powiedziała, jaką ty jesteś mamą?
1: Bardzo kochającą i nadopiekuńczą. Jak dzieci były małe, rzeczywiście byłam taką matką kwoką. Mhm. Ale od razu mówię, z czasem uczymy się razem z dziećmi odcinać tą pępowinę i wcale nie jest tak, że w wieku 12 lat ciągle jesteśmy trzęsącymi się mamami nad dzieckiem. Mhm. Na szczęście. Na początku bałam się tak, że upadnie, że jakby mam świadomość tego, że i tak nie uchronimy dziecka przed upadkiem. Że stajemy obok, dziecko upada, wybija ząb. Mówię to z autopsji. I mimo tego, że staramy się złapać, nie udaje się. Więc trzeba się trochę wyluzować. Teraz wiedziałabym, że nie należy być taką spiętą permanentnie, jak byłam na początku wtedy.
0: No ale jak to zrobić? Łatwo powiedzieć, że nie należy być spiętą, ale jednak gdy jesteśmy w tej sytuacji i mamy cały czas dwoje dzieci, przynajmniej jedno, tak jak mówisz, bardzo żywiołowe, no to trudno w tym wszystkim znaleźć, wiesz, jakieś zen i myśleć sobie, dobra, chill, mam dystans, nic się nie wydarzy.
1: Teraz jest mi łatwiej, bo tak, patrzę na to z dystansu. Od razu próbujcie oddawać czasami te dzieci pod opiekę babci, niani, tacie, bo nawet wyjście na 2 godziny na zakupy wtedy, kiedy oni byli mali, miałam ich dosyć, bo naprawdę można mieć dosyć płaczących dzieci, powodowało, że wracałam znowu pełna miłości i już się nie denerwowałam przez następny jakiś czas. Więc pamiętajmy o sobie, bo ja początkowo o sobie zapomniałam. I to nie było
0: łatwo
1: dobre.
0: Łatwo sobie zapomnieć w macierzyństwie, zwłaszcza podwójnym, bo po prostu doby nie wystarcza. A gdy mamy kogoś poświęcić, no to my, kochające mamy, zazwyczaj poświęcamy siebie. Dopiero później, mam wrażenie, przychodzi taka nauka, że żeby być dla nich, to musimy ogarnąć bazę, czyli chociażby jakieś podstawowe swoje potrzeby, żeby mieć tę energię. A kiedy wspominasz taki moment, że właśnie zaczęłaś mieć czas na siebie?
1: Ja miałam pomoc, więc ja jestem i tak w bardzo dobrej sytuacji, bo była osoba kochana, cudowna, która mi pomagała. Bo mamę miałam bardzo daleko i jeszcze pracowała, więc nie była w stanie ze mną być często. Mąż też pracował. Myślę, że jak mieli pół roku, byłam w stanie rzeczywiście wyjechać na dzień, dwa, trzy, żeby się zresetować. Kiedy nauczyłam się, zsynchronizowałam ich. I oni rzeczywiście spali w jednym momencie, jedli w jednym momencie. Też potrafiłam pójść spać wtedy, kiedy oni spali, więc o tym też mówię, że warto kłaść się razem z dziećmi, chociaż na pół godziny.
0: Chociaż jest to sytuacja z memów i trochę wyśmiewana. Ale ja też polecam.
1: Pamiętam moje zmęczenie. To zmęczenie na początku przez pierwsze miesiące jest straszne. Myślałam, że umrę. Nie spałam. W nocy byłam sama, bo mąż wkładał sobie korki do uszu i szedł spać. A ja rzeczywiście wtedy byłam świetnym specjalistą od brania dzieci i karmienia ich jednocześnie, żeby chociaż trochę złapać snu. Więc w tym czasie umiejętności moje odwijania dzieci i karmienia i przewijania były bardzo, bardzo dobre.
0: Z jednej strony to jest piękne i godne podziwu, ale z drugiej strony, gdy sama doskonale wiem, co to znaczy takie przepotworne zmęczenie i jak bardzo to wpływa nie tylko na nasze samopoczucie fizyczne, ale też psychiczne i jak bardzo człowiek się momentami czuje w tym wszystkim samotny, to więcej smutku mam teraz w sobie niż podziwu.
1: Właśnie też to poczułam.
0: Wobec tej sytuacji.
1: Mimo tego, że tyle lat minęło, ciągle to pamiętam. Ciągle.
0: Wróćmy teraz jeszcze do chłopców, bo ja bardzo się staram w moich podcastach,

0: w mediach społecznościowych, w audycjach naprostowywać różne stereotypy, które dotyczą bliźniąt. Jeden z takich najbardziej ciążących stereotypów to, że bliźniaki to właściwie jedna osoba w dwóch ciałach i wiele jest takich osób, które uważają, że bliźnięta robią wszystko tak samo, lubią te same rzeczy i tak dalej, i tak dalej. Ja jeszcze nie poznałam bliźniąt, które byłyby rzeczywiście takie same. Moje córki są podobne z wyglądu, ale charakterami zupełnie nie. Twoi chłopcy, jak już powiedziałaś, też są różni. Jak pielęgnować właśnie tę indywidualność dzieci?
1: Nie wolno myśleć, że bliźniaki są identyczne. Pewnie jak każdy rodzic bliźniąt, na początku przynajmniej, ja mam wielką frajdę w ubieraniu ich identycznie, bo dostawaliśmy ubrania na przykład w prezencie, ale też nigdy nie kupiłam dwóch identycznych zabawek. Bo moja siostra, która również ma chłopców bliźniaków, 5 lat młodszych, miała podwójne zabawki. I dla mnie to było niedobre. U nas każdy bawił się czymś innym. Obserwować, rozmawiać. Bardzo dobrym sposobem też było rozdzielanie chłopców i mama zabierała jednego chłopca, tata drugiego chłopca na weekend gdzieś, a później się zamienialiśmy, żeby każdy z nas miało ten kontakt z drugim dzieckiem porówno jakby. Zawsze starałam się, żeby wszystko było porówno. Ale teraz mam świadomość, że mimo tego, że byłam uważną mamą, myślącą, nie wyłapałam tego, jak bardzo traktuję ich tak samo. Czyli te zajęcia podwójne mnie teraz wkurzają, bo może okazałoby się, że rzeczywiście mają totalne różne zainteresowania. No teraz będzie taki czas, kiedy pójdą w dwie różne strony. Poszli do dwóch klas w szkole średniej, innych, zupełnie inne przedmioty mają. W związku z tym pewnie pójdą na różne studia.
0: No może, chyba że sami wybiorą, że chcą być razem, to już będzie ich decyzja. Trochę od siebie odpoczęli teraz przy tych wymianach zagranicznych, więc może będzie jakiś powrót do korzeni. Ale myślę, że warto cały czas mieć uważność na tę swobodę wyborów bliźniąt, chociaż wiadomo, że teorie sobie, a tak zwane żyćko sobie i czasami, gdy trzeba dopiąć kalendarz, no to wiadomo, że łatwiej jest wozić na te same zajęcia niż w dwa różne końce miasta, no bo w końcu my mamy, jesteśmy tylko jedne, a często to my się tym zajmujemy. To na koniec naszej rozmowy jeszcze chciałam cię zapytać, na czym z twojej perspektywy polega wyjątkowość relacji bliźniąt?
1: Od samego początku widziałam, że rozwijają się dużo ładniej, dużo lepiej, dużo szybciej. Na szczęście nie stworzyli wspólnego języka, bo ponoć takie są sytuacje, więc bardzo wcześnie zaczęli mówić. Wspomagali się we wszystkim. Jak trzeba było na szczepieniu ratować brata, żeby nie został zaszczepiony, to były też takie sytuacje, więc miło było patrzeć, jak sobie pomagają nawzajem zawsze. I ta relacja, szczególna relacja, bo przy normalnych rodzeństwach też są cudowne relacje, ale my mamy współodczuwanie u chłopaków, więc nieraz byłam w dużym szoku, jak jeden płakał gdzie indziej będąc zupełnie, że też go boli, bo okazywało się, że Maciej na przykład jest u stomatologa, a płakał Mateusz. I odwrotnie, jak Mateusz zmiksował palec, to Maciek płakał. Więc teraz też mam tą świadomość, że jeżeli coś działoby się temu drugiemu daleko, to ten tutaj też będzie wiedział.
0: Mimo że jak są ze sobą, to czasami dochodzi do włoskich klimatów.
1: Wielokrotnie dochodziło do włoskich klimatów.
0: I to też jest naturalne i tak też jest. I sama pamiętam, że z moją siostrą wielokrotnie się kłóciłam, a dzisiaj to jest zawsze pierwszy numer telefonu, który wybieram, gdy jestem w opałach. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Mam nadzieję, że jeszcze nie raz porozmawiamy o bliźniakach, bo twoja perspektywa jest nie tylko matczyna, ale też zawodowa, bo przecież na co dzień pracujesz z młodymi, małymi, ale i starszymi aktorami, również bliźniakami, więc jesteś w tym środowisku non-stop.
1: Cały czas. I to też jest fajne, bo rozumiem doskonale te sytuacje, dzieci, zachowania i mogę pomóc ogarnąć to towarzystwo.

0: Magdalena Bożek, właścicielka agencji aktorskiej Boska, mama bliźniąt Mateusza i Maćka, była dzisiaj gościnią podcastu Mama do kwadratu Emocje. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję.
2: To był podcast Polskiego Radia Dzieciom. Mama do kwadratu Emocje.